Thank you. Thank you very much. Love you, goes with you.

imagination. Just you, just me. We'll tie

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Now we're working.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku, tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci, i zapraszam na trudną, ale też mam nadzieję ciekawą rozmowę o trudnych wyrazach.

Trudnych, dlatego że, jak się domyślacie, będzie w nich głoska rrr. Zanim tę rozmowę zaczniemy, przypomnę tylko, że przed ćwiczeniem łamańców językowych z głoską rrr trzeba się dobrze rozgrzać. Więc pamiętajcie, wdech, wydech 5 razy, ziewanie, naśladowanie konika wargami i językiem i uwaga, uwaga, ważne ćwiczenie, które dobrze znacie, naśladujcie młotek językiem, dzięki temu przygotujecie buzię do dobrego wymawiania głoski rr. Gdy już to zrobicie, będziecie gotowi do tego, żeby powtórzyć za mną pewien wierszyk o żabie. Posłuchajcie, jak ten wierszyk brzmi. Waży żaba smar, pełen smaru gar. Z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar. Smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar. Wyjaśnijmy sobie, co znaczą słowa z tego wierszyka. Ważyć to znaczy gotować. No i ta nasza żaba waży, czyli gotuje, smar, czyli takie mazidło, na przykład do smarowania zawiasów w drzwiach. Tego smaru jest pełen gar, czyli garnek. Z wnętrza gara bucha para. Wiecie, co to jest para, takie kłęby pary, czyli ugotowanej wody. Z pieca bucha żar, żar, czyli gorąco. Smar jest w garze, gar na żarze, czyli na tym ogniu, na tym gorącym, wrze, czyli gotuje się na żarze smar. Poproście swoją panią albo z pana z przedszkola bądź ze szkoły, żeby zapisali wam ten wierszyk i potem ćwiczcie się w jak najszybszym, jak najlepszym, jak najdokładniejszym powtarzaniu tego wierszyka. Ale pamiętajcie, wcześniej zróbcie rozgrzewkę. Możecie też narysować scenkę opisaną w tym wierszyku. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i zaprasza was, pani Literka, drogie dzieci, na rozmowę, a właściwie do rozmowy o pewnym wyrazie, który na pewno znacie. Chodzi o słowo niedźwiedzi. Co to znaczy niedźwiedzi? Możemy powiedzieć, macie rację. Na przykład, nie było tutaj żadnych niedźwiedzi, kogo czego niedźwiedzi, czyli misiów ogromnych, ale możemy też powiedzieć, że ktoś ma niedźwiedzią czapkę, albo niedźwiedzią skórę, albo niedźwiedzią łapę gdzieś zobaczyliśmy. Czyli jaką?

czyją niedźwiedzią. Możemy też powiedzieć, że ktoś ma niedźwiedzią siłę. Co to znaczy? Że jest silny jak niedźwiedź. To jest siła taka jak u niedźwiedzia. Gdybyśmy tak się zastanowili nad tym, jaki jeszcze jest ten niedźwiedź? Co takiego charakterystycznego, typowego możemy o niedźwiedziu powiedzieć? No to chyba ten niedźwiedź baletnicą nie mógłby zostać, prawda? Niedźwiedź jest raczej niezgrabny. Porusza się tak, że łatwo może coś strącić, nawet niechcący. Dlatego mówimy często o niedźwiedziej niezgrabności, o niedźwiedzich ruchach, czyli takich trochę niezgrabnych. Gdy widzimy kogoś, człowieka takiego dużego, no i właśnie takiego, który łatwo może coś strącić, no to to jest taki ktoś jak niedźwiedź, ktoś, kto się porusza z niedźwiedzią niezgrabnością. Ale z niedźwiedziem wiąże się jeszcze jedno ważne powiedzenie. Niedźwiedzia przysługa. I to jest powiedzenie, które trzeba specjalnie, w taki specjalny sposób rozumieć. Co to jest niedźwiedzia przysługa? To jest takie działanie, które miało być przysługą, a stało się czymś innym. Na przykład ktoś chciał komuś pomóc, kolega chciał koledze pomóc w odrobieniu pracy domowej, ale mimo tego, że chciał dobrze, wyszło źle, bo chciał pomóc, ale podał złe rozwiązanie. No i co z tego wynikło? Ten, komu podał złe rozwiązanie, dostał niestety złą ocenę. I to była niedźwiedzia przysługa. Więc do takich niedźwiedzich przysług was nie namawiam, ale o niedźwiedziach można sobie myśleć różne rzeczy i proponuję wam, żebyście właśnie sobie porozmawiali o tym, jakie są niedźwiedzie, co może być niedźwiedzie i jakie jeszcze mogą być inne niedźwiedzie przysługi. Powodzenia w tej rozmowie i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o pewnym wyrazie, który może znacie, a może nie. Ten wyraz to sztampa. Słyszeliście kiedyś to słowo? Wiecie, co to jest sztampa? Wtedy, gdy robimy coś już tak automatycznie, gdy już tak dobrze nauczyliśmy się coś robić, że nie zastanawiamy się nad tym, to wpadamy często w sztampę. Na przykład wyobraźmy sobie kompozytora, czyli takiego człowieka, który komponuje, wymyśla różne utwory muzyczne, na przykład utwory na fortepian, też po prostu piosenki. Ten kompozytor jest tym lepszy, im bardziej jedna piosenka różni się od drugiej, im bardziej jeden utwór różni się od drugiego. Wtedy nie są to utwory czy piosenki sztampowe. Ale jeżeli ten kompozytor wymyśla wszystkie piosenki takie same, to znaczy, że one są sztampowe, że wpadł w rutynę, czyli właśnie robi coś według sztampy, według jednego wzoru. No i cóż, staje się to nudne. Sztampa jest po prostu nudna. Nie jest niczym dobrym. Lepiej uważać, żeby nie wpaść w sztampę z tym, co robimy. Ale uwaga, uwaga! Słowa sztampa nie należy mylić z wyrazem sztama, który brzmi bardzo podobnie, prawda?

Da? Sztampa, sztama. No bo co to jest sztama? O, sztama to jest po prostu zgoda, przyjaźń. Możemy mówić, między nami sztama. To znaczy, że bardzo się lubimy, że się przyjaźnimy, no i że nie będziemy sobie przeszkadzać. Można z kimś trzymać sztamę. Na przykład koledzy trzymają sztamę, to znaczy robią coś wspólnie. Albo koleżanki, albo dziewczynki z chłopcami mogą trzymać sztamę. Sztama jest dobra, sztampa jest zła. Pomyślcie może o różnych sztampowych sytuacjach i wymyślcie sposób, jak można przełamać sztampę, czyli jak można robić coś za każdym razem tak specjalnie, oryginalnie, tak żeby było ciekawie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. I zapraszam was dziś na rozmowę poświęconą etykiecie językowej, czyli różnym zasadom poprawnego, właściwego zachowania się językowego. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o przeprosinach. To nie znaczy, że mamy za co przepraszać. Znaczy, czasami mamy za co przepraszać, każdy ma. Ale dzisiaj chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób można przeprosić, gdy akurat musimy to zrobić. Przy okazji poćwiczymy różne sposoby tworzenia nowych wyrazów. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Gdy się przygotowywałam do tej rozmowy, sama się bawiłam i to dość dobrze. Mam nadzieję, że wy też będziecie się bawić. A zatem zacznijmy od ustalenia, jakich wyrazów możemy użyć do tego, żeby kogoś przeprosić. Co pierwsze przychodzi wam do głowy? Słowo przepraszam i bardzo słusznie. Słowo przepraszam świetnie nadaje się do tego, żeby kogoś za coś przeprosić. A czy jeszcze jakieś inne słowa macie na myśli? Sorry mówicie bardzo dobrze. To jest świetne słowo. Sorry, nie chciałem. A może sorki? Też doskonale. Sorki, tak mi się wymsknęło. Sorki, naprawdę nie chciałam tego zrobić. Sorencja jest też taki wyraz. Sorencja, sorencja, naprawdę nie gniewaj się. Sorencja, tak mi się wyrwało. Czyli posłuchajcie, tworzymy kolejne wyrazy od tego naszego pierwszego sorry. A może są jeszcze jakieś inne słowa albo całe powiedzenia, których możemy użyć, żeby kogoś przeprosić? Oczywiście, że są. Na przykład możemy powiedzieć, biję się w piersi, naprawdę, strasznie mi wstyd. I to znaczy, przepraszam. Albo możemy powiedzieć, żałuję, że to zrobiłem, żałuję. I wtedy też kogoś przepraszamy, bo gdy tak mówimy, mamo, żałuję, że cię nie posłuchałam, naprawdę, miałaś rację, to w ten sposób przepraszamy mamę za coś, czego nie powinniśmy byli robić. Możemy też powiedzieć, wybacz, że to zrobiłem albo zrobiłam, to moja wina. Czyli tych różnych wyrazów mamy całkiem, całkiem sporo. Zastanówmy się jednak, czy każdego wyrazu możemy użyć w każdej sytuacji. Jak się domyślacie, odpowiedź brzmi nie. Słowo przepraszam jest najbardziej neutralne, czyli takie przezroczyste. Właściwie zawsze możemy powiedzieć przepraszam, gdy kogoś przepraszamy i będzie dobrze.

ale słowa sorry, sorki, sorencja już się nie nadają na przykład do tego, żeby przeprosić ciocię, wujka, babcię, panią nauczycielkę w szkole. O, już nie. To są słowa takie prywatne, takie trochę domowe, albo słowa, które pasują do rozmowy kolegów i koleżanek, ale do rozmowy ze starszymi oj nie pasują. Z kolei bije się w piersi, to jest takie bardzo uroczyste. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kolegą, koleżanką, przepraszacie na przykład za to, że nie oddaliście pożyczonych kredek i mówicie: bije się w piersi, że ci ich nie oddałam. To trochę nie pasuje, trochę za bardzo uroczyście. Wybacz, to też trochę za bardzo. To moja wina, to też trochę za mocno. Czyli chodzi o to, żeby wiedzieć, jak dopasować te słowa, którymi przepraszamy, do różnych sytuacji. Proponuję więc, żebyście po pierwsze pomyśleli o jeszcze innych wyrazach, które służą do przepraszania. Po drugie, proponuję, żebyście pomyśleli o tym, za co możemy przeprosić i jak się zachować, gdy ktoś nas przeprasza. Jakie jest najlepsze zachowanie, najlepsza reakcja? Powiedzieć: w porządku, nic się nie stało, już się nie gniewam. No bo przecież gdy sami kogoś przepraszamy, to chcielibyśmy, żeby właśnie ktoś tak powiedział: już się nie gniewam. Ale najważniejsze, żeby szczerze przeprosić, jeżeli mamy za co. Powodzenia i do usłyszenia!

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach.

to może Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w splot pajęczy, nie na skrzypcach dziś ćwiczyła. Nawet

Jeździownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć tę przodnicę. Niech pod każdy zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy smutni są szalenie. Lecz nie martwcie się, bo Maja sprytną

0: Dzień dobry, mówi pani Literka.
1: Mówi pani Literka i proponuje wam od razu rozmowę o nazwach różnych piosenek. Ale nie chodzi mi wcale o tytuły piosenek, bo w tym jesteście lepsi ode mnie. Moglibyście podać tyle tytułów, ilu na pewno ja nie znam. Chodzi mi o coś innego. Na przykład, czy wiecie, czym jest berżeretka? Pierwsze słyszycie? Ja też do niedawna nie znałam tego słowa, ale już się nauczyłam. Berżeretka, powtórzcie, berżeretka, ładnie brzmi, prawda? Więc berżeretka to jest nazwa takiego specjalnego rodzaju piosenki, piosenki o miłości. Takiej lekkiej, wesołej piosenki. Berżeretka.

Piosenki można śpiewać na ulicach, w różnych kawiarniach. Kiedyś berżeretką nazywano też taki taniec, dość szybki taniec, modny dawno, dawno temu. I to był taniec, którym również wyrażano miłość. Więc berżeretka to jest nazwa i piosenki, i tańca. O takich właśnie wyrazach myślałam, gdy przygotowywałam się do tego dzisiejszego odcinka, do rozmowy dzisiejszej z wami. Znacie jeszcze jakieś inne rodzaje piosenek? Słyszę, że ktoś mówi szanta. Tak jest. Szanta to jest specjalna pieśń śpiewana przez żeglarzy w rytm pracy. A w ogóle też szanta to jest każda piosenka żeglarska. Może wasi rodzice śpiewają szanty, a może kiedyś gdzieś słyszeliście, na przykład w radiu, jakieś szanty? Szanty są bardzo charakterystyczne, czyli trudno je pomylić ze wszystkimi innymi piosenkami. Wyróżniają się. Są rytmiczne, takie mocne, bo żeglarze, gdy płyną statkiem i muszą wykonywać ciężką pracę, to tymi mocnymi pieśniami właśnie pomagają sobie w pracy. Więc szanta to jest mocna pieśń żeglarska, marynarska. Jest też takie słowo szansonetka. Szansonetka, słowo, które przyszło do języka polskiego z języka francuskiego. I szansonetka, z francuskiego chanson, czyli piosenka, to jest taka wesoła, właśnie lekka bardzo piosenka, śpiewana w kabaretach, różnych kawiarniach, o różnych mało ważnych sprawach. Szansonetki śpiewa się po to, żeby odpocząć od różnych kłopotów. Mamy jeszcze taki wyraz przyśpiewka. Słyszeliście kiedyś przyśpiewki? Może byliście kiedyś na jakimś weselu, czyimś weselu? Właśnie na weselach śpiewa się przyśpiewki, czyli takie krótkie piosenki, często ludowe. Po to się je śpiewa, te przyśpiewki, żeby zachęcić na przykład na weselu młodą parę do tego, żeby się pocałowała, albo żeby coś razem mu państwo młodzi zrobili. Przyśpiewki opisują często różne wyobrażone sytuacje, na przykład gdy życzymy młodej parze na weselu, żeby, no, czegoś możemy życzyć, czegoś dobrego. Na przykład, żeby dobrze się wiodło młodej parze, to śpiewamy specjalne przyśpiewki. Krótkie piosenki z jakimiś życzeniami, z jakimś konkretnym tematem. Być może słyszeliście też kiedyś przyśpiewki góralskie. O, to jest też osobny gatunek. Tak samo, krótkie piosenki ze specjalnymi życzeniami i na specjalny temat. No właśnie, i ciekawa jestem, czy znaliście te wyrazy, które dzisiaj wam opowiedziałam, o których też wam powiedziałam to i owo, czyli berżeretka, szanta, szansonetka, przyśpiewka. A może znacie jakieś utwory, jakieś prawdziwe berżeretki, szanty, szansonetki, przyśpiewki? Jeśli znacie, to nauczcie swoich kolegów i swoje koleżanki tych właśnie piosenek i pośpiewajcie sobie razem. A jeśli nie znacie, to poproście panią bądź pana w przedszkolu, żeby znaleźli wam takie właśnie piosenki. Nauczcie się ich wszyscy i śpiewajcie, bo śpiewanie jest bardzo dobre, prawie tak samo dobre jak rozmawianie o języku polskim. Powodzenia i do usłyszenia!

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego? Ho, ho.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na frazeologię. Trudne słowo? Trudne, ale się tym nie przejmujemy, bo frazeologię dobrze znamy. A jeśli nie tak dobrze, to właśnie dziś jest czas na to, żeby poznać ją lepiej. Mamy takie specjalne powiedzenia w języku polskim i te powiedzenia to są frazeologie.

zoologizmy. Chodzi o to, że mówimy czasem coś, co znaczy coś innego, niż by nam się wydawało. Na przykład mamy różne powiedzenia związane z wyrazem koci. Znacie ten wyraz koci? Co to znaczy koci? Co może być kocie? Może być koci ogon, czyli ogon kota, bo koci to znaczy kota. Koci ogon jest zwykle długi, dość często puchaty, może się nastroszyć. Może być koci krok, taki elegancki, płynny, zwinny. Mogą być kocie ruchy, bardzo, bardzo zwinne właśnie, bo koty poruszają się z gracją, czyli ładnie, elegancko. Mogą też być kocie oczy. Wiecie, jakie to są kocie oczy? Takie oczy, które widzą w ciemności, albo takie, które się świecą, to prawda. Ale nie tylko. No i właśnie dochodzimy do tych naszych powiedzeń, do frazeologii. Bo czy wiecie, że kocie oko to nie tylko jest nazwa prawdziwego oka jakiegoś kota, ale kocie oko to też jest nazwa takiego specjalnego kamienia, który jest zielony, w różnych odcieniach zieleni i ma taką jakby kreskę. Taką kreskę, którą też widać czasem w oczach prawdziwych kotów, zwierząt. Dlatego właśnie ten kamień, dlatego że przypomina oko prawdziwego kota, nazywa się kocie oko. Ale z okiem, tym, którym się widzi, nie ma nic wspólnego, no bo jest kamieniem. Mówimy też czasem, że ktoś, jakiś człowiek, ma koci wzrok, albo sowi wzrok, albo sowie bądź kocie oczy. Czy wiecie, co to znaczy, gdy tak mówimy? No to znaczy, że ktoś świetnie widzi w ciemnościach, bo koty i sowy mają oczy tak właśnie zbudowane, że doskonale umieją rozpoznać różne rzeczy nawet wtedy, gdy jest ciemno, także człowiek nic w takiej ciemności nie widzi. Z wyrazem koci wiąże się jeszcze inne powiedzenie. Mówimy o niektórych dziewczynkach, kobietach, że to kocie mamy. Kim jest kocia mama? Czy to jest mama kotów? No nie, oczywiście, że nie. Żaden człowiek, żadna kobieta ani dziewczynka nie jest mamą prawdziwą żadnego kota, bo mamą kota jest kotka. Mamą zwierzęcia jest zwierzę. Ale gdy ktoś, człowiek, bardzo lubi koty i opiekuje się nimi, dba nie tylko o te koty, które ma w domu, ale też o koty, które mieszkają w piwnicach, może na podwórku. Gdy ktoś bardzo, bardzo lubi te koty i o nie dba, to o kimś takim mówi się kocia mama. To były bardzo przyjemne powiedzenia związane ze słowem koci, prawda? Ale jest też coś mniej przyjemnego. Jest powiedzenie kocia muzyka. Co to jest kocia muzyka? Przecież koty nie grają na żadnych instrumentach. Ale czasem koty potrafią przeraźliwie miauczeć. Czasem nawet skrzeczeć, wydawać dźwięki nieprzyjemne. I gdy ludzie też wydają takie nieprzyjemne dźwięki, to o nich mówi się, o proszę bardzo, kocia muzyka. Tam na tym trzecim piętrze urządzili sobie jakąś imprezę, potańcówkę i słychać kocią muzykę. Takie hałasy, których naprawdę uszy nie znoszą. Czasami też ktoś specjalnie gwiżdże, hałasuje, nawet nie naśladuje muzyki, tylko robi okropny, okropny hałas. I to też jest kocia muzyka. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych rzeczach kotów, czyli o różnych kocich rzeczach. Może o wzroku, poruszaniu się, a może jeszcze o czymś innym. I spróbujcie naśladować koty właśnie pod względem tego, na przykład jak się poruszają. Możecie się też przebrać za koty, możecie miauczeć jak koty. Za każdym razem, gdy będziecie opisywać siebie, to co robicie, to jak wyglądacie, używajcie słówka koci, które pasuje właśnie do kotów.
i przećwiczcie też

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi do was pani Literka w dniu etykiety językowej, czyli w takim dniu, który właściwie powinien być codziennie. No bo czym jest etykieta językowa? Rozmową o tym, jak grzecznie mówić, jak grzecznie rozmawiać z innymi. Bardzo często ważne w rozmowie jest wyrażanie zdziwienia. I dzisiaj właśnie o zdziwieniu będziemy rozmawiać. Zastanówmy się nad tym, jakie mamy słowa do wyrażenia zdziwienia. Możemy na przykład powiedzieć o, albo ojej, albo no coś ty. Przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś inne słowa do wyrażenia zdziwienia? Mówicie wow? Tak, jest takie słowo. Też możemy powiedzieć wow, żeby wyrazić zdziwienie, ale

Poczekajcie, nie cieszmy się tak szybko. Pomyślmy o jeszcze innych wyrazach. Na przykład możemy powiedzieć: o rany, ale świetnie. O rany, coś niespotykanego. Albo: rany Julek, nie spodziewałam się tego. Fiu, fiu, naprawdę? Coś takiego. Wszystkie te słowa służą nam do tego, żeby pokazać, że bardzo się czemuś dziwimy. Ale pytanie brzmi, czy zawsze, czy w każdej sytuacji możemy użyć wybranego słowa, dowolnego? No oczywiście, że nie, bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. No i zastanówmy się, do jakich sytuacji te nasze słowa pasują. Taki krótki wyraz „o” albo „ojej” pasuje chyba zawsze wtedy, gdy się czemuś dziwimy. Ale „wow” możemy powiedzieć właściwie tylko tak po cichu i tylko między kolegami. Nie dziwmy się tak wtedy, gdy pokazujemy to pani w przedszkolu, albo babci czy dziadkowi. Albo „fiu, fiu” też nie mówmy ani do pani w przedszkolu, ani do pana, ani do babci, ani do dziadka. Do mamy i do taty, no niech będzie. Są pewne wyrazy takie bardziej potoczne, takie domowe, i są wyrazy bardziej eleganckie. „O”, „ojej” pasuje zawsze. Inne te słowa to są słowa bardziej domowe. Pomyślcie może jeszcze o innych wyrazach, którymi możecie pokazać, że się czemuś dziwicie, i wymyślcie różne sytuacje, w których się właśnie dziwicie. Przećwiczcie wszystkie słówka dzisiaj poznane i te, na które sami wpadniecie, te, które sami wymyśliliście. Powodzenia i do usłyszenia!

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Dzień dobry, mówi pani literka jak lwica albo jak lew. Nie, żartuję, wcale nie jestem lwicą ani lwem, chociaż chcę wam dziś zaproponować rozmowę właśnie o tych zwierzętach i o słowie, które się z tymi zwierzętami wiąże. Chodzi o słowo lwi. Co to znaczy lwi? Na przykład należący do lwa. Lwia skóra to skóra lwa, czyli takiego dużego, dużego zwierzęcia, dużego kota, który mieszka w Afryce. Ale lwi to też znaczy taki jak u lwa. Na przykład, gdy ktoś, człowiek, jest bardzo, bardzo odważny, odważny tak jak lew. Bo lew to wiecie, że jest odważne zwierzę, prawda? Więc gdy ktoś jest bardzo, bardzo odważny, to mówimy, że ma lwią odwagę. A gdy ktoś jest bardzo, bardzo silny, tak jak lew jest silny, to mówimy, że cechuje go lwia siła, czyli taka jak u lwa. A jeśli jakieś dziecko w zabawie ryczy bardzo głośno, tak jak lew, podczas zabawy, to mówimy, że to są lwie ryki, czyli takie jak u lwa. Czasem mówimy też, że ktoś ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Jak myślicie, co to znaczy? Możemy tak, macie rację, możemy tak po prostu nazwać tę grzywę, czuprynę, którą ma lew, zwierzę, bo lwy, ale tylko panowie lwy, mają dużo, dużo sierści wokół pyska. Ale gdy mówimy tak o człowieku, że ma lwią czuprynę czy lwią grzywę, to wcale nie chodzi o sierść wokół twarzy, tylko o co chodzi? No po prostu o włosy na głowie. Są ludzie, którzy mają dużo tych włosów i te włosy są puszyste, takie jak czupryna lwa. No i to jest lwia grzywa albo lwia czupryna. Mówimy też czasem o człowieku, że ma lwi pazur. I co to znaczy? Chodzi o wielki talent. Na przykład nie sądziliśmy, że ktoś jest, na przykład jakieś dziecko, tak utalentowane, tak piękne wierszyki układa. A niespodzianka, okazało się, że właśnie nasz Jaś albo nasza Małgosia ma wielki talent poetycki. Lwi pazur pokazał Jaś, lwi pazur pokazała Małgosia, bo pokazali, jak wielki mają talent. Być może Jaś i Małgosia mają też lwie serce, czyli takie mężne, waleczne serce, czyli są bardzo odważni. To jest też ważne i ładne powiedzenie, które warto zapamiętać. Lwie serce warto mieć, bo osoby, które mają lwie serce, są bardzo odważne, no i zasługują na podziw. Proponuję, żebyście pomyśleli o różnych scenkach, w których wystąpi lew i żebyście porozmawiali o swoich lwich cechach, bo na pewno w jakiś sposób do lwów jesteście podobni. Powodzenia i do usłyszenia!
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie.

0: ho, to jest Matylda, o ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O ho, ho, to jest Matylda, o ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O ho.
1: Jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś, daje słowo. Ale jadła witaminy i urosły jej kończyny i już nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką. Od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole! Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki. Pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda.

garnizonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i pustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda. O, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda!

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: O, masta, będzie o ciastach. To banjo, rośnie o nich banjo.

Wszystko widzi jak przez mnie.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam Was dziś na rozmowę poświęconą etykiecie językowej, czyli różnym zasadom poprawnego, właściwego zachowania się językowego. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o przeprosinach. To nie znaczy, że mamy za co przepraszać. Znaczy, czasami mamy za co przepraszać, każdy ma, ale dzisiaj chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób można przeprosić, gdy akurat musimy to zrobić. Przy okazji poćwiczymy różne sposoby tworzenia nowych wyrazów. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Gdy się przygotowywałam do tej rozmowy, sama się bawiłam i to dość dobrze. Mam nadzieję, że Wy też będziecie się bawić. A zatem zacznijmy od ustalenia, jakich wyrazów możemy użyć do tego, żeby kogoś przeprosić. Co pierwsze przychodzi Wam do głowy? Słowo przepraszam i bardzo słusznie. Słowo przepraszam świetnie nadaje się do tego, żeby kogoś za coś przeprosić. A czy jeszcze jakieś inne słowa macie na myśli? Sorry mówicie bardzo dobrze, to jest świetne słowo. Sorry, nie chciałem. A może sorki? Też doskonale. Sorki, tak mi się wymsknęło. Sorki, naprawdę nie chciałam tego zrobić. Sorry.

Sorencja jest też taki wyraz. Sorencja, Sorencja, naprawdę, nie gniewaj się, Sorencja, tak mi się wyrwało. Czyli posłuchajcie, tworzymy kolejne wyrazy od tego naszego pierwszego sorry. A może są jeszcze jakieś inne słowa albo całe powiedzenia, których możemy użyć, żeby kogoś przeprosić? Oczywiście, że są. Na przykład możemy powiedzieć, bije się w piersi, naprawdę, strasznie mi wstyd. I to znaczy, przepraszam. Albo możemy powiedzieć, żałuję, że to zrobiłem, żałuję. I wtedy też kogoś przepraszamy, bo gdy tak mówimy, mamo, żałuję, że cię nie posłuchałam, naprawdę, miałaś rację, to w ten sposób przepraszamy mamę za coś, czego nie powinniśmy byli robić. Możemy też powiedzieć, wybacz, że to zrobiłem albo zrobiłam, to moja wina. Czyli tych różnych wyrazów mamy całkiem, całkiem sporo. Zastanówmy się jednak, czy każdego wyrazu możemy użyć w każdej sytuacji. Jak się domyślacie, odpowiedź brzmi nie. Słowo przepraszam jest najbardziej neutralne, czyli takie przezroczyste. Właściwie zawsze możemy powiedzieć przepraszam, gdy kogoś przepraszamy i będzie dobrze. Ale słowa sorry, sorki, sorencja już się nie nadają na przykład do tego, żeby przeprosić ciocię, wujka, babcię, panią nauczycielkę w szkole. O, już nie. To są słowa takie prywatne, takie trochę domowe, albo słowa, które pasują do rozmowy kolegów i koleżanek. Ale do rozmowy ze starszymi, oj, nie pasują. Z kolei bije się w piersi, to jest takie bardzo uroczyste. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kolegą, koleżanką, przepraszacie na przykład za to, że nie oddaliście pożyczonych kredek i mówicie, bije się w piersi, że ci ich nie oddałam. To trochę nie pasuje, trochę za bardzo uroczyście. Wybacz, to też trochę za bardzo. To moja wina, to też trochę za mocno. Czyli chodzi o to, żeby wiedzieć, jak dopasować te słowa, którymi przepraszamy, do różnych sytuacji. Proponuję więc, żebyście po pierwsze pomyśleli o jeszcze innych wyrazach, które służą do przepraszania. Po drugie, proponuję, żebyście pomyśleli o tym, za co możemy przeprosić i jak się zachować, gdy ktoś nas przeprasza. Jakie jest najlepsze zachowanie, najlepsza reakcja? Powiedzieć, w porządku, nic się nie stało, już się nie gniewam. No bo przecież gdy sami kogoś przepraszamy, to chcielibyśmy, żeby właśnie ktoś tak powiedział, już się nie gniewam. Ale najważniejsze, żeby szczerze przeprosić, jeżeli mamy za co. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry. Mówi pani Literka z podróży po Polsce. Do was mówię, a dlatego z podróży, że przejeżdżałam ostatnio przez różne ciekawe miejscowości i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o nazwach tych miejscowości. Wydały mi się naprawdę ciekawe, no bo posłuchajcie tylko. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Słyszeliście kiedyś o takich nazwach? Ciekawie brzmią, tak jakby szeleściły, tak bardzo po polsku brzmią. Ale na czym polega? Może nie kłopot, tylko zagadka. Z czym się wiąże zagadka dotycząca tych miejscowości? Ano, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ten Bydgoszcz, czy ta Bydgoszcz, to jakbyśmy odpowiedzieli?

Łatwo to zrobić? No niełatwo. Można tylko zgadywać. Czy to jest, tak by się wydawało, ten Bydgoszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ten Choroszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ta Chodzież tak jak na przykład ten papież? Tak by się wydawało, gdybyśmy mieli spojrzeć tylko na budowę, na wygląd tych nazw, na to jak je słyszymy. Ale jednak jest inaczej i to po prostu trzeba wiedzieć. To jest ta Bydgoszcz, to jest ta Choroszcz i to jest ta Chodzież. Takie nazwy miejscowości. To jest ta Bydgoszcz, tak jak na przykład ta młodzież, ta odzież. No i teraz, co z tego wynika dla nas? Już wiemy, jeżeli będziemy pamiętać, że to jest ta Bydgoszcz, już wiemy, jak tej nazwy używać w różnych zdaniach. Na przykład, dokąd jedziemy? Do Bydgoszczy. Skoro do młodzieży, to też do Bydgoszczy, do Chodzieży i do Choroszczy. A o których miejscowościach myślimy? Skoro myślimy o młodzieży, tak powiemy, to też myślimy o Bydgoszczy, o Chodzieży i o Choroszczy. A którym miejscowościom się przyglądamy? Skoro przyglądamy się tej młodzieży, to też tej Bydgoszczy, tej Chodzieży i tej Choroszczy. Proste? Proste, jeżeli tylko pamiętamy, że to jest ta Bydgoszcz, ta Choroszcz i ta Chodzież. Tak samo jest z nazwami Żmudź i Trzebież. To też jest ta Żmudź i ta Trzebież. Więc proponuję Wam, żebyście teraz sami spróbowali użyć tych nazw miejscowości ta Żmudź, ta Trzebież w zdaniach. Te zdania to przypomnijmy sobie. Jedziemy do, myślimy o, przyglądamy się jakiejś miejscowości. Na pewno uda Wam się doskonale zrobić to zadanie, a przy okazji możecie na mapie sprawdzić, gdzie w Polsce te miejscowości są. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Może tam kiedyś pojedziecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na frazeologię. Trudne słowo? Trudne, ale się tym nie przejmujemy, bo frazeologię dobrze znamy. A jeśli nie tak dobrze, to właśnie dziś jest czas na to, żeby poznać ją lepiej. Mamy takie specjalne powiedzenia w języku polskim i te powiedzenia to są frazeologizmy. Chodzi o to, że mówimy czasem coś, co znaczy coś innego, niż by nam się wydawało. Na przykład mamy różne powiedzenia związane z wyrazem koci. Znacie ten wyraz koci? Co to znaczy koci? Co może być kocie? Może być koci ogon, czyli ogon kota, bo koci to znaczy kota. Koci ogon jest zwykle długi, dość często puchaty, może się nastroszyć. Może być koci krok, taki elegancki, płynny, zwinny. Mogą być kocie ruchy, bardzo, bardzo zwinne właśnie, bo koty poruszają się z gracją, czyli ładnie, elegancko. Mogą też być kocie oczy. Wiecie, jakie to są kocie oczy? Takie oczy, które widzą w ciemności, albo takie, które się świecą, to prawda. Ale nie tylko. No i właśnie dochodzimy do tych naszych powiedzeń, do frazeologii. Bo czy wiecie, że kocie oko to nie tylko jest nazwa prawdziwego oka jakiegoś kota, ale kocie oko to też jest nazwa takiego specjalnego kamienia, który jest zielony, w różnych odcieniach zieleni i ma taką jakby kreskę. Taką kreskę, którą też widać czasem w oczach prawdziwych kotów, zwierząt. Dlatego właśnie ten kamień, dlatego że przypomina oko prawdziwego kota, nazywa się kocie oko. Ale z okiem, tym, którym się widzi, nie ma nic wspólnego, no bo jest kamieniem. Mówimy też czasem,

że ktoś, jakiś człowiek, ma koci wzrok. Albo sowi wzrok, albo sowie bądź kocie oczy. Czy wiecie, co to znaczy, gdy tak mówimy? No to znaczy, że ktoś świetnie widzi w ciemnościach, bo koty i sowy mają oczy tak właśnie zbudowane, że doskonale umieją rozpoznać różne rzeczy nawet wtedy, gdy jest ciemno, także człowiek nic w takiej ciemności nie widzi. Z wyrazem koci wiąże się jeszcze inne powiedzenie. Mówimy o niektórych dziewczynkach, kobietach, że to kocie mamy. Kim jest kocia mama? Czy to jest mama kotów? No nie, oczywiście, że nie. Żaden człowiek, żadna kobieta ani dziewczynka nie jest mamą prawdziwą żadnego kota, bo mamą kota jest kotka. Mamą zwierzęcia jest zwierzę. Ale gdy ktoś, człowiek, bardzo lubi koty i opiekuje się nimi, dba nie tylko o te koty, które ma w domu, ale też o koty, które mieszkają w piwnicach, może na podwórku. Gdy ktoś bardzo, bardzo lubi te koty i o nie dba, to o kimś takim mówi się kocia mama. To były bardzo przyjemne powiedzenia związane ze słowem koci, prawda? Ale jest też coś mniej przyjemnego. Jest powiedzenie kocia muzyka. Co to jest kocia muzyka? Przecież koty nie grają na żadnych instrumentach. Ale czasem koty potrafią przeraźliwie miauczeć. Czasem nawet skrzeczeć, wydawać dźwięki nieprzyjemne. I gdy ludzie też wydają takie nieprzyjemne dźwięki, to o nich mówi się: o, proszę bardzo, kocia muzyka. Tam na tym trzecim piętrze urządzili sobie jakąś imprezę, potańcówkę i słychać kocią muzykę. Takie hałasy, których naprawdę uszy nie znoszą. Czasami też ktoś specjalnie gwiżdże, hałasuje, nawet nie naśladuje muzyki, tylko robi okropny, okropny hałas. I to też jest kocia muzyka. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych rzeczach kotów, czyli o różnych kocich rzeczach. Może o wzroku, poruszaniu się, a może jeszcze o czymś innym. I spróbujcie naśladować koty właśnie pod względem tego, na przykład jak się poruszają. Możecie się też przebrać za koty, możecie miauczeć jak koty. Za każdym razem, gdy będziecie opisywać siebie, to co robicie, to jak wyglądacie, używajcie słówka koci, które pasuje właśnie do kotów. I przećwiczcie też różne sytuacje z frazeologizmami, czyli z tymi powiedzeniami ze słowem koci. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek dotyczący etykiety językowej, czyli różnym zasadom zachowania językowego. Jednym z ważniejszych takich zachowań są podziękowania. Kiedyś już o podziękowaniach rozmawialiśmy, ale tego nigdy dość. Bo podziękowania to jest temat wdzięczny. Skoro dziękujemy, to okazujemy wdzięczność. A przy okazji możemy powiedzieć wiele, wiele ciekawych rzeczy o tym, jak to się dzieje w języku polskim. Zresztą przy okazji tej rozmowy poćwiczymy słowotwórstwo, czyli tworzenie nowych wyrazów. Czy gdy rozmawiamy o etykiecie, to musi to być sztywna rozmowa? Oczywiście, że nie. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. No to zastanówmy się na początek, jakie mamy wyrazy, których możemy użyć do tego, żeby podziękować.

0: dziękować komuś. Macie jakieś propozycje? Macie? Mówicie słowo dziękuję. Oczywiście, to jest bardzo dobre słowo, które służy do tego, żeby komuś podziękować za coś. A czy jeszcze jakieś inne wyrazy znacie? Dzięki? Tak jest, dzięki. W ten sposób też dziękujemy. Dzięks, słyszę taką podpowiedź. Oczywiście, dzięks to też jest bardzo dobre słowo do tego, żeby komuś podziękować. Dziękuwa też może być. Ktoś coś zrobił? Dziękuwa. Albo dziękowisko, stare dziękowisko za to, co dla mnie zrobiłeś. Bardzo dobry wyraz. A czasami też słyszymy, że ktoś mówi podziękować, podziękować. Wtedy, gdy komuś dziękuję za coś. Czasami też, może słyszeliście, niektóre osoby mówią stokrotne dzięki, a jeszcze inni mówią składam dzięki panu za to, co pan zrobił. Zobaczcie, ile różnych wyrazów mamy do tego, żeby komuś za coś podziękować. Bardzo dużo, a może ich być jeszcze więcej. Pomyślmy sobie jednak, czy zawsze, w każdej sytuacji, możemy użyć dowolnego wyrazu z tych, które się pojawiły? Czy tak? Nie, bo to są słowa, które znaczą to samo, ale chodzą w różnych ubraniach. I tak jak my różnie się ubieramy, zależnie od sytuacji, tak też słowa mają takie swoje różne ubrania i pasują do różnych sytuacji. Wyraz dziękuję jest neutralny. To znaczy, że właściwie zawsze możemy podziękować komuś tym słowem. Na przykład mama coś dla nas zrobiła i mówimy do mamy dziękuję. Tata coś dla nas zrobił i mówimy do taty dziękuję. Siostra, koleżanka, kolega, brat też mogą usłyszeć dziękuję, bo to jest zupełnie neutralne, takie jakby przezroczyste słowo. A teraz pomyślmy, czy do każdego możemy powiedzieć dzięki, dzięks, dziękuwa, dziękowisko? Do każdego? Oj, chyba nie, prawda? To są takie słowa trochę żartobliwe. Dziękujemy, ale trochę też przy okazji żartujemy. I do koleżanki, albo do kolegi, albo do brata, do siostry możemy tak powiedzieć i nie powinni się obrazić. Do mamy, do babci jednak już nie wypada. Do pani albo do pana w przedszkolu, albo w szkole tym bardziej nie wypada. To są słowa takie domowe. Z kolei stokrotne dzięki albo składam dzięki to są wyrazy podniosłe, czyli takie bardzo uroczyste, takie trochę odświętne. Jeżeli chcemy być bardzo, bardzo, bardzo eleganccy, to w bardzo eleganckiej sytuacji możemy powiedzieć stokrotne dzięki, na przykład do nauczycielki za to, że nam postawiła dobrą ocenę albo coś dla nas zrobiła. Składam dzięki za to, co pani dla mnie zrobiła. Też tak może być. To są słowa niedomowe. Proponuję, żebyście teraz wymyślili sobie, właściwie pomyśleli, za co możecie podziękować różnym osobom ze swojej grupy. Podziękujcie każdy każdemu za coś. I przećwiczcie te różne sytuacje, w których możemy użyć różnych słów do dziękowania. Jeśli przyjdą wam do głowy jeszcze inne słowa, to oczywiście też ich użyjcie. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
2: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcio, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czupatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąs,

0: aby zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
1: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz.
1: Zakukała
0: kuku, kuku,
1: na to dzięcioł
0: stuku, puku.
1: Czajka woła.

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu jaćkę, przyćwierć,
0: leci gniazdko, trzeba to przyćwierć, będziesz go, nie dam ci, jaćkę, przyjeżdżać, gniazdko ci winie.

0: audycja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek.
0: Lekie gniazdko, przelew to wrzucek, pięć to zjadam ci w moje czyje, ja z to ci nie widzisz, nie dasz mi wrzucek, ty chcesz wyjrzeć.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj. Dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Na zegarach 9, Jacek Zawada, Ania Jączyk, to jest sobotni, czerwcowy poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zaczynamy razem z babą Jagą, która, uwaga, ćwiczy jogę.

0: Drodzy radiosłuchacze, co u nas się dzieje w studiu Polskiego Radia Dzieciom? Od samego rana jest nasza gościni, z którą już za chwilkę się będę rozmawiał i się przywitam. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Katia Roman z Little Chef. Dzień dobry, Katio.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście tu się bardzo dużo dzieje, bo ten temat jest taki gorąco letni.
0: Gorąco letni, a ja idąc na audycję widziałam w naszym holu, Katio, w telewizji, na tak zwanym pasku informacyjnym, przygotowania do fali upałów. I ja myślę, że temat dzisiejszej audycji jest dobrym przygotowaniem do fali upałów. Czy arbuz, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest dobrym owocem do tego, by przygotować się na te fale upałów? Jak myślisz?
1: Ja myślę, że świetnym, ale jeszcze tylko wrócę do tego, co powiedzieliśmy, że temat jest gorąco-letni. To on jest gorący czy letni w końcu?
0: On jest wiosenno-letni, Katio, bo no jeszcze właśnie. Jest wiosna, wiesz?
1: Arbuz jest najlepszy na upały. I wiecie, co ja robię z arbuzem? Ja od razu zacznę rzucać przepisami. Mogę?
0: Proszę bardzo, po to cię zaprosiliśmy. Poczekaj, ja już będę notował 3-4, tylko no, powoli, no, żebym zdążył
1: właśnie,
0: zapisać.
1: Powoli powiem, trzeba kupić arbuza.
0: Dobrze, to ja się wtrącę od razu. Jakiego arbuza powinniśmy kupić? Jak sprawdzić, czy on jest świeży, czy on jest dobry?
1: To jest dobre pytanie. Najlepiej jest kupić takiego arbuza, który już jest przekrojony i od razu kupcie duży kawałek. Więc po pierwsze kupić więcej arbuza, niż nam się wydaje, że zjemy. Bo arbuz jest wspaniały. Dobrze, żeby on nie był taki, czasem jest taki za mocno różowy i taki wygląda, jakby był miękki. Chodzi o to, żeby on wyglądał, jakby był jędrny.
0: Czy ja mam dobrego arbuza, dojrzałego, zobacz.
1: Obłędny.
0: On jest czerwony.
1: No. Różowy i on nawet tak trochę prawie pęka. To
0: ale
1: jest świetny arbuz.
0: Ale on jest też twardy. Ja zawsze sprawdzam miąższ.
1: Tak, tak.
0: Czy miąższ nie jest mięciutki? Jeżeli jest miękki, to odkładam delikatnie
1: odkładam
0: z powrotem.
1: I zapominam o temacie.
0: Zapominam wtedy, tak.
1: I kroicie arbuza, jak pokroicie arbuza, to od razu parę kawałków takich dużych kostek włóżcie do zamrażarki, ponieważ arbuz jest pyszny, mrożony, prawda?
0: Tak. To jest sprawdzony i mój sposób.
1: W ogóle jest wiele owoców, które są świetne mrożone. Prawie, tak myślę, które nie są dobre mrożone, ale jak teraz jest sezon za chwilę sezon malin i borówek amerykańskich i arbuza, to te wszystkie owoce są wspaniałe z zamrażarki. Jecie je zamiast cukierków, to są letnie cukierki najlepsze. Ale powiem wam, że nie wiem, czy wiecie. O, mam zagadkę, mogę mieć zagadkę, jeszcze mam czas?
0: Katia, dopiero zaczęliśmy poranek, masz 2 godziny.
1: Ale wiecie
0: co? Możesz mieć 25 zagadek. Czy to będzie zagadka dla naszych słuchaczy? Bo jeszcze nie było pierwszej zagadki dziś.
1: Tak.
0: Proszę, to Katio, pozwól, że ja podam numer do studia. Drodzy radiosłuchacze, to będzie zagadka nie ode mnie, tak jak zawsze zaczynamy poranki, tylko od naszego gościa. 22 645 20 55. Słuchamy zagadki.
1: Co jest większą jagodą? Borówka czy arbuz?
0: Co to za pytanie? Jaką jagodą? Co ty opowiadasz, Katia? Dobrze, ale ja wierzę w ekspercką głowę, w ekspercki umysł naszej wspaniałej gościni, więc jeszcze raz powtórzmy pytanie.
1: Pytanie jest ode mnie, zakładam teraz czapeczkę botanika albo botaniczki. Co jest większą jagodą? Borówka czy arbuz?
0: 22 645 20 55. Dzwońcie, odpowiadajcie i pytajcie naszego gościa, jeśli macie jakieś zagwozdki, jakieś wątpliwości lub jakąś wielką ciekawość w temacie arbuza. No dobrze, arbuz bardzo

0: Co mnie interesuje i arbuza bardzo dobrze wspominam z moich wakacji w Tajlandii, gdzie było upalnie i to był najlepszy taki szejk z arbuza z kruszonym lodem był najlepszym napojem, który dawał nam orzeźwienie. Co takiego jest, Katio, w arbuzie, że on tak pomaga nam się orzeźwić i rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem na falę upałów?
1: To, co jest najlepszego w arbuzie, co jest orzeźwiające, to jest to, że on się składa w 92% wody. I powiem wam, że mnie bardzo zawsze fascynuje, jak się bada to, że tych procent jest 92. I czy w każdym arbuzie jest 92% wody?
0: Świetne pytanie.
1: To mogła być nasza zagadka, ale nie znamy na nią odpowiedzi niestety, a na tą o jagodzie znamy. I też jest to, że arbuza zawsze jemy dosyć, że on najbardziej orzeźwiający jest, jak jest bardzo zimny, ale wcale nie musi być, dzięki temu, że jest taki wodnisty. I jemy pestki arbuza. I to nie jest prawda. To nie jest prawda, że wam arbuz w brzuchach wyrośnie, jak zjecie pestki. To jest, niektórzy nawet prażą te pestki jak pestki słonecznika. Ja nie, ale zjadam pestki arbuza zawsze, więc nie kupuję jakiegoś bezpestkowego arbuza. Czasem trochę...
0: A są bezpestkowe?
1: Są bezpestkowe, ale wiecie co, to jest jakieś takie dziwne.
0: Ale to taki jakiś taki, przepraszam, podrabiany arbuz.
1: O co
0: wtedy
1: chodzi?
0: Prawda?
1: Tak, ale czy na przykład podrabiany arbuz to jest również arbuz żółty?
0: Nie, to jest chyba po prostu inny rodzaj, inny gatunek arbuza, prawda?
1: Tak, dokładnie. On może być prawie czerwony, może być żółty i różowy, taki jaki my najczęściej znamy. Ja to lubię, jak jest taki głębszy różowy. Taki,
0: no
1: powiem
0: taki
1: to,
0: jak ja mam
1: jak
0: dzisiaj.
1: Arbuzowy kolor, żeby miał taki.
0: Fajny kolor, fajne porównanie, bo ja dzisiaj się zastanawiałam, jadąc do studia, jakiego koloru jest mój arbuz. Czy to jest ciemnoróżowy, czy to jest czerwony, więc arbuzowy jest chyba najlepszym określeniem tego koloru. A co o arbuzach wie Fela, dowiemy się już za chwilę i czy zna odpowiedź na twoją zagadkę, Katio. Dzień dobry, Felu.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Lublina, ale teraz jadę do Krynicy Morskiej nad morze.
1: Ale super.
0: Ale pięknie, zazdrościmy ci tak pozytywnie.
1: Bardzo.
0: Czy masz jakieś owocowe przekąski ze sobą w czasie tej podróży?
2: Miałam truskawki i mam jeszcze jedną czereśnię.
1: Jedną?
2: Jedną, bo resztę zjadłam.
0: Myślałam, że taka na szczęście jedna. No dobrze, to są truskawki, jest jedna czereśnia i jest jedna zagadka dotycząca arbuza, którą przypomina Katia, a potem ty, droga Felu, udziel odpowiedzi na tę zagadkę.
1: Zagadka brzmi, co jest większą jagodą? Borówka czy arbuz?
2: Borówka.
1: To ja powiem tak, to jest trochę podchwytliwe pytanie, ponieważ oba są jagodami. Botanicy, którzy zajmują się, to są tacy naukowcy, którzy zajmują się roślinami, mówią, tak twierdzą, ja im wierzę, że i jagoda, i borówka, i arbuz to są jagody. Oni tak nazywają ten rodzaj owocu, który ma pestki, rośnie z kwiatu. Więc jeżeli oba są jagodami, to czy borówka, czy arbuz jest większe?
2: Borówka jest średnia, a arbuz jest większy.
1: Tak!
0: Brawo! Juhu! Gdybyś była teraz u nas w studiu, droga Felu, to poczęstowalibyśmy cię moim arbuzem, prawda? No ale w związku z tym, że jesteś w drodze do Krynicy, no to niech zostanie ta jedna czereśnia.
1: Ale nie przejmuj się, Fela, dlatego że musiałabyś go jeść łyżeczką, ponieważ nie ma tutaj noża, żeby go pokroić na kostki. Albo nawet
0: Katia,
1: na kawałki.
0: Nóż jest u Ani.
1: W drodze.
0: Nóż jest w drodze u Ani, więc na pewno sobie byśmy poradzili.
1: Oczywiście.
0: Katio, czy masz... Przepraszam, Katio. Tak wpatrzyłem się w naszego gościa, a to było pytanie do Feli. Felu, czy masz jakieś pytania do naszej ekspertki arbuzowej?
1: Oraz botaniczki.
0: Tak.
2: Chyba nie.
0: Dobrze, to może ja będę zadawał zaraz pytania kolejne w kierunku Katii. A ty kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom i mojego chomika, który którego niedawno daliśmy mojemu wujku.

0: chomikowi, bo nie, mój chomik nie mógł z nami pojechać.
1: A jak ma na imię twój chomik?
0: Mała.
1: Mała? No to małą serdecznie pozdrawiamy, machamy do niej rączką prawą.
2: I pozdrawiamy też polskie morze w Krynicy Morskiej.
1: I tam jest chyba takie molo małe, z tego co pamiętam. Tak, bawcie się dobrze i do usłyszenia. Pięknych wakacji, pięknego urlopu. Hej, hej.
0: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Czy z arbuza, Katio, można zrobić domową lemoniadę albo jakiś inny chłodzący napój? Jeżeli tak, to jaki? Ale ja tak myślałam dzisiaj rano o lemoniadzie. Lemoniada, arbuz, czy to da się połączyć?
2: Bardzo się fajnie da połączyć. Trzeba tego arbuza po prostu trochę, ja bym go wrzuciła do jakiegoś, albo można po prostu do wody i trochę mięty wrzucić kawałki arbuza. Niech one się tak, niech ten arbuz tak, ta woda przejdzie przez tego arbuza. Wiecie, on jest cały z wody, więc ta woda się zrobi taka lekko arbuzowa. Ale można też zrobić taki poważniejszy napój, jeżeli można o arbuzie mówić poważnie. Poważniejszy napój arbuzowy. I wtedy wrzuciłabym go do blendera, wiecie, albo do takiego malaksera czy młynka. I w takim młynku bym go zmieliła, tylko wtedy chyba trzeba rzeczywiście wyjąć pestki. Nic się nie stanie, jak będą te pestki. One po prostu się rozdrobnią, ale jak chcecie bardziej różowy napój, to wtedy z arbuzem. I do takiego arbuza, arbuz się w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale on się bardzo przyjaźni z truskawkami. Jak czasem będziecie przechodzili koło warzywniaka i zobaczycie arbuzy i truskawki, to tak przyłóżcie ucho, bo często one ze sobą rozmawiają. Oczywiście rzadziej w sobotę rano, jak jest dużo ludzi.
1: A wiadomo o czym?
2: Już no przede wszystkim rozmawiają o kolorach. Dwa,
1: jak
2: rozmawiają...
1: Jak to arbuzy i teraz truskawki. Ich typowy temat.
2: No ale też myślisz o nasionach, bo w truskawkach są te małe nasionka. I w arbuzie są te pestki. Mogą też o tym rozmawiać. Ale też pytania bieżące. Na przykład pewnie obgadują ludzi, którzy przychodzą do warzywniaka.
1: Tak.
2: Tak się obawiam,
1: czy
2: niestety.
1: Czy mają fajne kolory ubrań? Czy dużo osób wybrało kolor arbuzowy spodni, a mało osób czerwoną koszulkę lub też odwrotnie?
2: I ile pewnie kupią tych truskawek i tak oceniają? Mówią tak, o ten... Jacek z radia, to on pewnie weźmie pół kilo truskawek i 2 kilo arbuza, bo wygląda na takiego arbuzo-fana.
1: Katia, a powiedz nam, jak można zrobić lody z arbuza? Bo ty dzisiaj w Little Chef będziesz chyba robić lody, tylko nie z arbuza, tylko z innych składników, prawda?
2: Słuchajcie, to jest po prostu, ja nie wiem, ale maszyna do lodów to jest jakaś taka zabawa wspaniała, więc jak możecie robić lody, to róbcie lody. Powiem najpierw o arbuzowych lodach i je się robi... Z arbuza nie robimy lodów, możemy robić sorbety, bo lody są bardziej ze śmietaną, czy nawet mrożony jogurt też będzie, arbuz jest po prostu zbyt wodnisty, a te rzeczy potrzebują więcej tłuszczu, a arbuz, no wiecie, zero tłuszczu.
1: Czyli po prostu zrobimy sobie sorbet.
2: Robimy
1: lodowy.
2: Sorbet, więc trzeba tego arbuza najprościej rozdrobnić w jakimś malakserze. Super jest dodać do niego truskawki albo maliny, ale też można świeżą miętę, cytrynę, trochę można pomarańcze. Wiecie, wszystko pasuje, takie najbardziej do sorbetów pasują takie owoce, które mają dużo wody, więc na przykład też pomarańcze mają dużo wody. Tylko nie musicie mieszać, bo pomarańcze są przez cały rok. A arbuzy są teraz najlepsze. I potem można to włożyć, wiecie do czego? Do kostkarki do lodów, do tego pojemniczka, gdzie macie lód w zamrażarce. To w tym, jak nawet są małe, to zróbcie takie małe kostki i wtedy wyjmuje się taką kostkę i pyk, i macie już małego lodzika.
1: Albo arbuzowego.
2: Albo na przykład do kubeczka, małego kubeczka, jak najmniejszego kubeczka i do tego patyk, taki drewniany. Nie wykałaczkę, bo to jest ostre, tylko patyk drewniany, taki do lodów, a nie patyk z
1: gałęzi.
2: Z gałęzi. Albo gałąź. I do zamrażarki i potem wyjmujecie i macie arbuzowe lody na patyku. Tutaj pan redaktor się strasznie śmieje. Myślę, że może
1: Katia,
2: się ze
1: mnie
2: nie
1: mogę,
2: śmiać.
1: Po prostu przyszłaś do nas od samego rana. Bo po prostu jest tak wesoło, że musisz częściej do nas zaglądać.
2: Oczywiście, tylko najchętniej nie jak za chwilkę mam warsztaty, gdzie robię lody z dzieciakami, a te lody robię na przykład z truskawkami i patrzę, co ma

0: mam dookoła i oczywiście mam majonez i musztardę i różne inne rzeczy, ale zobaczyłam wodę różaną i dodałam do tych, do tej mikstury, zanim ona się, zanim ją wlałam do tej maszyny do lodów, dodałam trochę wody różanej i one były, te lody, truskawkowo-różane wczoraj. A dzisiaj zobaczymy, co nam przyjdzie do głowy, bo mamy dosyć dużo świeżych ziół, więc mam zamiar zrobić taką infuzję, czyli wymieszać trochę mięty, tak żeby bardzo pachniały miętą i zrobić truskawkowo-miętowe lody. Ale nikomu nie mówcie, bo nikt jeszcze nie wie przed zajęciami, które zaczynają się za chwilę.
1: Katio, to teraz potańczymy?
0: Tak.
1: Bo jest piosenka pod tytułem Arbuz. Tańczymy? Tańczymy, śpiewamy.
0: Jest piosenka.
1: Tańczymy, śpiewamy, a potem jeszcze pogadamy, dobrze?
2: Tak. W owocarni arbuz le-

0: jest uparty, dalej stroi sobie żarty i tak rzecze do Moreli.
1: Jeszcześmy się nie widzieli. Pani skąd jest?
2: Jestem Serbka.
0: Chociaż Serbka, ale cierpka.

0: Pani skąd jest?
1: Jestem Włoszka.
0: Chociaż Włoszka, ale gorzka!

Zamknij buzię, arbuzie. No, zamknij buzię, arbuzie. Zamknij. Lecz on za nic ma owoce, szczerzy pestki i chichoce. Melon dość już miał arbuza, krzyknął głupiś, szukasz guza. Będziesz miał za swoje sprawki, runął wprost na niego.

0: która jest zabiegana, rozrywana na wschód, zachód, północ, południe, już za chwilę biegnie do swoich obowiązków. Zdjęcie już zrobiliśmy, wpadnie na nasze media, jak to się mówi, na nasze sociale. A teraz, droga Katio, powiedz nam, co ciekawego, co nietypowego, albo w jaki nietypowy sposób można potraktować arbuza w kuchni, albo nawet poza kuchnią, bo podobno, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, arbuza można grillować?
1: Można grillować arbuzę jak najbardziej, tylko jeżeli grillujecie arbuza, to powinien być gruby kawałek. I wrzucamy go na chwilę tylko na grill. Gruby, czyli taki ten slice, ten kawałek, który odkroicie już, powinien być dosyć gruby. Ta kromka arbuza, tak to nazwijmy. Wrzucacie na chwilkę, może nie wy, ale może jakiś dorosły, na grilla i wtedy ten arbuz się robi bardziej słodki. To jest, mówimy na to w kuchni, że coś się karmelizuje. Jak się robi karmel, to wrzucamy cukier, który się roztopi, a jak wrzucamy coś do piekarnika, to się robią na przykład, czy długo dusimy, to cebulka się robi troszkę słodsza. To tak samo jest z arbuzem, że on pyk, pyk, raz, troszeczkę się robi ciemny i już, i jemy. Ale arbuz, ja nie wiem, czy to nawet nie jest mój taki ulubiony sposób jedzenia, taki jeden z moich ulubionych potraw letnich. To jest arbuz, który jest słodko-słony. A konkretnie to jest sałatka z arbuza i fety.
0: Właśnie, o tym też słyszałem.
1: O tym myślałeś, a nie jadłeś jeszcze tego.
0: Nie.
1: To myślę, że jak to spróbujesz raz, to się zakochasz w takim połączeniu smakowym. Bo feta jest dosyć ostrym serem, ale nie ostrym jak pieprz, tylko taki ma charakterny smak i jest też słona. I do tego bardzo dobrze też jest na przykład z bazylią świeżą albo z miętą świeżą.
0: Mięta mi szczególnie tutaj bardzo
1: wspaniale
0: pasuje do arbuza, prawda?
1: I do tego można wrzucić oliwki, dobre oliwki. Oliwki na przykład z Kalamaty, czyli one są różowe, to są dobre oliwki do tej sałatki. W ogóle, jak gotujecie, to pamiętajcie o tym, że warto jest używać najlepszych składników, na jakie nas stać i jakie możemy znaleźć.
0: Dlaczego?
1: Bo to będzie smakowało wtedy wyśmienicie. A my chcemy jak najmniej w życiu jeść byle jakiego jedzenia. A jak mówię byle jakie jedzenie, to mówię o takim śmieciowym jedzeniu jak... Wiecie, w takich sieciówkach. To jest jedzenie, które nie jest zabronione, ale ono nie jest bardzo zdrowe, więc raz na jakiś czas, proszę bardzo. Ale ogólnie w życiu chcemy jeść jak najlepiej. I mamy takie szczęście, ja zawsze o tym mówię, że mieszkamy w Polsce, gdzie mamy wspaniałe sezonowe składniki. I jak coś jest w sezonie, to wiecie, że to jest w sezonie, bo to jest właściwie na każdym rogu sprzedawane. Teraz w sezonie są truskawki. Za sekundę już będą, już właściwie są arbuzy. One są wprawdzie sprowadzane z daleka, ale jest ich bardzo dużo, dosyć niedaleko, bo w Europie też rosną arbuzy. Za chwilę będą maliny, więc jedzcie wszystko, czego jest dużo w warzywniakach. Fasolka szparagowa za chwilę będzie w sezonie. Fasolka szparagowa mrożona jest w porządku. Z puszki... Ojej.
0: Jest w porządku inaczej.
1: Jest w porządku, także pominę ten temat. Ale mrożona zawsze jest dobra, bo ona jest zrywana, jak jest w najlepszym momencie.
0: Mhm.
1: Natomiast świeża to jest zupełnie inna bajka. Albo bób, albo kalafior. Wszystko jest takie nowe i pachnące. No i oczywiście, ja nie wiem, czy będzie temat o pomidory, więc ja może teraz zahaczę o pomidory. O, właśnie, co ja będę... Nie bójmy się tych słów. Arbuz i pomidory. Dobre pomidory z arbuzem, sałatka i do tego nawet nie musi
0: naprawdę?
1: Być feta. Tak, teraz to wymyśliłam, ale na pewno nie ja pierwsza.
0: Ale myślisz, Katio, o pomidorach takich standardowych, czy tych malinowych?
1: Dobre pomidory, czyli takie, które są takie, wiecie, letnie, słodkie i trzeba je pokroić nie na ćwiartki, czy tam, wiecie, ćwiartki, ósemki, tylko inaczej je kroimy. Od strony, tak jak na plastry. O, grube plastry pomidora... bo wtedy nie uciekają te
0: takie
1: nasionka.
0: Takie całe plasterki, tak?
1: Tak, takie okrągłe wtedy się robią. To grube plastry i wtedy w taką dużą kostkę i takiej samej mniej więcej wielkości albo trochę większej arbuz, to skropione znowu dobrą oliwę.

0: Zacisnij buzię, arbuzie.
1: Naszym gościem jest w dalszym ciągu Katia Roman z Little Chef. Kat-

0: Jak macie dobrą oliwę, to nie używajcie jej do wszystkiego, ale do takich ekstra rzeczy jak ta sałatka. I do tego bazylia, sól, pieprz i dziękuję. I dobry kawałek chleba. Właśnie wymyśliliśmy nowy przepis, panie redaktorze.
1: Katia, ja po prostu mógłbym ciebie tak słuchać. Ty powinnaś wydawać przynajmniej jedną książkę rocznie, albo na ten temat, albo nawet
0: mówioną.
1: Może nie książkę. Właśnie, dlatego cofam.
0: Audioksiążkę.
1: Audioksiążkę. Powinnaś wydawać albo audioksiążkę o owocach na przykład w tym roku. Albo prowadzić podcast o jedzeniu, bo jesteś bajkopisarką słowa... kulinarnego.
0: Słowa jedzonego.
1: Słowa jedzonego.
0: Gorąco letnie słowo jedzone to jest na początek i na koniec mamy dobre teksty. A ja za chwilę, moi drodzy, będę musiała uciekać,
1: tak,
0: bo moje dzieci będą chciały robić te lody i truskawki, a jeszcze do tego będę chciała im opowiedzieć o naszych półkoloniach. Więc jak planujecie jakieś wakacyjne rzeczy, to pamiętajcie, żeby było tam dużo ruchu, dużo dobrego jedzenia, dużo samodzielności i wymyślcie też sobie jakieś. Mam nadzieję, że lubicie czytać albo słuchać książek, więc też pomyślcie, jakie książki można by przeczytać albo przesłuchać przez wakacje. I życzę wam bardzo, bardzo pięknych wakacji. Gdzie byście ich nie spędzili, jeżeli nie z nami, to w Krynicy Morskiej albo gdziekolwiek indziej.
1: Albo z Polskim Radiem Dzieciom, zawsze.
0: Gdziekolwiek
1: jesteście.
0: Z Polskim Radiem Dzieciom, zawsze.
1: Katio, ostatnie pytanie i już cię wypuszczamy z naszego studia. Letnia zupa albo chłodnik z arbuza, czy to ma sens, czy to się da, czy tego nie jesteśmy w stanie zrobić w kuchni? Taki mój pomysł kulinarny na koniec. Mm. Nie wiem, czy jest możliwy do zrealizowania. Jakaś letnia zupa arbuzowa.
0: Tak, letnia zupa arbuzowa. A, wiem, oczywiście. No właśnie, wiedziałam, że coś mi dzwoniło z tymi pomidorami i arbuzem i już wiem, co mi dzwoniło. Jest taka hiszpańska zupa, która się nazywa gazpacho.
1: A, tak.
0: Prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: To mi dzwoniło. I to jest taka zupa, która jest zimna. Tak jak my mamy w Polsce chłodnik.
1: Masz
0: albo
1: rację,
0: zupy owocowe.
1: Tak, oczywiście.
0: Mhm. Prawda? To gazpacho się robi z bardzo dobrymi letnimi pomidorami, dlatego gazpacho jemy tylko w wakacje. I do tych pomidorów wrzucamy, trochę można ogórka, troszkę czosnku. Tak, przepisów jest dużo, ale generalnie orkiestra gra, pierwsze skrzypce grają pomidory. Ale można też zrobić gazpacho, które będzie miało pomidory i arbuza zmieszanego. Dobry wtedy
1: fajnie.
0: Blender, dobry, wiecie, mikser do... Mm-hmm. Mocny musi być, żeby to super mocno się zmieszało.
1: Żeby to się zmieszało na taki gęsty płyn, prawda?
0: Na taki gęsty płyn, do tego oliwa. Trochę oliwy zawsze trzeba dodać. Znajdziecie w internecie pewnie 1000 albo 500 przepisów.
1: A jakie przyprawy? Bazylia pasuje do tego?
0: Zawsze. Bazylia to w ogóle się przyjaźni z każdym składnikiem, jak słowo daje, i ze słodkim.
1: Taka dobra przyjaciółka po prostu w kuchni. Mhm.
0: Szczególnie z pomidorami się świetnie dogaduje, ale ona się dogaduje ze wszystkimi, bo na przykład majeranek nie dogaduje się ze wszystkimi. Nie żeby był kłótliwy, ale jednak...
1: Lekko sfochowany jest.
0: Taki tam. Mhm. On ma mniej przyjaciół, ale za to bardzo dobrych. Naprawdę. Na przykład w polskiej kuchni się... ekstra przyjaciół. I natomiast bazylia ze wszystkimi praktycznie. I potem taką zupę warto włożyć, oczywiście jak ma być zimna, to do lodówki. I poczekać, wiecie, dajmy jej parę godzin, a nawet do jutra jej możemy dać, ale nikt tak długo nie wytrzyma.
1: Tak wspaniale o arbuzie, o pomidorach, o malinach, o lodach i o wielu innych kulinarnych pysznościach opowiadała i mnie, i Ani, i wam, drodzy radiosłuchacze, Katia Roman z Little Chef. Katio, dziękujemy, że pomimo wielu swoich obowiązków wpadłaś do nas rano. Zrobiliśmy zdjęcie, prawie już potańczyliśmy, prawie wgryźliśmy się w arbuza, no i tyle ciekawostek od ciebie dostaliśmy. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję i dziękuję Polskiemu Radiu Dzieciom, które po prostu uwielbiam, mogłabym łyżkami
1: My
0: jeść.
1: Ciebie też. To co, dobrego dnia.
0: Dobrego
1: Chyba,
0: dnia
1: że jeszcze
0: wszystkim.
1: Z nami posiedzisz, to sobie skroimy na te, tak jak powiedziałaś, slice arbuza. Nie, leć. Już
0: bardzo
1: i tak
0: chciała,
1: bardzo
0: ale
1: dużo.
0: Nie mogę.
1: Już i tak bardzo dużo usłyszeliśmy od ciebie. Wspaniałego dnia, a my tańczymy do kolejnej arbuzowej piosenki. Do usłyszenia, Katio.
0: Do usłyszenia.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Nadal trwa, nasz gość pobiegł już do swoich kulinarnych, dzisiaj bardzo czekoladowych obowiązków, a my, drodzy radiosłuchacze, już teraz sami, czy raczej razem z wami będziemy zagłębiać się jeszcze bardziej w temat arbuza. My tu mamy takiego pyszniutkiego arbuza, którego ja kupiłem wczoraj i przywiozłem dzisiaj ze sobą do studia Polskiego Radia Dzieciom po to, żebyśmy w trakcie audycji, a może tuż po niej, spałaszowali go wspólnie z Anią. Ciekawe, kto z was ma arbuza u siebie w domu i kto z was w ogóle lubi ten smak arbuzowy, ten orzeźwiający, przepyszny smak. Kocham, naprawdę kocham arbuzy, to są jedne z tych produktów orzeźwiających nas, które są na pewno na szczycie mojej listy. A my, drodzy radiosłuchacze, zanim podążymy dalej w rozmowy o arbuzach, chcemy wam teraz przypomnieć albo też poinformować tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że dziś od godziny 11 zapraszamy was na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie rozpocznie się właśnie o 11 piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i przez Centrum Nauki Kopernik, oczywiście. Właśnie tam będziecie mogli spotkać się z nami, a my zaproponujemy wam bardzo ciekawą, bardzo nietuzinkową, bardzo oryginalną grę terenową, w której po prostu trzeba wziąć udział. Na swoich stanowiskach jest już Marta Powałowska i Kasia Pietrzak. Przygotowują wszystko dla was, by o 11 ruszyć z przytupem. Ja też tam będę o godzinie 16, zatem jeśli chcecie spotkać się z nami, będzie też nasza druga Marta Kawalec, więc jeśli chcecie spotkać się z nami, jeśli

i chcecie spotkać się z kimś z nas, to zapraszamy od godziny 11 na nasze stoisko, stoisko Polskiego Radia Dzieciom, lub też na 167 innych stoisk naszych wystawców. A teraz znowu tańczymy i śpiewamy.

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, manda, rynek, cały kosz jagód, malin, wielki

biegał, skakał, dobrze uczył się, a teraz znowu powracamy do nie skaczących, nie uczących się, ale pysznie smakujących arbuzów, bo właśnie o nich dzisiaj rozmawiamy przez cały poranek. Może ktoś z was zna jeszcze jakiś inny przepis na coś pysznego z arbuzów, oprócz tych wspaniałych przepisów, które zaproponowała nam dzisiejsza gościni? Jeśli tak, to podzielcie się proszę z nami tymi przepisami kulinarnymi na arbuzy. 22 645 20 55. A ja nie wiem, drodzy radiosłuchacze, czy wy wiecie, że dzięki arbuzom właśnie ludzie w dawnych czasach byli w stanie przetrwać najwyższe temperatury i najgorsze susze. Arbuzy były popularne, jak się okazuje, już wśród starożytnych rolników. Uprawiano je głównie jako taki doskonały sposób na co? Na przechowywanie wody i spożywano je ze smakiem w porze suchej, gdy wysychały okoliczne strumienie i inne zbiorniki wodne. Do dzisiaj zresztą w wielu rozwiniętych krajach na ziemi arbuz jest bardzo, bardzo ważnym źródłem wody, szczególnie latem, kiedy temperatury są naprawdę bardzo wysokie. A czy ktoś z was wie, skąd pochodzi taki pyszny arbuz? Arbuzy pochodzą z Afryki Południowej, a dzięki swoim właściwościom chłodzącym, tak moglibyśmy takim mądrym naukowym językiem powiedzieć, rozprzestrzeniły się na cały świat, zwłaszcza

popularne są w tych rejonach o niewielkiej ilości opadów i rzeczywiście, tak jak wspomniałem w rozmowie z Katią kilka lat temu, będąc w Tai

pochodzi, bo stamtąd arbuzy trafiły do Indii. Około VII wieku naszej ery, czyli ponad 1300 lat temu. Z kolei z Indii 300 lat później powędrowały do Chin. W europejskich ogródkach arbuzy zadomowiły się pod koniec XVI wieku, czyli ponad 400 lat temu, i bardzo szybko ta cała wiedza o tym, jak uprawiać arbuzy, rozprzestrzeniła się po całym kontynencie europejskim. Obecnie, nie wiem, czy słyszeliście o tym, arbuzy uprawia się, uwaga, uwaga, w 96 krajach na całym świecie. Istnieje ponad 1200 odmian tego owocu. Różnią się te odmiany między sobą nie tylko kolorami, ale i oczywiście wagą. Najmniejsze arbuzy, jak się okazuje, osiągają masę poniżej 1 kg, ale te giganty, olbrzymy arbuzy mogą ważyć nawet 100 kg. Nikt z nas by nie uciężył takiego wielgaśnego arbuza.

A my, drodzy radiosłuchacze, wracamy do naszej rozmowy, arbuzowej rozmowy. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że niektóre arbuzy są żółte. Odmiana arbuza o nazwie Yellow Crimson ma żółty miąższ o takim pysznym, miodowym posmaku, który jest dużo słodszy niż ten najpopularniejszy miąższ różowy. A w arbuzach, czy to w tych różowych w środku, czy w żółtych, są oczywiście witaminy, dlatego tak bardzo zachwalamy dzisiaj właśnie arbuzy. Jest witamina A, która wzmacnia skórę, wzmacnia nasze włosy, paznokcie. Dba również o nasz cały system odpornościowy. Jest witamina B, która działa na cały nasz organizm i jest ta najpopularniejsza i chyba najważniejsza dla naszego organizmu, witamina C. A jak myślicie, czy w Polsce uprawia się arbuzy? Jeśli chodzi o nasz cały kontynent, kontynent europejski, to takie, jakby to powiedzieć, profesjonalne uprawy arbuzów są. Na pewno są, to wiemy, to jest sprawdzona informacja. Takie profesjonalne arbuzowe uprawy prowadzone są na południu Europy, w Grecji, w Bułgarii, we Włoszech, w Hiszpanii, też w Portugalii, czyli również na zachodnim krańcu naszego kontynentu, ale okazuje się, że w Polsce też można uprawiać te rośliny. W naszym kraju, co prawda, uprawia się je amatorsko, ale wielokrotnie w takich uprawach okazuje się, że te uprawy kończą się sukcesem, czyli wyrastają pyszne, słodziutkie arbuzy. Arbuzy, które są ciepłolubne, lubią

wysokie temperatury, dużo słońca, dlatego najlepsze warunki stwarza się im pod osłonami, na przykład w szklarni. Chociaż oczywiście przy dobrej pogodzie arbuzy dobrze rozwijają się też na zewnątrz. A wy jak lubicie jeść arbuzy? Czy lubicie wyjadać miąższ ze środka? Czy wolicie je w sałatce? A może kawałki arbuza są dla was najlepsze? 22 645 20 55. Dzwońcie do nas i opowiadajcie proszę o tym.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo.

0: Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Na zegarach 10, Jacek Zawada, Ania Jączyk. Rozpoczynamy drugą godzinę arbuzowego poranka w Polskim Radiu Dzieciom.

Jak czapla i żuraw. To była piosenka zupełnie niearbuzowa, bo arbuz się w niej nie pojawił. A czy wy znacie może jakieś właśnie piosenki, w których głównym bohaterem jest arbuz? Albo książki, gdzie arbuzy odgrywają jakąś ważną rolę? A może jakieś wiersze, bo ja znam i nawet znalazłem taki wiersz Marka Dąbrowskiego pod tytułem Arbuz. Arbuz puszy się i rośnie, nikt mnie chyba nie przerośnie. Dla mnie brzuch mój jest jak świat, z piłką jestem za pan brat.

0: Jak balonik jestem gruby, wielkość jest powodem dumy. Dumy i wielkiej radości. Nie mam pestek ani ości. Taki chwalący się swoją wielkością, swoim znaczeniem arbus pojawia się w wierszu Marka Dąbrowskiego, ale ten wiersz bardzo ciekawie się rozwija i jeszcze ciekawiej się kończy. A jak? Dowiecie się, gdy sięgniecie właśnie po ten śmieszny, owocowy wiersz, a my tymczasem porozmawiamy z Marysią i Julką. Cześć, dzień dobry dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo, mówcie proszę głośno, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, gdzie jesteście, co robicie? Marysiu, ty pierwsza proszę odpowiedz.
1: Ja jadę na turniej z tańcu.
0: Jakiś taneczny turniej, tak?
1: Tak.
0: Julka, ty też jedziesz na ten turniej?
1: Tak.
0: Razem będziecie tańczyć?
1: Nie.
0: A jaki taniec będziecie tańczyły, Julka?
1: Ja będę tańczyła cheerleaderski taniec.
0: Cheerleaderski, tak?
1: Tak.
0: A Marysiu, ty?
1: Też.
0: I razem w jednej grupie będziecie tańczyć?
1: Nie.
0: A jak?
1: Julka jedzie towarzyszyć.
0: Aha, Julka jedzie towarzyszyć, trzymać kciuki i być po prostu widzem, tak?
1: Tak.
0: Super. A na widowni też będzie można razem z wami, Marysiu, tańczyć?
1: Tak.
0: A gdzie ten taniec będzie można obejrzeć?
1: W Zabrzu.
0: No to trzymamy kciuki za całe Zabrze, żeby jak najwięcej osób pojawiło się, by podziwiać, oklaskiwać cię, Marysiu, tak jak Julka to będzie robić, i tańczyć razem z tobą. Dziewczyny, czy wy oprócz tańca lubicie też arbuzy?
1: Tak!
0: Nie słyszę. Czy na pewno lubicie te arbuzy? No to najpierw teraz zapytam Julkę znowu. Julka, jak lubisz takiego arbuza jeść? Czy wyjadać ten przepyszny miąższ ze środka? Czy może wolisz jeść arbuza w sałatce albo lody arbuzowe, czyli ten sorbet arbuzowy? Jak to jest u ciebie?
1: Lody arbuzowe.
0: Mhm.
1: I kawałki.
0: Mhm. Takie kawałki schłodzone, czy bardziej w temperaturze pokojowej?
1: Schłodzone.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o lody, to lody sorbet arbuzowy w wafelku czy na patyku, Julio?
1: Na patyku.
0: Lody, lody na patyku. No pewnie, pyszne są takie lody arbuzowe na patyku, chociaż ja ostatnio odkryłem lody o smaku sorbetu mango, z mango, też na patyku. A ty, Marysiu, jak lubisz jeść najbardziej arbuza?
1: Ja lubię wszystkie smaki, ale tylko nie lubię w sałatce.
0: Czyli w sałatce z serkiem feta? Nie, nie, nie. To nie jest smak dla ciebie. Rozumiem. No dobrze. Dziewczyny, bardzo dziękuję za wasze... Tak?
1: My nawet mamy voucher teraz arbuza.
0: No proszę, ja tak myślałem, że i tak czułem, że ktoś po 10:00 zadzwoni, kto będzie miał w aucie arbuza. Czy już troszkę ten arbuz nadgryziony, troszkę zjedzony, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. Zostawiamy na
0: turniej, no pewnie. A ja już naszego arbuza tutaj w radiu pokroiłem. Ja już jeden kawałek spałaszowałem. Zaraz sprawdzę, czy Ania zrobiła to samo. Dziewczyny, kogo chcecie pozdrowić? Proszę bardzo, Marysiu, zacznij.
1: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka.
2: Już było.
1: Kuzynki i całe radio dzieciom.
0: A my z Anią serdecznie pozdrawiamy was. Życzymy wam arbuzowego, tanecznego, pięknego dnia. Do usłyszenia. Hej, hej.

Co ciekawego macie jeszcze do powiedzenia na temat arbuzów? Jakie potrawy chcielibyście polecić nam i wszystkim radiosłuchaczom? Arbuzowe potrawy albo takie arbuzy, w których... takie potrawy. Już mam arbuzy po prostu w głowie i w moich myślach od godziny 9. Albo takie potrawy, w których arbuzy są głównym elementem. Jestem bardzo, bardzo ciekawy i najbardziej ciekawi mnie to gazpacho. Ten, jakby to powiedzieć, hiszpański rodzaj chłodnika, może tak bym powiedział, o którym opowiadała nasza dzisiejsza gościni. Chyba będę to musiał przyrządzić w domu. A teraz, skoro Julka i Marysia jadą sobie samochodem na turniej taneczny, to my posłuchamy takiej samochodowej piosenki, jednego z moich ulubionych ostatnio zespołów. No cześć! I chciałbym być samochodem!

I tak z piosenką zespołu No Cześć o tym, że ktoś chciałby być samochodem, docieramy tym radiowym samochodem prosto z naszego studia daleko.

daleko, daleko, aż do Japonii. Okazuje się, że Japończycy uprawiają kwadratowe arbuzy. Tak, tak, dobrze słyszycie. Kwadratowe. W jaki sposób to robią i po co to robią? Już wam wyjaśniam, już wam tłumaczę, drodzy radiosłuchacze. Okazuje się, że Japończycy umieszczają te kwadratowe szklane pudełka wokół rosnącego owocu arbuza, żeby w miarę wzrostu arbuz stawał się i stał się kwadratowy. Japończycy uwielbiają kwadratowe arbuzy z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki temu, że kwadratowy kształt arbuzów znacznie ułatwia ich transport. Łatwo się je układa, czy raczej ustawia jeden obok drugiego. A po drugie, taki regularny kształt arbuzów sprawia, że idealnie pasują do lodówki. Ale oczywiście nikt i nic na tym świecie nie jest idealne i takie kwadratowe arbuzy z Japonii też idealne nie są. Chociaż jak słyszycie, bardzo się starają z pomocą Japończyków. Ich wadą jest to, wadą tych kwadratowych arbuzów, że są bardzo drogie. W przeliczeniu na polskie złotówki kosztują od 250 zł do 400 zł. Nawet do 400 zł. Można więc śmiało powiedzieć, że te kwadratowe arbuzy to prawdziwy, owocowy, kulinarny, arbuzowy luksus. No bo kupić sobie arbuza za 400 zł... No to rzeczywiście trzeba mieć niezłą fantazję. Ale niektórzy kupują takie właśnie nietypowe arbuzy jako prezent. A są też sklepy, w których te nietypowe arbuzy są od razu zawijane w ozdobną folię z kokardką. Zatem naprawdę myślę, że to może być bardzo, bardzo oryginalny prezent. W czerwcu mamy na przykład Dzień Ojca. O! Może taki kwadratowy arbuz na Dzień Ojca byłby nietuzinkowym, bardzo oryginalnym pomysłem, chociaż może za drogim jednak na prezent. To może lepiej laurka z takim kwadratowym arbuzem bardziej się sprawdzi. A może ktoś z was dostał kiedyś takiego kwadratowego arbuza w prezencie? Jeśli tak, to opowiedzcie nam o tym. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Ale mam też dla was, drodzy radiosłuchacze, zagadkę. I będzie to zagadka nie tylko dla naszych najmłodszych radiosłuchaczy, ale też dla tych troszkę starszych, bo zagadka, myślę, że niezbyt łatwa. W słowniku języka polskiego znajduje się taki zwrot, arbuzowy zwrot, w którym arbuz odgrywa główną rolę i brzmi ten zwrot tak. Dostać arbuza. Co on oznacza? Nie używamy już zazwyczaj w dzisiejszych czasach tego zwrotu dostać arbuza, ale kiedyś był używany w jednej konkretnej sytuacji. Pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas i rozszyfruje ten zwrot dostać arbuza albo dać komuś arbuza, otrzyma od nas małą, drobną niespodziankę z logotypem Polskiego Radia Dzieciom. Zatem nie namawiam, ale zapraszam do tej zabawy. 22 645 20 55. Co to znaczy dostać arbuza lub dać komuś arbuza?

0: była japońska piosenka, w związku z tym, że wcześniej rozmawialiśmy o tych japońskich, kwadratowych, nietypowych i bardzo oryginalnych arbuzach. A z Alicją porozmawiamy o tym arbuzim zwrocie. Dzień dobry, Alicjo.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: O, ja też jestem w Warszawie, tylko że tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Jak ci się zaczęła sobota? Dobrze? Halo?
1: Tak, bardzo dobrze.
0: Super, tylko poproszę, żebyś mówiła dwa razy głośniej, żeby wszyscy cię usłyszeli. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Bardzo dziękuję. Alicjo, a czy ty już jadłaś dzisiaj śniadanko?
1: Tak.
0: Co dobrego zjadłaś?
1: Kanapki, bo dziś mam występy.
0: Jakie występy? Opowiadaj proszę.
1: Bo ja chodzę na egurole w Blue City i dziś mam występy w Roszynie. W Roszynie będę miała występy i teraz właśnie się przygotowuję.
0: Aha, czyli to będą, o tak jak u dziewczyn, które wcześniej do nas zadzwoniły, to będą występy taneczne, tak?
1: Tylko, że ja tańczę disco.
0: Ale fajnie, czyli taki wesoły, szybki taniec, prawda?
1: Aha.
0: Ale świetnie. O, ja przypominam sobie, że chyba Alicja Janosz ma taką piosenkę Disco. Może poszukamy później i też puścimy jeszcze w naszej dzisiejszej audycji, ale my dzisiaj nie o disco, tylko o arbuzach rozmawiamy w poranku. Czy ty lubisz jeść arbuzy?
1: Bardzo.
0: Ja też uwielbiam. A jak lubisz najbardziej, w jakiej postaci jeść te arbuzy?
1: Nie wiem.
0: Czy takie pokrojone?
1: Takie chyba pokrojone, ale...

0: Dla mojej ciocia mi kupiła takiego arbuza bez pestek.
1: Jak to bez pestek? Gdzie znalazła takiego arbuza?
0: W Biedronce.
1: Był lepszy od takiego z pestkami, czy jakoś inaczej smakował?
0: Lepszy, był o wiele słabszy.
1: No to ja muszę poszukać takiego arbuza. A w jakim był kolorze?
0: No też czerwonym i zielonym.
1: Fajnie.
0: Taki sam jak normalny, tylko że bez pestek.
1: Rozumiem. To nawet chyba lepiej, bo nie ma takiego nieporządku z tymi pestkami wtedy, prawda?
0: Tak, bo ja nie lubię pestek.
1: Wiele osób.
0: Bo zawsze ja muszę je połykać.
1: No i co się wtedy stanie? Wyrośnie ci arbuz w środku?
0: No tak, jakby.
1: nie ma, no.
0: Ale raz pamiętam, że chciałam zrobić arbuz, ale mi się nie udało.
1: A czy ty wiesz, droga Alicjo, co to znaczy dać komuś arbuza albo dostać arbuza?
0: Tak.
1: No to proszę, słuchamy. Powolutku.
0: Dać komuś kosza. Czyli odrzucić zaręczyny,
1: odrzucić oświadczyny. Tak. Był kiedyś taki obyczaj częstowania arbuzem, prawdziwym arbuzem, mężczyznę starającego się o rękę panny, którego oświadczyny zostały odrzucane. Dać komuś arbuza. Tak jest, bardzo ładnie to rozszyfrowałaś. Już za kilka dni niespodzianka, drobny upominek od Polskiego Radia Dzieciom dotrze do ciebie pocztą. Zgoda?
0: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Zgoda. Kogo chcesz pozdrowić?
0: Krasnoludki, moją urodzinę, mojego pieska, bo dziś miał kleszcza.
1: Co miał?
0: Całe kleszcza miał w łapie.
1: Udało się tego kleszcza usunąć?
0: Tak, a potem mama mu dała 2 razy dużo jedzenia.
1: Tak, w nagrodę, żeby się nie stresował pewnie, prawda?
0: I jeszcze chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Dzieciom.
1: A my z Anią serdecznie ciebie pozdrawiamy i trzymamy za kciuki za twój fajny występ dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
1: Alicjo, do usłyszenia. Hej, hej.
0: Do usłyszenia.

Tak jest i piosenką niejedną powitaliśmy i witamy cały czas do godziny 11. Wszystkie arbuzy świata, szczególnie te zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa. Otóż okazuje się, że największy arbuz na świecie został zarejestrowany 21 lat temu w Stanach Zjednoczonych i ważył 122 kg. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa i dorastał w ogrodzie przez 6 miesięcy, a potem był przewożony na dużym wózku, no bo kto by uciężył takiego ogromnego arbuza? Ten 122-kilowy arbuz był najcięższym arbuzem przez kilka lat, tylko przez kilka lat, bo 8 lat później wyhodowano jeszcze cięższy arbuz. Było to znowu w Stanach Zjednoczonych, a arbuza giganta wyhodował wtedy pan Chris Kent, który w wolnych chwilach po pracy oddaje się swojej pasji, którą jest hodowla melonów i arbuzów właśnie. Wyhodowany przez niego arbuz ważył 159 kg i dzięki temu pan Chris Kent stał się sławny w całym kraju. A to nie lada wyczyn, bo przecież Stany Zjednoczone wielkim krajem są. A teraz odpocznijmy chwilkę od tych arbuzów, od tych rekordów arbuzowych, bo od arbuzów nie. Przyszło mi do głowy takie arbuzowe pytanie. Do czego waszym zdaniem podobny jest arbuz? Do jakiego przedmiotu? 22, 6, 4, 5, 20, 55. Uruchamiamy naszą wyobraźnię i dzwonimy albo piszemy na naszego redakcyjnego maila dzieci@polskieradio.pl. Do czego waszym zdaniem podobny jest arbuz?

0: Ależ to Joanna Kucharska naprawdę chce śpiewać, pragnie wręcz śpiewać, bo z taką pasją, z takim zaangażowaniem zaśpiewała o chęci śpiewania, po prostu. A ciekaw jestem, czy z pasją o arbuzach będzie nam się rozmawiało z Mikołajem. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Czy ty lubisz jeść arbuzy?
1: Uwielbiam.
0: Ja też spałaszowałam przed chwilą kolejny kawałek arbuza. A ty w tym sezonie już jadłeś arbuzy?
1: Jadłem.
0: W jakiej postaci najbardziej lubisz je jeść? Takie bardziej...
1: Nie rozumiem.
0: To już ci wyjaśniam. Czy lubisz jeść arbuzy w takich...
1: W kawałkach lubię.
0: W kawałeczkach. A najlepiej jak one są jeszcze trochę schłodzone w lodówce, czy niekoniecznie?
1: Schłodzone w lodówce.
0: Bo wtedy są jeszcze smaczniejsze i jeszcze bardziej takie orzeźwiające, prawda?
1: Prawda.
0: A jaki przedmiot, twoim zdaniem, przypomina arbuz?
1: Piłkę.
0: Taką tenisową?
1: Nie. A taką jaką? Do grania.
0: Taką?
1: Do odbijania.
0: Albo nożną, albo taką do siatkówki, większą, prawda?
1: No, taką nożną.
0: A ty uprawiasz jakiś sport z piłką, czy nie?
1: Tak.
0: O, co to za sport?
1: Nożną. Dwa lata.
0: Dwa lata. I jak ci idzie?
1: Dobrze.
0: A na jakiej pozycji jesteś na boisku?
1: Napastnik.
0: Uhuhu. I powiedz mi, co jest najfajniejszego w takiej grze w piłkę nożną dla ciebie?
1: Kiwanie się.
0: A co to oznacza?
1: Zabieranie komuś piłki.
0: Czy to jest trudna sztuka, czy łatwiutka?
1: Trudna.
0: Trudna. Ale się pewnie udaje wielokrotnie, prawda?
1: Tak, no bo jest to ze dwa lata.
0: Ile treningów w tygodniu masz, Mikołaju?
1: Chyba 4.
0: Ile?
1: 4 treningi w tygodniu.
0: No to jest intensywne trenowanie. To znaczy, że ty może chciałbyś zostać kiedyś piłkarzem, czy po prostu chcesz mieć dobrą formę fizyczną?
1: Piłkarzem.
0: No to trzymamy kciuki, wszyscy. I ja, i Ania, i krasnoludki, które tutaj wysłały, poczekaj, do mnie wiadomość mailową. Przekaż panie redaktorze Mikołajowi, że trzymamy kciuki za niego i za jego sukces w piłce nożnej. Pozdrawiamy krasnoludki. Fajnie napisały, prawda?
1: Prawda.
0: No dobrze, to mamy piłkę nożną, mamy arbuza, którego możemy porównać śmiało do takiej nożnej piłki. A gdybyśmy chcieli wymyśleć jakiś taki wiersz o arbuzie, to jak on mógłby się zaczynać? Miałbyś jakiś pomysł na to?
1: Arbuzie zielony.
0: Arbuzie zielony. I co dalej? Arbuzie zielony.

0: Arbuzie zielony. Z czym się rymuje zielony? Zielony pompony. Zaraz będziemy szukać kolejnego wersu, przepraszam, w tym wierszu. A ja dziękuję za twój telefon i powiedz proszę, drogi Mikołaju, kogo chcesz pozdrowić?
1: Moją mamę, mojego tatę, moją siostrę, mojego dziadka, moją babcię, całe Polskie Radio, Krasnoludki, Jasia, Mikasia i Smoka Desia i pana.
0: Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Ja również ciebie pozdrawiam. Krasnoludki, jak usłyszałeś już przed chwilą, także to robią. I Ania, która macha do ciebie prawą ręką i uśmiecha się szeroko od ucha do ucha. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dobrej soboty. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Fajnie się rozmawiało z Mikołajem, a ja zapraszam was jeszcze do telefonowania w dalszym ciągu. Jeszcze kilkanaście minut potrwa nasz sobotni arbuzowy poranek. 226452055. Dobrze nam się zaczęło. Mówię o tym wierszu arbuzowym. Arbuzie zielony, zielony arbuzie. Dlaczego nie chodzisz w zimowej bluzie? O! Dobrze, ależ ze mnie poeta. Niech będzie tak, może być absurdalnie i może być zabawnie. Arbuzie zielony, zielony arbuzie, dlaczego nie chodzisz w zimowej bluzie? Jakie następne wersy dopisalibyście do takiego zabawnego arbuzowego wiersza? Macie jakieś pomysły? Zapraszam do telefonowania. A teraz sprzątamy, no bo przecież sobota. Razem z Alicją Janusz, czyste disco. To jest czyste.

0: aktywnie poodpoczywać, przychodząc na 29. piknik naukowy, który już za 14 minut rozpoczyna się na błoniach Stadionu Narodowego. Będziemy tam również my z naszą grą terenową i będzie 167 innych stoisk, mnóstwo naukowców, mnóstwo ciekawostek i zagadek naukowych. Polecam Wam serdecznie, naprawdę warto tam się pojawić, a my powolutku domykamy już dzisiejszy temat arbuzów i teraz razem z arbuzami w głowie i w naszej wyobraźni wybieramy się do Galerii Sztuki, gdzie naszej radiowej oczywiście Galerii Sztuki, w której odkrywamy obraz sprzed 70 ponad lat, obraz słynnej malarki Frida Kahlo, Viva la Vida, czyli Niech żyje życie. Na obrazie widzimy kilka dużych, pięknych, dojrzałych arbuzów, które leżą obok siebie, przekrojone. Są pokazane na tym obrazie bardzo blisko, tak jakbyśmy my, obserwatorzy, stali tuż przed nimi. Niektóre arbuzy mają ciemnozieloną skórkę, kilka z nich, tutaj muszę dokładniej to właśnie powiedzieć, jest przekrojonych, pokazuje taki intensywnie czerwony, piękny miąższ w środku. Widać czarne pestki rozsiane po całej czerwonej powierzchni, no i mocne, głębokie kolory, głęboką zieleń, jaskrawą czerwień, biel i czerń. I na jednym z tych arbuzów jest ten napis, napis Viva la Vida, czyli po hiszpańsku Niech żyje życie. Cały obraz jest prościutki, nie ma na nim ludzi, nie ma domów, nie ma żadnych krajobrazów, są tylko arbuzy. No i można byłoby się zastanowić, co może oznaczać taki obraz, na którym są arbuzy i nic więcej? Jak go zrozumieć, jak odczytać, co autorka, co malarka miała na myśli? Trzeba się wtedy przyjrzeć dokładnie całemu obrazowi, elementom, kolorom, ich jaskrawości i temu napisowi. Życie jest piękne. Myślę, że taki przepiękny, arbuzowy, intensywny obraz Fridy Kahlo może po prostu pokazywać nam zachwyt i radość nad życiem, albo też docenianie małych rzeczy. Małych rzeczy, które ukryte są w takich kolorach natury, w takim letnim dniu, w którym na przykład zjadamy sobie takiego pięknego arbuza, jaki jest na tym obrazie. Arbuzy, nie wiem czy wiecie, są też popularnym owocem Meksyku i często pojawiają się tam podczas świąt i targów, a przecież Frida Kahlo była z Meksykiem oczywiście bardzo, bardzo mocno związana. Radość życia, optymizm i taki uśmiech na co dzień. Myślę, że to można przede wszystkim odczytać, oglądając i podziwiając obraz Fridy Kahlo pod tytułem Viva la Vida. Zatem niech żyje życie i niech żyje Antonina, z którą teraz porozmawiam. Dzień dobry, Antonino.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Pod Częstochowy.
0: Mhm. Jaka jest u was pogoda teraz?
1: Brzydka.
0: Pada?
1: Pada.
0: To trzeba mieć dobry parasol, jak się wychodzi na zewnątrz, prawda?
1: Tak.
0: Takim dobrym parasolem, takim mocno przeciwdeszczowym, mógłby być dziś na przykład parasol w arbuzy. Co ty na to?
1: Tak.
0: Antonina, a czy ty lubisz rymować?
1: Tak.
0: Pomożesz mi dokończyć ten nasz wiersz, który zaczęliśmy z Mikołajem? No to ja przypominam początek, a ty będziesz mówić po mnie. Arbuzie zielony, zielony arbuzie, dlaczego nie chodzisz w zimowej bluzie? Teraz ty. Proszę.
1: I po drugiej sobie buzie.

0: Ale fajnie. I pobrudzisz sobie buzię. A dlaczego on pobrudził sobie buzię? I co może...
1: No padł do kałuży.
0: I pobrudzisz sobie buzię, wpadając do kałuży nasz zielony arbuzie. Co ty na to, żeby tak skończyć?
1: Tak.
0: Może być?
1: Tak.
0: Fajnie. Zobacz, jakimi poetami się staliśmy tuż przed godziną 11, prawda?
1: Tak.
0: A co lubisz robić najbardziej na co dzień?
1: Stawać na głowie.
0: To dlatego ty masz tyle pięknych rymów w tej głowie. A jak to się staje na głowie? To chyba bardzo trudne?
1: Po prostu się głowę kładzie na jakiejś poduszce i nogi się podnosi do góry.
0: Mhm. Czy ty ćwiczysz jakąś gimnastykę, Antonino? Skoro tak na tej głowie... Aha. Od jak dawna?
1: Od roku.
0: Mhm. I jak ci idzie, powiedz?
1: Dobrze.
0: Czy to jest łatwe, takie ćwiczenie gimnastyki, czy trudne? Twoim zdaniem.
1: No, dla innych trudne, a dla mnie bułka z masłem.
0: Dla ciebie bułka z masłem. To pewnie dlatego właśnie chodzisz na te zajęcia, prawda?
1: Tak.
0: Ale fajnie, że do nas zadzwoniłaś. Zobacz, jaką jesteś utalentowaną dziewczynką. Nie dość, że potrafisz stawać na głowie, nie dość, że bułką z masłem są dla ciebie te zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne, to jeszcze tak pięknie potrafisz rymować. Dziękuję ci bardzo, że do nas zadzwoniłaś. Powiedz, kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moją dzidzię, ta kota, psa, babcię, dziadka, kuzyna, kuzynkę, Misia, Michasia, Smoka, Adasia i pana.
0: Dziękuję
1: serdecznie.
0: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie ciebie. Trzymaj się, do usłyszenia. Hej, hej.
1: Pa, pa.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, w ten sposób dotarliśmy do finału naszej dzisiejszej arbuzowej audycji, którą podsumuję tym wierszem, który przed chwilą zakończyliśmy układać razem z Antoniną. Arbuzie zielony, zielony arbuzie. Dlaczego nie chodzisz w zimowej bluzie i pobrudzisz sobie buzię, wpadając do kałuży nasz zielony arbuzie? A co się ciekawego wydarzy w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód? Co tym razem zaproponuje wam Agnieszka Kunikowska? Dowiecie się już za kilka chwil, punktualnie o 11. Jacek Zawada, Ania Jączyk, dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszy poranek. Wspaniałej arbuzowej soboty. Hej, hej, do usłyszenia.
2: C minor, put it in C minor.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenki?

0: piosenkę.
1: Co? Chyba ty.
0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przeszkód.

Dwie minuty po godzinie 11. Dzień dobry. Agnieszka Kunikowska. Rodzinny tor przeszkód. To jest niedzielna, sobotnia. Sobotnia zabawa dla małych i dużych. Żeby wziąć w niej udział, co trzeba zrobić? Po pierwsze poprosić mamę, tatę, babcię, dziadka, ciocię, wujka, kogoś dorosłego po prostu, żeby zechciał z wami stworzyć dwuosobową drużynę. Chociaż doświadczenie pokazuje, że te drużyny są czasami więcej niż dwuosobowe. I bardzo dobrze. Im was więcej, tym większa szansa na dobrą odpowiedź, bo można sobie podpowiadać jeden drugiemu. Mały dużemu, dużym małemu. Po drugie, trzeba zapisać albo zapamiętać numer telefonu do nas 22 645 2055. No po trzecie się nie bać. Nie bać się zadań, pytań, bo nie są wcale trudne. I ja też mogę podpowiadać. Takie sobie prawo przydzieliłam jako jednoosobowe jury. A o czym dzisiaj będzie? Jakie zagadki dla was przygotowałam? Dzisiaj w Warszawie, na stadionie PGE Narodowym, właśnie przed chwilą, o 11, rozpoczęło się co? Tak jest. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Już po raz 29 się rozpoczął ten piknik. To jest piknik imienia profesora Łukasza Turskiego, który był pomysłodawcą tego wydarzenia. To taka ciekawostka. Impreza potrwa do godziny 19. Jest wolny wstęp na tę imprezę, także możecie zupełnie bezpłatnie tam wejść. No a na pikniku spotkacie też drużynę Polskiego Radia Dzieciom. W studiu plenerowym audycję specjalną poprowadzi Marta Powałowska o godzinie 13 i wraz z nią przeniesiecie się na plac zabaw. Poza tym będziecie mogli nas spotkać, biorąc udział w grze terenowej, bo Polskie Radio Dzieciom jest jedną ze stacji, na której będzie czekało zadanie do wykonania. Mnóstwo eksperymentów, mnóstwo stanowisk, mnóstwo wiedzy, ale przekazywanej w taki sposób, że ona właściwie sama wchodzi do głowy. Nie trzeba kuć, nie trzeba specjalnie się wysilać. Można sobie tę wiedzę przyswoić w sposób bardzo, bardzo przyjemny. Zatem zapraszam was do wspólnego odkrywania świata nauki i technologii i pasjonujących doświadczeń, dokładnie takich, które biorą się z życia, bo z życia wzięte to jest hasło tegorocznego pikniku. Dziś od 11 do 19 stadion PGE Narodowy, wstęp wolny. I na rodzinny tor przeszkód też zapraszam. Tu też wstęp wolny, tylko przepustką jest numer telefonu, bo trzeba go znać albo zapisać sobie. 22 645 2055. Za chwilkę pierwsze zagadki. No!

jasne jak słońce, że teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom jest rodzinny tor przeszkód. A propos słońca, to u nas w Warszawie, patrzę za okno, no nie widać, ma się po południu pojawić. A jak jest u was? Czekam też na raporty pogodowe, ale przede wszystkim czekam na pierwsze odważne drużyny. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Drużyny skompletowane. Każdy zestaw będzie dzisiaj zawierał pytania o wynalazców albo o wynalazki. Będą też inne zagadki, zadania i pytania, ale większość z nich rzeczywiście będzie dotyczyła nauki w pewien sposób. Po dwa pytania dla małego zawodnika, po dwa pytania dla dużego zawodnika. Pierwsze, teraz kolejne, potem to są tak zwane pytania niespodziankowe. Uwaga, młody zawodniku, to jest zadanie dla ciebie. To szafa. W tej szafie cały rok trwa zima. Pod warunkiem, że szafa wtyczkę w gniazdku trzyma. Co to takiego? To szafa, w tej szafie cały rok trwa zima, pod warunkiem, że szafa wtyczkę w gniazdku trzyma. To pytanie do małego zawodnika, właściwie zagadka dla małego zawodnika. A dużego zawodnika pytam o pierwszy udany lot balonem. On się odbył 19 września 1783 roku we Francji. Pytanie brzmi, kto skonstruował balon i, uwaga, kto był na jego pokładzie? Kto był na pokładzie pierwszego lotu, balonu, który poleciał w górę, wzbił się w powietrze i kto ten balon skonstruował? 22 645 20 55.

0: ciał!
1: Ciał, ciał. Podstawowa zasada hydrostatyki i aerostatyki. Na każde ciało zanurzone w płynie, cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę. Jej wartość jest równa ciężarowi wypartego przez to ciało płynu. Bardzo skomplikowane, prawda? Będziecie się o tym uczyć w szkole. No, ale czasami warto sobie przypomnieć wiedzę szkolną. To mówię teraz o sobie. Archimedes, jeden z naukowców, wynalazców, uczonych, któremu zawdzięczamy bardzo, bardzo dużo. O wynalazkach dzisiaj na rodzinnym torze przeszkód będziemy sobie mówić, o wynalazki będę was pytać i witam z ogromną przyjemnością pierwszą drużynę. Mieszana to drużyna w składzie Zosia i jej tata, pan Maciej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak tam nastroje u was?
2: Dobre.
1: Dobre.
3: Bardzo dobre.
1: Dobre, tak trochę minorowo zabrzmiało, ale cieszę się, że jednak nie. Pogoda ładna? Słoneczko świeci?
2: No nie, raczej deszcz, ale jest tak w miarę ciepło.
1: No i to jest, z tego się trzeba cieszyć, a deszcz jest potrzebny. Dobrze, Zosiu, to do ciebie pytanie, rymowana zagadka. To szafa, w tej szafie cały rok trwa zima, pod warunkiem, że szafa wtyczkę w gniazdku trzyma. Co to?
2: Jest to lodówka.
1: To jest chyba bardzo łatwe pytanie i świetnie sobie z nim poradziłaś. To teraz zadam drugie pytanie, które też dotyczy lodówki. Jak się nazywa najzimniejsze miejsce w tej szafie, w której trwa zima cały rok?
2: Zamrażalnik.
1: A co się trzyma w zamrażalniku?
2: Na przykład surowe mięso, zamrożone owoce, lody.
1: Ja czasami też zamrażam chleb, żeby mieć na zapas.
2: No,
1: można, ale lody. Mm-hmm. Dobrze, a gdybyś mogła z lodówki, już nie z zamrażalnika, bo rozumiem, że z zamrażalnika najchętniej wyjęłabyś lody, ale gdybyś ze swojej lodówki mogła coś teraz wyjąć, to co by to było dobrego, takiego, co lubisz najbardziej?
2: Paprykarz.
1: Paprykarz. Kto przyrządził paprykarz?
2: Taki sklepowy.
1: Rozumiem. Rozumiem. No dobrze. No to nie wiem, jesteście po śniadaniu?
2: Tak.
1: No to dobrze, to ów. To już nie będę więcej pytać o lodówkę, bo ja nie bardzo i nie chciałabym zgłodnieć. Świetnie. Komplet punktów zaliczony. Panie tato, pierwszy lot balonem, udany, dodajmy, bo było parę takich nieudanych. To był 19 września 1783 roku, Francja. I pytanie brzmi, kto ten balon skonstruował?
3: Wydaje mi się, że byli to bracia Montgolfier.
1: Tak jest, Joseph Michel i Jacques Étienne Montgolfier, tak jest. I teraz drugie pytanie, które też było zawarte na początku. Kto był pasażerem tego lotu?
3: Na pewno było to dwóch Francisków. Jean-Francis Latier.
1: Ale to ludzie, tak? Już mniejsza o nazwiska. Czy mówi pan, że ludzie, tak?
3: Tak.
1: Dwóch panów. No, to muszę sprostować, bo tak, owszem, oni polecieli, ale najpierw nie polecieli ludzie tym balonem.
3: To jeżeli chodzi o lot wrześniowy.
1: Tak.
3: I taki pierwszy bez ludzi. Mhm. To był to drób i owca.
1: Ładnie pan powiedział. Drób i owca. A konkretnie, przepraszam, bo mogłyby się poczuć urażone. Owca, kaczka i kogut. Takie towarzystwo owca, mieszane. Tak jest, rzeczywiście bracia Montgolfier chcieli sprawdzić, czy

0: żywe istoty mogą się bezpiecznie wznieść w powietrze. No i wsadzili do tego kosza balonowego owce, kaczkę i koguta. Lot odbył się na oczach króla Louisa XVI, Ludwika XVI, i w pałacu w Wersalu. I szczęśliwie wylądowały zwierzaki. Szczęśliwie wylądowały. A wie pan, ile przeleciały kilometrów?
1: Nie.
0: Trzy. No, nie był to jakiś dystans ogromny, ale jak na pierwszy lot uważam bardzo dobrze. I tak jak pan powiedział, już 2 miesiące później, w listopadzie, odbył się taki pierwszy swobodny lot z ludźmi na pokładzie. Co prawda król proponował, żeby pierwszymi pasażerami ludzkimi byli skazańcy, ale ostatecznie polecieli ochotnicy. No i taka to historia. Prawda, prawda? Balonowa historia. Pytanie numer 2. Jak się nazywa miejsce dla pilota i pasażerów podróżujących balonem?
1: To kosz.
0: Albo? Jeszcze jest taki... Tak, właśnie, gondola i kosz. Lecieliście kiedyś balonem, droga drużyno?
2: Mieliśmy lecieć, ale niestety skończyły się. Kiedyś w parku obok naszego domu był... mieszkania były... Był taki piknik. Mhm. Tam był lot balonem, ale niestety nie zdążyliśmy. Staliśmy w kolejce. I właśnie przed nami były ostatnie osoby. Mieliśmy jeszcze takie... 5 osób przed nami gdzieś, ale niestety nie udało.
0: O, no to mam nadzieję, że to marzenie uda się spełnić następnym razem, bo to ja nigdy nie leciałam balonem, ale wyobrażam sobie, że to jest niesamowite uczucie, bo co innego lecieć samolotem, jak się jest zamkniętym w tej metalowej puszce, a co innego, kiedy wiatr się ma we włosach i się patrzy na ten świat z góry. No bardzo życzę wam, żeby się to marzenie spełniło. A tymczasem gratuluję kompletu punktów niespodziankowej niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom i pięknej soboty i niedzieli wam życzę.
1: Dziękujemy wzajemnie.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: 22 645 20 55. To jest numer telefonu do nas. Jak słyszycie, pytania wcale nie są takie bardzo trudne. Można sobie poszperać w głowie przede wszystkim, w pamięci, tu mówię do dorosłych, ale też można oczywiście poszperać w jakichś encyklopediach albo w jakichś elektronicznych encyklopediach, ale nie bójcie się, nie będzie jakichś takich bardzo trudnych pytań. Oto pytanie numer 1 dla małego zawodnika. To też będzie rymowana właściwie zagadka. Ekran ma i klawiaturę, liczy, pisze, gada i choć wcale nie jest żywy, to pamięć posiada. Ekran ma i klawiaturę, liczy, pisze, gada i choć wcale nie jest żywy, to pamięć posiada. Co to? A dużego zawodnika proszę, żeby posłuchał. Podam za chwilkę 3 słowa i trzeba znaleźć 4. słowo, klucz do tych słów. Mikrofalówka, rzeka, dźwięk. Mikrofalówka, rzeka, dźwięk. 22 645 20 55.

0: Przydałby się taki marzeniowóz, prawda? Polskie Radio Dzieciom, 24 minuty po godzinie 11. To jest rodzinny tor przeszkód, czyli zabawa dla małych i dużych. Dla małych i dużych, dla drużyn, na razie dwuosobowe drużyny na naszym torze przeszkód. Oto druga drużyna męska tym razem w składzie Kubuś. Dzień dobry, Kubusiu.
1: Dzień dobry.
0: I pan tata Marek. Dzień dobry, panie tato.
2: Dzień dobry.
0: Jak tam panowie? Wszystkich pytam o pogodę i o nastrój. Jakie nastroje, jaka pogoda u was?
1: Dzisiaj rano padał deszcz mały.
0: Mały. A to mały to taki, że można pójść na spacer, jak taki mały padał?
1: Tak, ale nie poszliśmy, bo tata pojechał do sklepu.
0: Rozumiem, ale ja w sumie się cieszę, że nie poszliście, bo gdybyście poszli na spacer, to nie moglibyście wziąć udziału w rodzinnym torze przeszkód, prawda? No właśnie, więc pójdziecie po naszej zabawie, taką mam nadzieję. Dobrze, Kubusiu, posłuchaj. Ekran ma i klawiaturę. Liczy, pisze, gada i choć wcale nie jest żywy, to pamięć posiada. Co to?
1: Komputer.
0: Dobrze. A czy ty masz komputer? Jest w twoim domu komputer?
1: Tak.
0: A potrafisz już coś z niego korzystać w jakiś sposób? Czy jeszcze nie? O, to już dużo. To już bardzo dużo. A jak będziesz starszy, to co będziesz robił na komputerze? Będziesz liczył, pisał? Będziesz oglądał coś może? Czy może będziesz rysował? Bo takie też są programy komputerowe.
2: Nie wiesz co?
0: Jeszcze nie wiadomo. No, jeszcze jest trochę czasu. To ja teraz powiem ciekawostkę taką, Kubusiu, która może ciebie zainteresuje, że wyobraź sobie, że jednym z pierwszych komputerów był taki komputer, który był ogromniasty. Bo teraz komputer

0: komputery są niewielkie, prawda?
1: Prawda.
0: No właśnie. A ten pierwszy, który się nazywał ENIAC, ważył około 30 ton i zajmował powierzchnię dużego domu całego. Wyobrażasz to sobie?
2: Nie,
0: komputer
2: nie
0: jak dom.
1: No,
0: no właśnie. Nie miał monitora, nie miał myszy, tylko był taką konstrukcją, takim urządzeniem, no takim, jak sobie wyobrażam, takim klockiem po prostu wielkości domu. No a dzisiaj komputery no, są w bardzo różnych rozmiarach, także takie mini-mini. Uwaga, pytanie numer dwa. Co łączy teleskop, mikroskop i lupę? Mam nadzieję, że znasz te przedmioty. Teleskop do czego służy?
1: Do oglądania.
0: Czego na przykład?
1: Do oglądania gwiazd.
0: Tak jest. A mikroskop?
1: Do oglądania malutkich rzeczy.
0: Tak jest. Takich, których nie widać naszym ludzkim okiem. Gołym okiem, tak się mówi. A lupa do czego się przydaje?
1: Do trapienia śladów.
0: Do trapienia śladów. Dobrze, ale kiedy przykładam lupę do oka, to ten ślad się jaki wydaje?
2: Wielki, duży.
1: Wielki.
0: Tak, czyli powiększa nam ten obraz. No to teraz odpowiedź na pytanie. Odpowiedz na pytanie, proszę. Co je łączy? I teleskop, i mikroskop, i lupę. Może tata
1: pozwalają.
0: Tak, wszystkie pozwalają nam zobaczyć świat, którego normalnie nie jesteśmy w stanie dostrzec. Przybliżają albo powiększają, bo teleskop przybliża, prawda? Można zobaczyć coś, co jest bardzo, bardzo daleko od nas. A taki mikroskop może nawet nam pokazać bakterie, której nie widzimy. Świetnie. Panie tato, trzy słowa. Mikrofalówka, rzeka, dźwięk. Co je łączy?
2: Wszystkie mają coś wspólnego z falą.
0: Świetnie, znakomicie. A propos fali rzecznej. Kraków, Warszawa, Poznań, Toruń, Gdańsk. Kraków, Warszawa, Poznań, Toruń, Gdańsk. Przez które z miast nie przepływa Wisła?
2: Przez Poznań.
0: Super. A wie pan, gdzie jest źródło? Na pewno pan wie. Wisły?
2: Źródło Wisły jest pod Baranią Górą, zdaje się.
0: Mm-hmm. W Beskidzie Śląskim. Właściwie to są dwie rzeczki na początku. Biała Wisełka i Czarna Wisełka, które się łączą potem i tworzą Wisłę. A ujście Wisły?
2: Gdańsk.
0: W okolicach Mikoszewa, tak. Nad Bałtykiem. W Bałtyk wpada Wisła po prostu. Świetnie, no panowie, super forma. Mimo nieprzychylnej aury i tej szarości, która za oknami, to świetnie sobie poradziliście. Komplet punktów zdobyty, niespodziankowe niespodzianki od Polskiego Radia. Dzieciom też serdecznie pozdrawiam i pięknego weekendu życzę. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Kto wie, może się zobaczymy jeszcze kiedyś. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do nas. Kolejne zadania za czas jakiś, bo już za chwileczkę, opowieść o pewnych dwóch wynalazkach, bez których no naprawdę współczesna medycyna nie istnieje.

0: No właśnie, w życiu korzystamy z wielu wynalazków. Czasami nawet nie zastanawiamy się, skąd one są, kto je wymyślił, kto udoskonalił, kto wprowadził w życie. No po prostu są. Korzystamy z nich na co dzień, korzystają z nich także na przykład lekarze. Wojciech Mikołuszko jest dziennikarzem naukowym i autorem wielu książek dla dzieci o nauce, o przyrodzie. Jedną z tych książek jest ta z tatą w świat medycyny. Opowieść o odkryciach, które ratują życie i zdrowie milionom ludzi. Tych odkryć jest naprawdę wiele i gdyby nie one, nasz świat wyglądałby inaczej. Na przykład nie byłoby różnych specjalistycznych badań. Takie prześwietlenie rentgenowskie weźmy, zwane po prostu rentgenem. Tę nazwę zawdzięczamy pewnemu naukowcowi, który nazywał się...
1: Konrad Wilhelm Röntgen. Był fizykiem, nie był lekarzem. Nie poszukiwał wcale metod leczenia, czy diagnozowania, czy zapobiegania chorobom. Zajmował się wówczas popularnymi promieniami, zwanymi promieniami katodowymi, które dzisiaj się nawet tej nazwy nie używa. On wiedział, że w powietrzu one przenoszą się na kilka centymetrów i jeżeli się przeniosą gdzieś, no to czasami wywołują świecenie odpowiedniej substancji, już nie wchodząc w szczegóły. On przeprowadzał eksperyment, w którym właśnie chciał sprawdzić, jak one się przeniosą przez szkło, przez powietrze, przez jakiś tam ciemny ekran. Zgasił świat. I zauważył, że zaświecił się nie ten ekran, który był kilka centymetrów od jego urządzeń eksperymentalnych, tylko coś, co znajdowało się metr dalej, ekran metr dalej. A w żaden sposób te promienie katodowe nie przenosiły się tak daleko. To już było zbadane i to wiedziano. To było dla niego zdumiewające. I tu jest umysł Röntgena, bo właściwie to był przypadek. Ale jak inny bohater mojej książki, Ludwik Pasteur, mawiał, przypadek sprzyja umysłom przygotowanym. Röntgen miał umysł na tyle wyćwiczony, że zwrócił na to uwagę. Myśli, co się dzieje, że tam ekran też się świeci i zaczął to badać. Wpadł podobno w szał, 6 tygodni nie wychodził z laboratorium, żona mu tylko jedzenie donosiła, a on badał, dlaczego tamten ekran się zaświecił i tak odkrył, że oprócz tych promieni katodowych z jego urządzenia wydobywają się inne promienie, które właśnie nazwał promieniami X, a które my nazywamy promieniami Röntgena i one przechodzą przez rozmaite substancje, przez które promienie katodowe nie były w stanie przejść. Przechodzą przez szkło, przechodzą przez drewno, przez papier, przez gumę, a po jakimś czasie poprosił swoją żonę, żeby położyła rękę i zobaczył, że przechodzą także przez tkanki miękkie, czyli mięśnie, krew, natomiast zatrzymują się na kości. I jeżeli podłoży się płytkę fotograficzną pod rękę, on to zrobił, to wtedy te promienie rentgena, które przeszły przez rękę jego żony, spowodowały, że płytka się zaczerniła, natomiast tam, gdzie nie przeszły, pojawiły się białe plamy. I to było pierwsze zdjęcie, dłoń jego żony. Do dziś jest reprodukowane w internecie, w podręcznikach. Pierwsze zdjęcie rentgenowskie to jest zdjęcie żony jeszcze z pierścionkiem charakterystyczne, ponieważ przez niektóre metale też promienie rentgenowskie gorzej przechodzą. To zależy od metalu, już nie będę tam wnikać w szczegóły. I na początku to po prostu była ciekawostka, ale dość szybko znano sobie sprawę, bardzo szybko, w ciągu tam roku, że to umożliwia zajrzenie w głąb organizmu i teraz złamania

0: kości, które kiedyś lekarz leczył, tak powiem, na czuja. Tak, palcami. Tak, właściwie nie wiedział. I często było dużo błędów, nie z winy lekarza, tylko po prostu on robił, co mógł. A to można było dokładnie zobaczyć, która kość jest złamana i wtedy ją nastawić tak, żeby później zrosła się ładnie. Czyli to jest tak zwana diagnostyka. Dlatego nazywam też to supermocą uzdrawiania, bo dzięki poprawnej diagnostyce, czyli namierzeniu błędów, zobaczeniu, można też bardzo dobrze wyleczyć. Dobrze zrośnięta kość jest prosta, źle jest krzywa, a przy krzywej też zdarzają się później infekcje, kłopoty i naprawdę to prowadzi do złych konsekwencji poważnych. A teraz to jest takie normalne. Coś się staje, robimy prześwietlenie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy czasami, że słowo prześwietlenie rentgenowskie jest od wielkiego uczonego Wilhelma Konrada Röntgena.
1: Odkrycie Wilhelma Konrada Röntgena otworzyło zresztą furtkę do innych odkryć, na przykład do udoskonalenia metody badania wnętrza ludzkiego ciała. W latach 70. XX wieku pewien amerykański inżynier opracował jeszcze dokładniejszą metodę zaglądania do środka, naszego środka, tak zwany rezonans magnetyczny.
0: Paul Lauterbach odkrył, że rezonansem magnetycznym też można prześwietlać ciało. To jest już bardziej skomplikowana technika, oparta na tym, że te wszystkie cząsteczki w naszym ciele drgają. Jeżeli teraz wyślemy do nich promieniowanie magnetyczne, ustawiają się w jednej linii. Jak zabierzemy promieniowanie magnetyczne, wracają do poprzedniego ustawienia, wysyłając falę radiową. Lauterbach pomyślał, że można spadać we wnętrzu, dając takie zmienne pole magnetyczne. I zaczął od fotografowania w ten sposób, robienia obrazów wody. Później przeszedł do małży, cytryna. Dopiero po jakimś czasie udało się zbudować tak duże urządzenie, że można tam włożyć człowieka. Dziś jest bardzo często używane. Paul Lauterbach za swoje odkrycie dostał Nagrodę Nobla razem z innym badaczem, bo ten proces poznawania rezonansu magnetycznego trwał jakiś czas.
1: W 2003 roku, więc całkiem nie tak dawno.
0: Tak, natomiast rzeczywiście ten rezonans magnetyczny umożliwił to, czego promieniowanie rentgenowskie nie pozwalało, czyli zobaczyć dokładnie tkanki miękkie, czyli nie tylko
1: kości,
0: ale mięśnie, przede wszystkim układ nerwowy, wszystkie te narządy. Ten rezonans magnetyczny powoduje, że jednak widzimy ileś tam cząsteczek, ile tam jest wody, czy więcej wody, czy mniej wody i w efekcie otrzymujemy taki ładny obraz, bardzo szczegółowy naszego wnętrza ciała, co z kolei znowu pozwala dokładnie zdiagnozować, jaki jest problem, a wiedząc, jaki jest problem, możemy przygotować odpowiednie leczenie. Lekarze mogą.
1: Mówił Wojciech Mikołuszko, a ja wam przypominam, że dzisiaj na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik o takich między innymi właśnie wynalazkach i odkryciach możecie posłuchać, ale też możecie sami poeksperymentować, popatrzeć, popróbować. No i możecie wpaść do naszego plenerowego studia, skąd o 13:00 specjalna audycja, którą poprowadzi Marta Powałowska. Czekamy na was na PGE Narodowym. Mam nadzieję, że ten deszcz, który tutaj nad Polskim Radiem właśnie przechodzi, nie sięga aż do Stadionu Narodowego, a jeżeli sięga, to zaraz przejdzie i mam nadzieję, że pogoda nie będzie wam straszna.
2: Rodzinny tor przeszkód.
1: Tak właśnie się nazywa nasza audycja i czas na kolejny zestaw pytań. Dzisiaj pytania nawiązują właśnie do tej imprezy, do pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Mały zawodnik, proszę bardzo. Proszę bardzo, mały zawodniku, posłuchaj tego dźwięku. Niektórzy lubią, niektórzy nie przepadają, ale jestem pewna, że czasami używacie odkurzacza. A może to zadanie jest zarezerwowane dla mamy i taty? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie o odkurzacz was zapytam. Jak on działa? No, zasysa powietrze z przodu, wypycha je z tyłu. Powietrze z kurzem wpada przez ssący wąż do worka, wypada z tyłu odkurzacza, a kurz osiada na ściankach worka. Proste, prawda? Ale ja was pytam o to, jakie zwierzę mogło zainspirować kogoś do stworzenia tego urządzenia. A konkretnie, która z części tego zwierzaka? Tak, takie jest właśnie pytanie. Zastanówcie się, gdyby ktoś, jakiś wynalazca, naukowiec, obserwował świat przyrody, zwierzęta, to jakie zwierzę mogłoby go zainspirować do stworzenia odkurzacza? To pytanie do dużego zawodnika, do małego zawodnika, przepraszam, a dużego zawodnika proszę o to, żeby pomógł rozszyfrować, o kogo chodzi. Urodził się we Włoszech w XV wieku w małym miasteczku. Był wszechstronny.

wszechstronnie uzdolniony. Nie tylko projektował różne urządzenia, ale też malował, rysował, rzeźbił, pisał, studiował astronomię. No i chociaż większość jego pomysłów nie doczekała się realizacji, to korzystali z nich wynalazcy żyjący później niż on. A jednym z najsłynniejszych jego pomysłów był mięśniolot. O kim mowa? 22 645 20 55 to jest pytanie do małego i do dużego zawodnika, a to, co przed chwileczką powiedziałam, to jest oczywiście numer naszego telefonu. 22 645 20 55.

0: Alfred Nobel i dynamit. No, nie wiem, czy z tego wynalazku świat powinien być dumny, ale Alfred Nobel, jak wiecie, pewnie, a może nie wiecie, no postanowił się jakoś zrehabilitować za to, że dostarczył takiego wynalazku i dzięki temu mamy fundusze, które przyznają coroczne Nagrody Nobla dla naukowców wybitnych. Polskie Radio Dzieciom, rodzinny tor przeszkód za 14 minut, godzina 12, a na rodzinnym torze przeszkód gromadka, chociaż oficjalnie drużynę stanowią Marcelinka i jej tata, pan Bartek, ale wiem, że kibicują także Helena i Gustaw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czołem, drużyno. No to kto będzie odpowiadał najpierw? Może Marcelinka z pomocą Heli i Gustawa, co?
1: Dobra.
0: No to jak to jest z tym odkurzaczem? Droga Marcelino, powiedz mi najpierw, czy ty odkurzasz czasami? Czy pozwalają ci rodzice? Czy należy to do twoich obowiązków? Czy raczej oni sami to robią?
1: Czasami mi rodzice każą wziąć odkurzacz i odkurzacz.

nawet każą. No dobrze. No to teraz porozmawiajmy o inspiracjach. Czym się mógł ktoś, kto wynalazł odkurzacz, inspirować? Jakim

0: prawda? Bo rzeczywiście taka inspiracja mogłaby się pojawić, natomiast prawdą jest, że brytyjski inżynier Hubert Cecil Booth w 1901 roku obserwował pokaz maszyny, która próbowała wydmuchiwać kurz z dywanów, czyli jakby w drugą stronę. I wpadł na pomysł, że skuteczniejsze byłoby zasysanie kurzu zamiast jego zdmuchiwanie. I pierwszy odkurzacz powstał właśnie z tej obserwacji eksperymentów ze ssaniem powietrza przez filtr. No i tak jak z komputerem, pierwszy odkurzacz też był ogromniasty, nie mieścił się w domu, stał na takim specjalnym wozie ciągniętym przez konie przed budynkiem, a przez okna do środka wprowadzano długie takie węże ssące. I podobno Londyńczycy wychodzili na ulicę, żeby tę maszynę oglądać, jak taką nowinkę technologiczną. Wyobrażasz sobie taki odkurzacz wielki?
1: Nie.
0: No właśnie. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy, że coś kiedyś mogło być takie wielkie. No ale właśnie nauka doprowadziła do tego, że się pewne sprzęty zminiaturyzowały. Dobrze. Pytanie numer dwa. Jakie urządzenia, przyrządy kryją się pod nazwami? Uwaga, Marcelino. Automobil, bicykl i binokle. Automobil to co to takiego?
1: Auto.
0: Auto albo samochód. A bicykl?
2: Na koła.
0: No?
2: Nie lubi siedzieć.
1: Rower.
0: Tak jest, dobrze tata podpowiada. A binokle to są takie strasznie stare słowa. Binokle. Jak ktoś ma słaby wzrok, to musi wkładać binokle.
1: Okulary.
0: Okulary. Nosisz binokle? Niektórzy noszą, niektórzy nie noszą. Dzisiaj mówimy na binokle okulary. Co tam tak szumi? To odkurzacz włączyliście chyba.
2: Nie, automobil.
0: Automobil szumi. Och, to jakiś taki po prostu też archaiczny, że taki szumiący. Dobrze, panie tato, skoro pana słyszę, to pytam o tego kogoś, kto się urodził we Włoszech w XV wieku, w małym miasteczku Cicho Automobilu. I był wszechstronnie uzdolniony, i rysował, i szkicował, i malował, i konstruował. Kto to taki?
2: Myślę, że to niejaki Leonardo da Vinci.
0: Leonardo di Ser Piero da Vinci. Si, certo, bardzo dobrze. Malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk. I mogłabym tak wymieniać. A jaki jest najsłynniejszy obraz mistrza Leonarda?
2: Kurczę.
0: A, na pewno pan
2: tyle
0: wie.
2: Tych obrazów.
0: Ale
2: może
0: taki...
2: to dama z
0: Gronostajem. Nie, też dama, ale nie ta z Gronostajem. Taka, która jest w Luwrze i wcale nie jest wielkim obrazem. To było dla mnie największe zaskoczenie, kiedy zobaczyłam...
2: Może Mona Lisa?
0: No tak, tak. Mona Lisa ta z tajemniczym uśmiechem. Super. To teraz pytanie numer dwa. Przepraszam, ja się dopytam o ten automobil. Czy on tak trzeszczy, bo mu brak paliwa, czy...
2: Tak, on już rozpłupie się.
0: Co robi?
2: Czas go zmienić już. Już
0: nie,
2: uciszyć.
0: Nie mówmy tego głośno, bo się...
2: lepiej słychać.
0: Nie mówmy głośno, że czas zmienić, bo się zbuntuje i nie ruszy w ogóle. No,
2: no dzieci się zbuntują, że trzeba zmienić.
0: No to jest osobna sprawa. Panie tato, co to są zielone płuca? Tak czasami metaforycznie mówimy.
2: Zielone płuca?
0: Mhm.
2: Myślę, że lasy.
0: Mhm. I w ogóle tereny zielone,
2: drzewa,
0: prawda?
2: No tak, roślinność.
0: Lasy, parki, zielone płuca Polski na przykład, czyli takie tereny w północno-wschodniej części Polski. Macie tam jakieś zielone płuca w okolicy?
2: No i mamy dużo. Mieszkamy przy takich właśnie płucach zielonych.
0: A w jakiej części kraju?
2: Widzimy z okna. W okolicach Mińska Mazowieckiej.
0: A, cudownie. No to korzystajcie, oddychajcie pełną piersią, korzystając z tych zielonych płuc. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję kompletu punktów i pozdrawiam. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
0: 22 645 2055. Mało czasu mamy na ostatnią rozgrywkę, ale może zdążymy, spróbujemy. Proszę bardzo, co to takiego? O... Nikt nie odbiera. Mhm. Telefon, prawda? To jest jeden z wynalazków, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia i chyba nie umielibyśmy funkcjonować

świecie bez telefonu. Pytanie do dużego zawodnika, komu zawdzięczamy to urządzenie? A małego zawodnika pytam, to będzie zagadka rymowana, stoi nad morzem, nigdy nad rzeką, jej światło widać bardzo daleko. Co to takiego? 22 645 20 55.

0: No i czas na kolejny zestaw pytań. Ostatnią drużynę na rodzinnym torze przeszkód. A tę drużynę stanowią Michał i tata Michała, Piotr. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry.
0: O, znowu słyszę automobil. Chyba jesteście w drodze, co?
1: Tak.
0: Ale tak bardzo nie trzeszczy. Może jeszcze go nie trzeba wymieniać.
1: Nie.
0: Super. Michasiu, co to takiego? Stoi nad morzem, nigdy nad rzeką. Jej światło widać bardzo daleko.
1: Latarnia morska.
0: No i to jest bardzo dobra odpowiedź. A kiedy, jak myślisz, powstały pierwsze latarnie morskie? Tak, nie wiem, z 20 lat temu, 100 lat temu, czy może wcześniej? Strzelaj. Czy może 2000 lat temu?
1: 20 lat temu?
0: Nie, 2000 lat temu ponad. Jeszcze w starożytności.
1: 2000 lat temu?
0: Tak, tak, jeszcze w starożytności. Taką najsłynniejszą, jedną z pierwszych była latarnia morska na Faros w pobliżu Aleksandrii w Egipcie. I ona była zbudowana około 280 roku przed naszą erą. To jest prehistoria, trudno sobie to wyobrazić, ale tak dawno było. A ty byłeś kiedyś może na latarni morskiej? Zwiedzałeś taką latarnię?
1: Tak.
0: A gdzie to było, pamiętasz?
2: Tata podpowie, Stilo.
0: A, Stilo. A wiecie, że ja byłam tyle razy tam właśnie, i nigdy mi się nie udało, bo zawsze zamknięta była ta latarnia. Nie wiem, dlaczego tak trafiałam. Może dlatego, że poza sezonem. Ale rzeczywiście, widok jest piękny z góry?
2: No, chyba nie pamiętam, ale tato potwierdza, że tak. Ale na pewno trzeba ponad wiele stopni, zanim ten widok się zobaczy.
0: No, to dlatego, że latarnie są takie wysokie. No to czemuś to służy, oczywiście, ale warto się natrudzić. Michasiu, no to teraz powiedz mi, to jest właściwie nie pytanie takie konkretne, tylko pytanie, ale nie takie o konkret, bo to wszystko zależy od ciebie. Wynalazek, bez którego ty sobie nie wyobrażasz życia, to jaki jest?
2: Wynalazek.

0: który najbardziej lubisz?
1: Trudny.
0: No?
2: Radia?
1: No nie wiem, znak zapytania tam na końcu. Ja nie wiem, czy bez radia sobie nie wyobrażasz życia. Ja nie, na przykład. A ty? No to bardzo się cieszę. To bardzo miła wiadomość, że nie wyobrażasz sobie życia bez radia. Panie tato, pytanie do pana. Telefon. Komu...
0: A teraz lubię radio.
1: A, dziękuję.
0: Jeżeli pytanie do tato wynalazek, to tata naprawdę od młodych lat radio zawsze towarzyszy, więc myślę, że to młodsze pokolenie już bardziej coś wizyjnego, ale tata radio rzeczywiście to jest coś wspaniałego.
1: Bardzo się cieszę.
0: Z zawodu zajmuję się telekomunikacją, więc fale radiowe to...
1: Super.
0: Mam te krwi.
1: Ale ponieważ dzwonicie razem z Michasiem do rodzinnego toru przeszkód i razem słuchacie radia, to mam nadzieję, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość będzie trącić i rzeczywiście Michał też tę miłość do radia po panu odziedziczy. A tymczasem pytam o telefon. To chyba bułka z masłem dla kogoś, kto się telekomunikacją zajmuje. Komu zawdzięczamy telefon?
0: A tu jest... powiem tak, wszyscy przypisują to Bellowi.
1: Tak.
0: Ale... Abraham Bell jest dyskusyjny, bo jest też taki Włoch, Marconi, który jest określany jako pierwszym, który wynalazł, czy równolegle.
1: Mm-hmm. No często tak bywa z wynalazkami, że na ten sam pomysł wpadają różni naukowcy.
0: Tak.
1: No i trzeba mieć trochę szczęścia, żeby ten wynalazek opatentować rzeczywiście. A wie pan może, jakie było pierwsze zdanie, które zostało wypowiedziane przez Bella w 1876 roku przez telefon?
0: Oj nie, szczerze powiem, że aż tak.
1: On miał takiego...
0: Bardziej mógł powiedzieć o technologii, jak dzwonił i jaka była grubość miedzi, ale nie.
1: To miał takiego współpracownika, Thomasa A. Watsona, i pierwsze zdanie brzmiało: panie Watson, proszę tutaj przyjść, potrzebuję pana. I co ciekawe, pan Watson był w drugim pokoju. Więc taka to była komunikacja. No a teraz tak szybciutko, bo już czas nas goni naprawdę. Zagadka, której autorem według mitologii greckiej jest skrzydlaty potwór o głowie kobiety i ciele lwa, zwany Sfinksem. I ta zagadka brzmi tak. Kto rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech?
2: Człowiek.
1: Dobrze, brawo. W pięknym stylu zdobyliście komplet punktów i niespodziankowe niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. O, uruchomił się automobil, więc to znak, że musicie jechać dalej w drogę. Szerokiej drogi i dziękuję wam bardzo za udział w rodzinnym
0: bardzo
1: torze przeszkód. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Moi drodzy, przypominam wam, że dzisiaj rodzinny tor przeszkód już się kończy, ale trwa cały czas... Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I zapraszam was na ten piknik. O godzinie 13 audycję specjalną poprowadzi Marta Powałowska, a oprócz tego mnóstwo eksperymentów, mnóstwo stanowisk, no po prostu naukowa przygoda. Dziękuję za dziś, zapraszam na piknik i zapraszam na za tydzień do rodzinnego toru przeszkód, jak zwykle o tej porze. Agnieszka Kunikowska, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.

0: Państwa, piękny utwór. Tak mogła Was przywitać tylko Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Brawo! I niezastąpiona Lilianna Krych. A ja widzę, że my mamy tutaj najlepszą publiczność pod słońcem, czyż nie? Proszę Państwa, okazji do świętowania wiele, więc mam nadzieję, że będziecie bawić się wybornie. Jaki dzisiaj dzień? Które urodziny Polskiego Radia dzieciom? A czy... Brawo! Twoje urodziny? Czyli mamy tutaj więcej solenizantów. Wspaniale. Kochani, a czy wy wiecie, które urodziny ma Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie? 80. Wszyscy są świetnie przygotowani. A Polskie Radio? Setne. Więc musimy wyprawić przyjęcie urodzinowe. Mamy dla was kilka niespodzianek. A te niespodzianki kryją się w tych oto pudełkach. Ale zanim otworzymy pierwszy prezent, chciałam przywitać się z wami jako urodzinowa wróżka do zadań specjalnych z bajkowego świata. No jak dzieje się coś specjalnego w Polskim Radiu Dzieciom, to nie może nas zabraknąć. Skrzaty, elfy, krasnoludki, wszyscy oczywiście w gotowości. A skoro przywitaliśmy się uwerturą do komedii muzycznej Mister Brzdąc, to pierwsze pytanie do was. Czy są tu jakieś brzdące? Milusińscy? Berbecie? Ja muszę sprawdzić. Pan jest, przepraszam, Berbeciem, Milusińskim, Brzdącym? Którym?
1: Berbeciem.
0: Berbeciem. A pan? Też Berbeć, pani? Pani jeszcze nie wie. Myślę, że będziemy mieli dużo czasu, żeby się namyślić, ale pewnie jesteście ciekawi, co kryje się w tych prezentach. Chyba sobie nie poradzę z tym pierwszym. Lilko, mogę cię prosić? Spróbujemy rozwiązać? Jesteście ciekawi?

0: Czy wy wiecie, co to jest? Mamy wspaniałą publiczność. Ale co my zrobimy z tą maszyną do pisania? Napiszemy list? Ale kto potrafi napisać list na takiej maszynie? Och, ilu mamy śmiałków. Oj, tam jeszcze ktoś się chowa. Młodzieńcze, chodź tu na scenę. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Witamy mi również. Pana imię?
1: Łukasz.
0: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan się zgłosił, żeby wykonać jakieś arcytrudne zadanie. Potrafi pan na tej maszynie coś napisać?
1: Tak, chciałem napisać list gości zaproszenia na dzisiejszy koncert.
0: A potrafi pan zagrać?
1: Potrafię też zagrać.
0: Naprawdę?
1: Spróbuję, nie wiem.
0: No sprawdźmy. Myślicie, że panu Łukaszowi się uda? Jestem bardzo ciekawa, czy to jest w ogóle możliwe. Aczkolwiek wśród wróżek nie ma niedowiarków, myślę, że na widowni też nie. No to sprawdźmy, jak panu Łukaszowi pójdzie.

0: poradził. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, prawda? Brawo. To zaraz sprawdzimy, co pan Łukasz tutaj napisał.
1: Dzisiaj dzień dziecka. Pora wyprawić przyjęcie, a okazji do świętowania jest więcej. 10. urodziny Polskiego Radia Dzieciom, 80. Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i setne całego Polskiego Radia. Impreza odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zabierzcie ze sobą dobry humor i apetyt na smakołyki, te muzyczne i z czekolady. Czekamy na was!
0: Piękne zaproszenie. Wy już przyjęliście zaproszenie na naszą imprezę, ale jak się rozejrzymy tak uważnie po sali, no to chyba jest jeszcze kilka miejsc wolnych, więc mam nadzieję, że ktoś jeszcze to zaproszenie przyjmie. Będziemy czekać na gości, ale zanim pojawią się goście, bo mamy nadzieję, że tak właśnie będzie, to przywitajmy urodzinowy dzień.

0: Proponuję wam budzić się tak każdego dnia. My w naszym bajkowym świecie, przy tym utworze Edwarda Grieg'a, budzimy się każdego ranka i wtedy dzień idzie jak spłatka. Wszystko się sprawdza, spełniają się wszystkie marzenia. No ale wracając do naszego przyjęcia, gości jeszcze nie ma. Telegram wysłany, czekamy. Ale ja myślę, że my jesteśmy jednak trochę nieprzygotowani, Wilko. No właśnie, właśnie tutaj, prawda? Tu jest jeszcze jakiś okruszek. O. Nie no, to trzeba posprzątać, tak? Ja nie wiem, kiedy była sprzątana sala koncertowa. To może... to może coś, co tutaj zrobić w tej sytuacji? Może trzech osiłków zgłosi się tutaj swoją gotowość. Może panowie, o tu widzę, prawda, jest pierwszy osiłek, brawo. Tak. Tutaj proszę się nie krępować. Proszę się nie krępować. Który z panów może miałby ochotę wejść na scenę? Tak, państwo tacy niezdecydowani, ale widzę, że pan już widzę przekonanie w oczach. Tak, wspaniale, tutaj jeszcze, och, i tu mamy trzeciego pana, tak zapraszam. Brawo. Panowie, tak, wyposażeni w specjalne atrybuty. Proszę jeszcze nie uciekać, tak, bardzo proszę, bo tutaj jeszcze paputki dla pana. Tak, och. Tutaj. A może jeszcze któryś z panów się zdecydował? O pan, no bardzo proszę. Zapraszamy, oczywiście. Śmiało, śmiało. Śmiało, oklaski, tak, na zachętę. Panowie sprawdzą, czy to jest odpowiedni rozmiar. Przepraszam jeszcze, jakby pan był uprzejmy. Paputki. Może być i tak. Fantazja. Mile widziana, wspaniale. Panowie są już przygotowani, jak rozumiem, tak? Wilko, czy ty znasz jakiś utwór odpowiedni? Żeby panowie tutaj troszeczkę ogarnęli. Tak, już można powolutku zaczynać, tak. Tak, tak, miotełki tam jakby pan mógł. Fortepian, koniecznie. Wspaniale, o przepraszam, tu jeszcze, tu jeszcze. To ja pójdę może tam sprawdzić. Tak? Panie Łukaszu, tu już w porządku. W porządku, dobrze.
1: Zaraz podejdę.
0: To ja może jeszcze tam zerknę. Jak państwo myślą, dobrze im idzie? Tak, może jakaś zachęta? Ale panowie są skrupulatni.

Wspaniale, bardzo panu dziękuję. Czy jeszcze te pulpity, jakby pan mógł, tak? O, wspaniale. Jeszcze jakieś miejsce państwo widzą, gdzie trzeba by było zamieść ewentualnie, tak? Dobrze. Wspaniale. Tak, już pan myśli. A jakby pan mógł jeszcze, tak bardzo bym prosiła tu chociaż z tego pierwszego schodka, dobrze? Tak, o, dziękuję. O, dziękuję. O, po hotelu pan pomyślał. Tak, a tutaj może jeszcze tak. Nie, już jest idealnie, naprawdę. Wspaniale.

cóż ja mogę powiedzieć? Panowie, no wspaniali, wspaniali. Jak ja się cieszę, że panowie się zgłosili sami tak bez przymuszania. Można zabrać miotły? Dzisiaj nikt nie wychodzi z pustymi rękami z przyjęcia, proszę państwa. A jednak panowie się nie zdecydowali. Może będzie jeszcze okazja. Bardzo dziękujemy. Brawo! Tak! Czekamy, tak? Cały czas. Nie ma. Nie ma nikogo. Nie słyszycie, żeby coś się działo. Nikt nie pukał, nikt nie dzwonił, nikt. No nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że telegram dotarł. No może sprawdźmy, która jest godzina. Trochę się spóźniają wprawdzie, ale... Lilko, sprawdzimy może co. Co tam w tym trzecim prezencie? Czy działa? No, zaraz się okaże.

wieczór pana Andersona, gości nie widać. Państwo sprawdzali na zegarkach, że już jest czas. Która tutaj 26 po 12. Tutaj nasz bajkowy zegar też cały czas chodzi. No nie wiem, nie słychać gości. To może zapytamy, kto tam? 3, 4. Kto tam? Hipopotam, wspaniale. Jeszcze nie mieliśmy tu hipopotama. Hipopotam. To może zachęcimy, żeby wszedł ten hipopotam, czy ktokolwiek tam jest za drzwiami. Tak na 3, 4 proszę. 3, 4. Proszę! Jeszcze dzwonią jacyś eleganccy.

się cieszę, że jesteście z nami. Chór Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Warszawie. Wielkie brawa! Dotarli! Co więcej, nie są tu przez przypadek, bo okazuje się, że ci młodzi chórzyści podobno doskonale znają pewną bohaterkę bajkową, którą może wy też znacie. Słyszeliście o pchleszach

Rajce? Kto słyszał o pchleszach rajce? Rodzice na pewno, ale i młodsi. Słuchacze, no Lilka na pewno. Słyszała państwo, to nawet nie pytam, bo to jest oczywiste. A dawno temu pewien kompozytor, pan Maciej Małecki, napisał śliczną bajkę muzyczną. I w tej bajce pchła szachrajka wyprawia między innymi przejęcie, bo w świecie bajkowym oczywiście jest znana jako jedna z najlepszych bohaterek baśniowych przyjęć. I właśnie na takie przyjęcie u pchły szachrajki chcielibyśmy was zabrać. Dacie się zaprosić?

Dziękuję. Brawo dla wszystkich tancerzy. Brawa. Tak się cieszę, że państwo się dali porwać do tańca. Chociaż to trzeba mieć kondycję jednak. Nie ukrywam. Przy jakiś trening ze skrzatami elfy krasnoludki, to trzeba będzie jakąś gimnastykę poranną zarządzić. Dobrze. Posprzątane. Goście są. Tańczyliśmy. Ale przyjęcie nie może obyć się, jak myślicie, bez czego? Tortu. Oczywiście. A jaki jest najlepszy tort? No to teraz zapraszamy was na tort, który przygotował sam król Maciuś I.

Wspaniały tort przygotowali kucharze z kuchni króla Maciusia I. Będziemy potem, wszyscy będziemy sprawdzać, czy jest z czekolady i jakie ma dodatki, ale pamiętacie, jakie zasady obowiązują na sali koncertowej? Koncert jest do słuchania, trochę do patrzenia, ale nie do jedzenia. No i nie do jedzenia czekolady. Ale proszę się nie martwić, bo oczywiście spałaszujemy ten tort zaraz po koncercie. Na foyer, także bliziutko. A kiedy pojawia się tort, to zazwyczaj śpiewamy taką piosenkę, którą chyba wszyscy dobrze znają. Spróbujecie razem z nami?

I oczywiście oklaski dla was. Bo jestem przekonana, że usłyszeli was wszyscy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, którzy słuchają nas na całym świecie i wszystkie światy bajkowe. Jak świętować? To oczywiście w takim towarzystwie. 10. urodziny Polskiego Radia Dzieciom, 80. urodziny Orkiestry Polskiego Radia i 100. całego Polskiego Radia. Nie wiem, czy troszkę się zmęczyliście, ale może czas na mały oddech?

0: Brawa. Odpoczęliście troszkę? Macie jeszcze siłę? Kto ma siłę? Na to czekałam. Kochani, oczywiście, tak mogłoby się zakończyć przyjęcie i moglibyśmy spokojnie wyjść na foyer, zjeść tort, potem wziąć udział w warsztatach i wrócić do domu. Ale mam nadzieję, że macie jeszcze ochotę na szczyptę szaleństwa. Nie wszyscy mają ochotę, ale mam nadzieję, że dacie się namówić, jak zobaczycie, co się tutaj będzie działo za moment. Zanim niespodzianka, to chciałabym zaprosić na scenę dyrektorkę Polskiego Radia Dzieciom, Justynę Aczbik-Klugę. Zapraszamy. Wspaniała sprawczyni tego zamieszania. Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Pani Magdalena Trzaskowska, dyrygentka tego wspaniałego chóru. Brawo! I zanim włączymy się do zaśpiewania i zatańczenia pewnego ciekawego przeboju, pięknego utworu, który śpiewają dzieci, to chyba musimy się czegoś nauczyć. Pani Magdaleno, poprosimy.
1: Teraz jeszcze do tego dodamy, po tych naszych dwóch tupnięciach i klaśnięciu, dodamy takie pokazanie wszystkich was tutaj na tej sali i wszystkich dzieci. Będziemy tak pokazywać ręką.
0: Wspaniale.
1: Wszystkich was też pokazujemy. Potem znowu będziemy dwa razy tupać. Mhm.

klaśniemy. I znowu dwa razy tupniemy, raz klaśniemy. A potem uwaga. Musimy ręce do góry podnieść i do dołu. I to jest taki mały refren naszego utworu. Więc zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w koncercie.

0: Raz, drodzy Państwo, dzień dobry. Martyna Huderska, nasza najpiękniejsza wróżka! Drodzy Państwo, dwa słowa od nas. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich wspaniałych dzieci z okazji Dnia Dziecka. Dla nas jesteście najważniejsi nie tylko 1 czerwca. A Kajetan będzie mówił z dzieckiem. To nie było reżyserowane, Kajtek.
1: Ja bym chciał być brzuchomówcą i tak zrobić, że niby ona teraz mówi, a nie. Proszę Państwa, ja chciałem bardzo podziękować Państwu, że jesteście tutaj. Dziękuję bardzo za podziękowania dla orkiestry i dla chóru, ale... Chwila. Proszę Państwa, debiut w radio ma się raz. A dzisiaj z naszą orkiestrą po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia zagrały saksofonistki Hania Chylińska i Agnieszka Płaczek, a przygotowała ich pani profesor Alina Mleczko.

0: To nie koniec. Po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia wystąpili dzisiaj perkusiści. Małgorzata Aulak, Antonina Zagórska, Maja Głąb, Jan Pisera i Dawid Sikorski, a opiekuje się nimi znany i lubiany bohater internetu Łukasz Piotrow. Także dla tych młodych ludzi to był ostatni Dzień Dziecka, a teraz już mogą świętować tylko Dzień Radiowca, także sorry.
1: Możemy to połączyć.
2: Drodzy Państwo, zawsze znajdzie się jakiś dzień do świętowania. Mamy nadzieję, że to będzie dla Was piękny i wspaniały dzień i że zobaczymy się jeszcze nie raz, nie dwa, nie trzy, nie milion w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo Państwu dziękujemy. Ale czekaj, już to wróżka musi nas odczarować. Dziękuję.
3: Może jeszcze Was tak szybko nie wypuścimy. Czy jeszcze jest szansa na mały fragmencik Gusi Mamy na stojąco? Co Wy na to? Słuchajcie, no trochę się zasiedzieliśmy jednak. A na foyer będziemy jeść tort, brać udział w warsztatach, więc musimy się troszeczkę jednak wszyscy poruszać. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby choć fragment Gusi Mamy zaśpiewać, wytańczyć i z tym utworem wyjść dzisiaj na ustach z sali koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego. Jesteście gotowi?

0: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

0: O tak, dzisiaj poznajemy kolorowy, wspaniały świat, rozśpiewany, ale przede wszystkim taki, który związany jest z nauką. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, 13 czerwca, wielkie naukowe święto, 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego od godziny 11 wystartował na PGE Narodowym. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, jesteśmy tutaj do godziny 19, a teraz zaczyna się nasza audycja specjalna, której temat oczywiście związany jest z nauką, ale także z miejscem uwielbianym przez wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom. Między innymi właśnie dlatego się on dzisiaj pojawił. Co to za temat? O tym dowiecie się za momencik, ale na samym początku chciałabym powiedzieć, że ja nie jestem sama tutaj w naszym studiu plenerowym. Moc gości u nas dzisiaj. Bardzo się cieszę. To może najpierw wszyscy się przywitamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, mówiłam, że jest nas całkiem sporo. Razem z nami dr Przemysław Miszta, a także moc innych młodych naukowych umysłów. Wszystko także za sprawą waszego stanowiska, które tutaj na pikniku naukowym się znajduje. Co to za stanowisko? Proszę opowiadać i przedstawiać się po kolei.
2: Przemysław, można powiedzieć, że pewnego rodzaju szef, chociaż jest to tak zwany szef wspólnoty, ponieważ beze mnie nie to wszystko by nie istniało, ale także bez moich uczniów by nic nie istniało. Więc to jest pewna cudowna symbioza, która trwa już wiele lat. I nasze stanowisko od wielu lat staramy się zbudować w taki sposób, żeby zainteresować najmłodszych. I to jest nasz cel, ponieważ najmłodsi są bardzo ważnym odbiorcą, bardzo uważnym odbiorcą i bardzo krytycznym odbiorcą. I każdy błąd, każdy element zostanie natychmiast przez nich wychwycony, więc my musimy być przygotowani perfekcyjnie i tak się

0: staramy robić. A ja pamiętam swoje dzieciństwo i jestem naprawdę wdzięczny mojemu ojcu, który zawsze zabierał mnie na niesamowite eskapady, zawsze pomagał mi oczywiście na przykład w pracy technice, ale także ja mu pomagałem i byłem dumny z tego, że trzymam mu śrubokręt i czasami wkręcę krzywo śrubkę. I to było takie dla mnie inspirujące i za to jestem bardzo mu wdzięczny i mam nadzieję, że to się udaje w taki sposób przedstawiać. I jak już poszedłem sobie na studia, skończyłem fizykę, to zawsze miałem w głowie takie pragnienie, żeby młodym ludziom przekazać tą prawdę o przyrodzie, bo ona jest cudowna, jest u nas piękna i chyba nie ma nikogo na świecie, który się nie zachwyca tęczą czy na przykład pięknymi chmurami. A dlaczego one tak powstają, a co się dzieje, a dlaczego działa, a dlaczego chodzi, a dlaczego radio działa? No to po prostu są pytania, które pojawiają się w głowach młodych ludzi i w większości przypadków może nie trafiają na podatny grunt i to wszystko jakoś umiera. A my się staramy, żeby to nie umarło, rozkwitło i było wspaniałe.
1: Ale ja się bardzo cieszę, że pan o tym powiedział, panie doktorze, dlatego, że przecież tegoroczne hasło naszego pikniku naukowego to z życia wzięte, a to się idealnie wpisuje właśnie w ten fakt, że nauka towarzyszy nam właściwie w każdym momencie naszego życia i jeżeli ktoś uważa, że nie, no to są nudne kwestie, nudne rzeczy, nudne tematy albo trudne, no to my między innymi dzisiaj staramy się to odczarować wspólnie i o tym też sobie będziemy rozmawiać. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze, co to za stanowisko?
0: Jest to stanowisko C5 w strefie kultowych eksperymentów i od lat udaje nam się tam dostać i o dziwo dostajemy 2 namioty. Słuchajcie, to jest niesamowite, ponieważ to jest całe 50 metrów kwadratowych. To jest prawdopodobnie więcej niż macie pokój w domu, ponieważ to jest ogromne, to jest wielkie i mamy jeszcze miejsce przed namiotem i zawsze wynegocjujemy jeszcze ciut więcej i bardzo się cieszymy z tego, że to stanowisko jest takie ogromne, ale też jesteśmy niesamowicie przygotowani. Mamy wspaniałą obsługę, a także wspaniałe pokazy i oczywiście zapraszamy do 19:00. Będziemy na pewno do 19:00. Będziemy na stanowisku i staramy się zawsze wszystko wytłumaczyć, pokazać. U nas można wszystko dotknąć, u nas można się pobawić, u nas można zakosztować tej nauki i zawsze znajdziemy odpowiedź na intrygujące nas pytania i czasami bywa tak, że to rodzice odciągają dzieci od naszych eksponatów. To jest dla nas niesamowitą nagrodą.
1: Ale jest pan bardzo tajemniczy, panie doktorze, bo my nadal nie wiemy, kogo wy reprezentujecie dzisiaj.
2: Dobrze, to może ja akurat z tej strony powiem.
1: Szymon Krajewski-Pączek, witamy.
2: Tak, ja jestem absolwentem naszego liceum. Dzisiaj kończę magisterium właśnie na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Jestem wieloletnim też kolaborantem doktora Miszty. Nasze liceum to jest pierwsze SLO z oddziałami międzynarodowymi po prostu Raszyńska w Warszawie. Należymy do zespołu Bednarska. Jak też nazwa wskazuje, mamy oddział międzynarodowy, jesteśmy szkołą IB i już od, 15 lat już wystawiamy na pikniku naukowym. To jest mój 8. Dla wielu z nas, też tu innych tu obecnych, jest to kolejny piknik. No, nasza szkoła ma właśnie takie podejście, no trochę jak plac zabaw, że czy to chemia, fizyka, pan doktor Miszta oczywiście jako fizyk, dotykać te eksperymenty, robić własnoręcznie, odkrywać ten świat, odkrywać to życie, które jest przed nami. No i brać je pełnymi garściami. I właśnie też pokazywać wszystkim uczestnikom pikniku. Ja robię model ucha, gdzie pokazuję, jak te fale dźwiękowe przechodzą przez te różne kosteczki i wszystko inne.
1: Jak to się dzieje, że radio dociera do naszych słuchaczy młodych i słyszą to wszystko, co do nich mówimy.
2: No, każda osoba, która nas słucha teraz może sobie pomyśleć, ale jak to jest, że mój mózg te dziwne fale z tego radia czuje, wie, że mówimy to słowo, które mówimy. I to ja pokazuję tym dość prostym modelem, gdzie te dzieci mogą, wszystkie dzieci mogą podejść, uderzyć w ten bęben, zobaczyć te fale, które to generuje, potem zobaczyć, ja tłumaczę, jak to mózg potem czyta i to wszystko. Jest to piękne i właśnie staramy się zawsze, żeby to stanowisko było dla osób, nieważne jakiej grupy.
0: Proste.
2: I proste, tak.
1: Otóż to, bo nauka, chociaż może wydawać się rzeczywiście trudna, no i faktycznie pewne skomplikowane rzeczy w niej i elementy odnajdziemy, ale to wcale nie oznacza, że ma być nieprzyjemna. Wręcz przeciwnie, to może być kawał dobrej zabawy, mam wrażenie. Ale to

0: dopiero dwójka naszych gości. Poznajemy się dalej. Teraz Maksymilian Skowron Moszkowicz.
1: Dzień dobry. Ja właśnie jestem trochę takim świeżo upieczonym absolwentem. Jestem trochę produktem, o czym pan doktor Przemysław Miszta mówił oraz pan Pączek, bo ja dopiero skończyłem w zasadzie tą szkołę, ale też jakby, żeby oddać trochę, nie tylko sobie, ale też przyszłym tak jakby pokoleniom, sam zrobiłem dwa projekty. Jednym z nich to jest mini przyspieszacz makrocząstek.
0: Wow, mniej więcej brzmi to, powiem, tajemniczo.
1: Wiem. Druga nazwa jest jeszcze lepsza. Polega to na tym, że w zasadzie cząstka jest przyspieszana przez takie bardzo potężne magnesy. To jest akurat mała kulka, ale na przykład w CERN-ie, na którym się wzorowałem, to oni tam przyspieszają naprawdę potężnie małe cząstki,
0: CERN, które... CERN to jest taki ośrodek, prawda?
1: Tak, to jest taki ośrodek naukowy, który ma za zadanie ściągać wszelkie umysły z całego świata oraz właśnie eksperymentować.
0: Najwybitniejsze.
1: Przy... Mhm. Tak. I właśnie na tym się wzorował jeden mój projekt, a drugi z nich to magiczno-dynamiczny dywan elektryczny. I ludzie mogą się zastanawiać, ale o co
0: zaraz, latający dywan?
1: No jeszcze nie do końca. Kiedyś, ale... kiedyś może.
0: Pierwszy
1: ale
0: krok jest.
1: O co w nim chodzi? Ponieważ możecie sobie Państwo zadać pytanie. Używa on bardzo prostych zasad, jakimi są transfer bezprzewodowy energii, tak aby można było zasilić cokolwiek bez konieczności podłączania kabla. Ta technologia już jest używana na przykład w technologiach smartfonów, do bezprzewodowego ładowania, czy czytnikach RFID, czy NFC, które są używane w naszych kartach, które są też codzienną jakby częścią naszego życia, dlatego z życia wzięte.
0: Powiem szczerze, że to wszystko jest fascynujące, o czym nam opowiadałeś. Myślę, że kiedy miałabym się tego wszystkiego dowiedzieć z książki, to nie zapamiętałabym nawet połowy. Ale zupełnie inaczej jest się uczyć nauki, kiedy ktoś z taką pasją o niej opowiada i kiedy jeszcze możemy samemu doświadczyć najróżniejszych tych rzeczy. Ciekawa jestem, czy Marysia Noga, która jest dzisiaj z nami, ze mną się zgodzi.
2: Dzień dobry, tak. Ja tutaj jest... A, przepraszam. Ja jestem tutaj osobą głównie odpowiedzialną za taki, można powiedzieć, backstage całego pikniku, organizacji tego wszystkiego, uzupełniania w sumie wszystkich formularzy i tak dalej. I ja trochę odpowiadam za generalnie to, żeby to wyszło nam tak naprawdę, za zgromadzenie rzeczy, zebranie ludzi, żeby wszyscy byli za coś odpowiedzialni i wiedzieli, co mają robić.
0: Generalnie ale to też jest bardzo ważna funkcja przecież, żeby tak zebrać w całość organizacyjnie zarówno dokumentację, jak i pomysły najróżniejsze, bo przecież to o to chodzi, że te najróżniejsze pokazy, wydarzenia, to wszystko, czym chcecie zainteresować młodych i tych nieco starszych ludzi, to też trzeba po prostu nad tym trzymać pieczę.
3: No tak, no to jest coś, czego osoby tu chodzące nie widzą. Ale to są te miesiące, które my organizujemy. Część projektów to są projekty, które jeszcze ja wymyślałem swojego czasu, czy modele, to, że z kulek każda osoba może podejść i zbudować różne molekuły, żeby zobaczyć, jak to wygląda rzeczywiście i sam dotknąć te atomy i te wszystkie struktury chemiczne. I żeby to nie było takie dziwne i właśnie książkowe, tylko dotyk, tłumaczenie angażujące.
4: Ja się tylko dodam, że bardzo często dla mnie inspiracją były bajki, jak Dobromir, może ktoś jeszcze pamięta, i Zaczarowany Ołówek. To po prostu były nasze kultowe bajki i one były tak wspaniałe, że naprawdę we mnie budziły taką radość i też taką chęć, że ja też bym tak chciał.
0: To ja muszę powiedzieć panu, panie doktorze, że to są doskonale znane bajki wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, więc myślę, że teraz na wielu buziach pojawiły się uśmiechy. Filip Sobczak jest także z nami. Powiedz, czym dla ciebie jest nauka?
5: Dzień dobry. Wydaje mi się, że nauka jest czymś niesamowicie pociągającym, bo jest to taka namacalna odpowiedź na zagadki świata. Po prostu na przykład tutaj ja odpowiadam za ten dywan elektryczny razem z Maksem, ja go prezentuję i to rzeczywiście za nim stoi dosyć skomplikowana nauka. Tam jest dużo różnych układów, a dzięki właśnie opisaniu, dzięki metodzie naukowej możemy się dowiedzieć, jak to funkcjonuje. Ten właśnie dywan jest przykładem, nauka za nim stojąca jest obecna w ładowarkach przewodowych czy w szczoteczkach elektrycznych. Ja nigdy bym nie pomyślał, że w szczoteczce elektrycznej są tak skomplikowane rzeczy. Takie przykłady pomagają nam pokazać te zastosowania, które są po prostu niezliczone.
0: Jest z nami także Leon Gałdziak i do ciebie także mam pytanie.

0: Witam.
1: Tak. Kiedy u ciebie się pojawiło takie zainteresowanie naukami ścisłymi?
2: To jest dobre pytanie, ponieważ ja na kółko fizyczne dołączyłem dopiero w tym roku, po feriach zimowych. Bardzo szybko wpadłem w taki rytm pracy i już teraz aktywnie uczestniczę w pikniku. Ja zajmuję się falami i
1: pytofonem,
2: czyli takimi cymbałkami na powietrze. Polega to na tym, że butelki po Coca-Coli zostały napełnione powietrzem pod różnym ciśnieniem. Przez to w momencie, gdy się je uderzy, to wydają różny dźwięk, zupełnie jak cymbałki.
1: No to powiem szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale to jest niesamowite, że tutaj będąc możemy dotknąć i tak nawet zaznajomić się z tematami, o których nigdy wcześniej byśmy nawet nie pomyśleli. Z nami jest także Mikołaj Andruchów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No powiedz, za co ty jesteś odpowiedzialny to tutaj na pikniku?
3: Ja tutaj z kolegą Jankiem. Jesteśmy odpowiedzialni
1: Jan Witt,
3: za...
1: witamy.
4: Tak. Dzień dobry. My jesteśmy na kółku takimi w tym roku trochę tymi zabawnymi wujkami, ponieważ my mamy taki raczej wprost przyjemny eksperyment. Mianowicie my budujemy go-kart. Może nie jest to aż tak dla niektórych z życia wzięte.
1: To jest bardzo z życia wzięte dla rodziców, którzy mają chłopców za synów, tak.
4: Dla nas to było... cały czas bardzo dużo nauki i nauki o silniku, ale też o różnych metodach, żeby stworzyć takie urządzenie.
3: Na przykład musieliśmy się całkowicie od zera nauczyć spawania, którego w sumie z Jankiem nigdy nie robiliśmy. Uczyliśmy się z różnych poradników i metodą prób i błędów osiągnęliśmy sukces, bo jednak ta rama trzyma się, jeszcze się nie rozwaliła. I liczymy, że tak zostanie.
1: I efekt waszej pracy możemy podziwiać dzisiaj na pikniku.
4: Tak jest. Tuż przed naszym namiotem jest...
1: A teraz przed naszym studiem plenerowym.
4: Tak, w tej chwili przed naszym studiem można zobaczyć. Podczas naszych pokazów co jakiś czas jest silnik odpalany. Można usłyszeć, zobaczyć, zrozumieć, jak to działa. Wszystkie mieszanki paliwowe, gaźniki, nawet starsze przyrządy w takich silnikach spalinowych.
1: No proszę, niesamowite. Jeżeli chcielibyście już teraz, jesteście w drodze na piknik naukowy, ale chcielibyście już teraz zobaczyć, jak wygląda to dzieło naszych dzisiejszych gości, to zapraszamy was na nasze media społecznościowe. Tam znajdziecie obrazek właśnie tego urządzenia. To jest po prostu go-kart.
4: Tak, to jest pojazd. Kiedy się przyjdzie, można zdecydowanie zobaczyć. On jest odkryty, nie ma karoserii, także silnik. Każdą część można obejrzeć. My wszystko chętnie opowiemy, no bo kiedy sami niedawno się tego uczyliśmy, jesteśmy bardzo podekscytowani, żeby podzielić się tą wiedzą, gdyż jest to urządzenie, które naprawdę w ciekawy sposób można przedstawić, a dotyczy w historii, ale i teraz wszystkiego dookoła nas.
1: No i jest z nami jeszcze Adam Bartler. Powiedz proszę, czym dla ciebie jest nauka i co ciebie sprowadza na ten piknik dzisiejszy?
5: Dla mnie nauka jest rzeczą, która po prostu jest źródłem ciekawości. Nauka jest w pewien sposób celem życiowym, które powoduje, że wszystko, co możesz starać się dowiedzieć, staje się gromadą tego, co twoje ciało i twoje życie może wyprodukować. Sama nauka też sobie, moim zdaniem, pozwala otwierać się ogromną ilość możliwości też na odkrycie samego siebie. Bo eksploracja różnych takich rzeczy jak fizyka, chemia, polski, filozofia pozwala ci po prostu spojrzeć samego siebie, co cię prawdziwie interesuje, ale również do czego masz smykałkę, co pozwala ci również odnaleźć cel w życiu, do którego masz dążyć.
1: Ale to jest bardzo fajne i cenne, co powiedziałeś, bo pamiętam, kiedy ja po raz pierwszy spotkałam się z filozofią, no wydawałoby się, że przecież jest to nauka, która dotyka zastanawiania się nad różnymi kwestiami związanymi na przykład z naszym życiem, a tymczasem na pierwszych zajęciach rozmawialiśmy o atomach i kwarkach i jeszcze innych cząstkach i okazuje się, że rzeczywiście ta nauka...
0: Te mokre coptery.
1: Otóż to przenika nasze życie w każdym aspekcie, w każdym przedmiocie szkolnym, więc warto się z nią zaprzyjaźnić i do tego też między innymi będziemy wszystkich zachęcać podczas naszej audycji specjalnej.

Owszem, ale także przez cały dzień tutaj podczas 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego, który aktualnie na PGE Narodowym się odbywa. Przybywajcie, przybywajcie, deszcz już nie pada i ponoć ma już nie padać, a nawet gdyby, to zupełnie nam to nie przeszkodzi w tym, by porozmawiać z wami, pouśmiechać się do siebie, no i przede wszystkim zaprosić do niezwykłego świata nauki, a jak sami się mogliście przed chwilą, moi drodzy, przekonać o tym, nasi goście to prawdziwi eksperci. O tym, że cały plac zabaw, bo to na to miejsce dzisiaj, nad tym miejscem się pochylimy i się skupimy, to fantastyczne laboratorium. O tym będziemy sobie rozmawiać zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Tak.
1: Ojej.
2: Nauka i przypadek. Czy to jest coś, co często się zdarza, czy to jest coś, co tylko od czasu do czasu ma miejsce? No, myślę, że to pytanie często dzisiaj będzie zadawane za sprawą 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Aturskiego, bo to wydarzenie dzisiaj odbywa się na PGE Narodowym. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Do godziny 19 jesteśmy razem z Wami, a do godziny 14 trwa nasza audycja specjalna. Ja mówiłam przed piosenką, że Plac Zabaw to jest niezwykłe miejsce, oczywiście dające mnóstwo zabawy i frajdy młodym i tym nieco starszym ludziom również, nie ma co się oszukiwać, ale to jest także fantastyczne laboratorium, gdzie najróżniejsze eksperymenty możemy zobaczyć z życia wzięte. Moi drodzy goście, zgodzicie się ze mną?
3: Jak najbardziej.
2: No to co, po kolei przeanalizujemy sobie te najróżniejsze elementy, które znajdują się na Placu Zabaw. To ja teraz poproszę mojego pomocnika, redaktora Franka, od którego urządzenia

0: zaczniemy.
1: Ja bym zaczynał od huśtawki.
0: O, huśtawka. Kto nie lubi huśtawki? Słuchajcie, nie znam takiej osoby. Wszyscy uwielbiają się huśtać na huśtawce. Co się wtedy z nami dzieje, kiedy się huśtamy na huśtawce?
2: Huśtawka to jest niesamowite urządzenie, a jeszcze bardziej niesamowite, jak się zamknie oczy. Słuchajcie, naprawdę, jeśli nikt tego jeszcze w życiu nie zrobił, to huśtajcie oczywiście się bezpiecznie, trzymając się za rączki i poręczy, ale jak zamkniecie oczy, to po prostu możecie naprawdę poczuć się jak astronauta, czasami tak niesamowicie, i możecie sobie pomyśleć, że jesteście na innej planecie. Huśtawka jest niesamowita, a tą niesamowitość bierze z tego, że zmienia się i pęd podczas bujania się huśtawki, i energia kinetyczna i potencjalna, a także dlatego, że zmienia się prędkość, bo mamy dużą prędkość i mamy małą prędkość. I mamy taki moment, kiedy możemy powiedzieć, że czujemy się, że fruniemy. I naprawdę to jest niesamowity wynalazek, a z drugiej strony tak prosty i tak cudowny, i można naprawdę spędzić ogromną ilość czasu na takiej prostej huśtawce.
0: Panie doktorze, mówię to oczywiście do naszego dzisiejszego gościa, doktora Przemysława Miszty. Od dzisiaj każde huśtanie na huśtawce już nie będzie zwykłym huśtaniem. Kiedy sobie przypomnę te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. Ale można też powiedzieć, że huśtawka to jest takie wahadło, prawda? Kto mi o tym opowie?
3: Ja mogę na ten temat odpowiedzieć. Też właśnie chciałem trochę opowiedzieć o trochę bardziej fizycznej stronie, ponieważ wahadło to jest tak naprawdę jedna z najbardziej podstawowych i zarazem kluczowych elementów w fizyce, ponieważ to tak naprawdę wszystko zaczyna się od wahadła. Czy to nauka fizyki, czy też matematyki, ponieważ wahadło idealnie opisuje wszystkie zjawiska zachodzące w fizyce dynamicznej. Czy to energię potencjalną, która jest generowana przy wysokości wahadła, czy energię kinetyczną, która jest generowana przez jego prędkość. Można to porównać również do przykładu z huśtawką, gdzie najszybciej poruszamy się, kiedy tak naprawdę jesteśmy najbliżej Ziemi, a najwolniej, a praktycznie z żadną prędkością, kiedy jesteśmy najwyżej, ponieważ wtedy energia potencjalna jest najwyższa. To jest jedno z najbardziej kluczowych i fundamentalnych zjawisk w fizyce, które pozwala nam opisywać cały świat.
0: Maksymilian, to ja teraz zadam tobie pytanie, które myślę, że bardzo często pojawia się w głowach naszych młodych słuchaczy. Kiedy najłatwiej się rozpędzić na huśtawce?
3: Kiedy najłatwiej się rozpędzić na huśtawce? Już o to odpowiadam. Ponieważ energia potencjalna jest wprost proporcjonalna do energii kinetycznej, najlepiej się rozpędzić na huśtawce poprzez wybicie się jak najwyżej, jak się da. Jak najwyżej, jak najdalej.
0: Aha, i wtedy... No proszę, jakie tutaj dodatkowe wątki i tajemnice nam się pojawiają. A dlaczego huśtawka sama nie leci coraz wyżej?
4: Huśtawka sama nie leci coraz wyżej, ponieważ energia, która jest zgromadzona w tej huśtawce, o której już mówiliśmy, potencjalna lub kinetyczna, jest stała i chyba, że się do niej doda. Dodawaniem jest popychanie na huśtawce. Co więcej, huśtawka ma niestety ten niefortunny minus, że spowalnia, co jest niestety źródłem wielu smutków, dlatego i wytraca tą energię. Dlatego właśnie chcemy, żeby ktoś nas popychał. I jeśli w takiej sytuacji ktoś nas popycha jeszcze mocniej, huśtawka by się jeszcze bardziej rozhuśtywała, zamiast tą energię tracić, by ją zyskiwała. Więc to najlepszym sposobem chyba, żeby się rozhuśtać, jak najlepiej to znaleźć sobie pomocnika, który w tym pomoże. To jest chyba konkluzja.
0: No tak, no bo my sami też mamy wpływ na to, jak ta huśtawka będzie działać.
5: Tak, zdecydowanie. Kiedy przesuwamy nogami albo tak ciałem popychamy, zmieniamy nasz środek ciężkości, to tak jak w wahadle, gdyby tak, jeżeli dobrze ruszymy tą kulką na końcu wahadła, no to ono trochę mocniej poleci w jedną albo w drugą stronę, bo ten ruch nasz to też jest trochę dodanie energii. To też jest to, co robi ten tam pomocnik, który nas popycha, dzięki czemu możemy polecieć trochę bardziej do przodu i cofnąć się trochę wyżej do tyłu.
0: No to teraz takie pytanie, tak, proszę jeszcze, dodaj Filip.
4: Jeszcze co do sekretów huśtawki, chciałem powiedzieć, że huśtawka prezentuje też w pewnym sensie taki rezonans, co nazywamy w fizyce, ponieważ lepiej, jak dzieci wiedzą, lepiej się huśta, jeśli nogi synchronizuje się razem z ruchem huśtawki.
0: Ale właśnie tak się synchronizuje na odwrót.
4: Tak, synchronizuje się na odwrót, bo trzeba synchronizować nie z prędkością huśtawki, tylko z przyspieszeniem, co może jest trochę nieintuicyjne na początku, ale właśnie myślę, że to jest dobra analogia do późniejszego zrozumienia wahadła matematycznego jako konceptu. Dlatego kolejną radą ode mnie na lepsze huśtanie się jest robienie tego właśnie w takim

0: dobrym rytmie razem z tą huśtawką, a nie przeciw.
1: I... Ale to jest w ogóle super pomysł, żeby ułożyć taki, prawda, taki, taką książeczkę, taki poradnik, jak fajnie się bawić na placu zabawy, żeby wszystko wam się udawało zawsze. A kiedy ostatnio byliście na huśtawce?
2: Mi osobiście się zdarza. Ja mam młodszą siostrę. Oczywiście państwo mnie nie widzą,
1: ale
2: bo to
1: Jan,
2: radio,
1: próbowałeś jej tłumaczyć, jak działa huśtawka?
2: Tak, tak. Ja zawsze darzę i mam takie zrozumienie, że moje rodzeństwo to są osoby, które mnie najlepiej rozumieją. Mimo że moja siostra ma dopiero 9 lat, uważam, że i kiedy ja albo jej brat nawet coś skomplikowanego jej tłumaczymy, ona naprawdę w niesamowity sposób to rozumie. I zawsze też właśnie to, o czym mówił pan Miszta, naprawdę ci najmłodsi są ci, którzy są najbardziej zainteresowani tą wiedzą, a szczególnie jak to dotyczy coś tak fajnego, jak na przykład huśtawka.
1: No właśnie, Szymon, i ty chyba też tutaj potwierdzisz, że to nie jest tak, że się dzieci, młodzi ludzie nie interesują nauką.
3: Ale nie, pod żadnym kątem. Jakby robiąc to od 8 lat i sam przechodząc te wszystkie kroki, no od licealisty, po licencja, teraz magister, mogę powiedzieć, że właśnie co roku jest coraz więcej osób. I to jest fajne, ja też moje własne rodzeństwo zachęcam i też widzę, że tona. Ale to też nie tylko dzieci, właśnie jak... Było to pytanie o huśtawkę. Ja nawet na kampusie mojego uniwersytetu mam huśtawki, więc to naprawdę też plac zabaw jest, myślę, też uniwersalny, ale myślę, że tak, no też nie zmienia to w dzieciach jest to, jak one absorbują wiedzę. I to jest też do wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają, to jest niesamowite i nigdy tego nie lekceważcie, możecie absorbować to wszystko. No i bawcie się tym, to jest chyba najlepsza rada.
4: Jak widać, huśtawka jest uniwersalna i dlatego może się nawet nie zdajecie sprawy, ile w fizyce ona znaczy, nawet w fizyce teoretycznej, jak i w fizyce kwantowej, ponieważ bardzo, bardzo wiele procesów jest właśnie rozkładane na proste huśtawki, można tak to powiedzieć. Czyli jak mamy skomplikowany proces i on się naprawdę wydaje taki, że nie jest nierozwiązywalny, to co robi fizyk? Właśnie rozkłada ten projekt i ten proces na proste huśtawki, na sumę nawet bardzo dużych prostych huśtawek, ale to zawsze są proste huśtawki, czyli ten słynny, nasz cudowny Simple Harmonic Motion, czyli SHM, czyli to jest po prostu ruch harmoniczny, jest to ruch, w którym po prostu mamy do czynienia właśnie z małymi huśtawkami i jeżeli jest jedna, to jest prosto, jeżeli jest wiele, to już mamy profesurę.
3: Ale to nie tylko fizyka. Ja tutaj dorzucę 3 grosze z strony biochemii, która jednak jest moją, że organizm ludzki jest tak skomplikowany, jest niesamowity i z życia wzięty, no każdy z nas go ma, ale właśnie te wszystkie wielkie procesy, które powodują, że żyjemy, tak naprawdę to są po prostu tysiące tych małych procesików rozrzuconych po świecie, rozrzuconych po organizmie i które po prostu składamy w jedno i to tworzy nas.
1: Moi drodzy goście, to dopiero pierwsze urządzenie, które możemy znaleźć na placu zabaw, więc myślę, że czas najwyższy, by przejść do kolejnego i myślę, że też warto powiedzieć, że w Polskim Radiu Dzieciom mamy taką piosenkę, która nazywa się Ciotka Grawitacja. Być może za moment pojawi się ona w naszej audycji, a ja tylko zapowiem, że zaraz po piosence spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego niektórzy zjeżdżają na zjeżdżalni szybciej od innych. Co ma na to wpływ? No i dlaczego tak się dzieje? I z czym to jest związane? I czy rzeczywiście tutaj ta wspomniana przeze mnie ciotka grawitacja ma coś w tym, z tym wspólnego? O tym przekonacie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego bardzo gorąco was zachęcamy.

0: pan na koniec dorzucić coś od siebie, powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie

0: No i już wracamy do Was, mówię my, ponieważ dzisiaj Polskie Radio Dzieciom ma audycję specjalną na 29. pikniku naukowym imienia profesora Łukasza Turskiego, Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, rzecz jasna. Znajdujemy się na PGE Narodowym. Przybywajcie, przybywajcie, do godziny 19 będziemy tutaj. Chętnie się z Wami spotkamy, a teraz, jak wspomniałam, trwa nasza audycja specjalna, podczas której zastanawiamy się, ale także zbieramy troszkę na cząstki pierwsze, chciałoby się nawet tak powiedzieć, najróżniejsze sprzęty, które znajdziemy na placu zabaw. Do tej pory udało nam się powiedzieć całkiem sporo i to interesujących, niezwykle ciekawych rzeczy na temat huśtawki, prawda? Urządzenie tak oczywiste, tak doskonale wszystkim znane, a tymczasem, jak się okazuje, ile tajemnic w sobie może kryć, to jest niesamowite. I myślę, że jeszcze o tej huśtawce moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać, ale tych sprzętów na placu zabaw jest trochę więcej.
1: A czym jest ta grawitacja?
0: Ach, bardzo Ci dziękuję, Franek, że mi o tym przypomniałeś, bo o tym rozmawialiśmy rzeczywiście, o grawitacji i o tym, czy ma ona coś wspólnego z kolejną atrakcją, którą znajdziemy na placu zabaw, czyli zjeżdżalnią. Pamiętacie, co to zjeżdżalnia?
2: Tak, to jest bardzo interesujące zjawisko, ponieważ grawitacja akurat przy zjeżdżalni jest jedną z kluczowych elementów. Patrząc, znowu wracając trochę do przykładu z huśtawką, tam również energia ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wchodząc po drabince czy też po schodach na zjeżdżalnię, tak naprawdę możemy być nieświadomi, ale zyskujemy pewien rodzaj energii, energię potencjalną. Ona jest tworzona właśnie, wzór jest oczywiście bardzo skomplikowany, nie będę go przytaczał, ale jednym z kluczowych elementów właśnie jest grawitacja oraz wysokość. Żeby później przekształcić to na prędkość, czyli energię kinetyczną, czyli energię, która tak naprawdę popycha nas do przodu, właśnie bardzo kluczowa jest grawitacja. A więc im wyżej wyjdziemy, tym większą jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość tak naprawdę końcową.
0: No dobra, no ale czym jest ta grawitacja? O co tutaj chodzi?
3: No więc grawitacja to jest siła, która dotyczy nas wszystkich i ona kojarzona jest oczywiście z tym przyciąganiem ziemskich, czyli planeta, na której żyjemy, Ziemia, przyciąga nas. Ale tak naprawdę każde ciało ma swoją grawitację. Po prostu jest ona na tyle słaba, że aby rzeczywiście działała, masa takiego obiektu z tą grawitacją musi być bardzo, bardzo, bardzo duża. Tak jak na przykład planeta. Wszystkie planety, a nawet Słońce szczególnie, mają bardzo silną grawitację, między sobą oddziałują, no i na przykład taka Ziemia powoduje, że możemy po niej chodzić i zjeżdżać po zjeżdżalni.
0: Czyli to jest niezwykle ważne, nie tylko dla naszej dobrej zabawy na placu zabaw, ale w ogóle dla całego

0: naszego funkcjonowania na planecie.
1: Tak, ona jest niezwykle ważna i stosujemy ją też właśnie w prawdziwym, znaczy bardziej z życia wzięte. Jest ona używana nas na przykład przez nas, na przykład podczas wieszania prania. Jak to się dzieje na przykład, że pranie nie wylatuje w kosmos albo nie lata mimochodem, tylko wisi akurat w ten konkretny sposób i akurat pokazuje albo bardziej jest skierowane w centrum Ziemi. To też jest jednym z ważniejszych zjawisk grawitacji.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do konkretów. Dlaczego niektórzy zjeżdżają po zjeżdżalni szybciej niż inni?
1: To pytanie jest akurat troszkę bardziej złożone niż jak można osiągnąć dużą prędkość. Natomiast jest ono bardziej związane z oporem powietrza. Powietrze, jak wiadomo, ma swoją jakąś tam objętość oraz można zaobserwować, że niektórzy, kiedy się położą na zjeżdżalni, może nawet tak dotykając kompletnie plecami tyłu zjeżdżalni, czy to w aquaparku, czy też na placu zabaw.
0: O, no właśnie, bo to nasza pozycja też, w której zjeżdżamy, też
1: dokładnie
0: ma znaczenie.
1: Tak, ma bardzo duże znaczenie. Jeśli ktoś siedzi, stawia dużo większy opór, niż jakby leżał. Dlatego rada dla wszystkich młodych, jeśli chcecie szybciej, to się połóżcie.
2: Chciałbym też dać radę dla wszystkich młodych, żeby zachowywać jednak bezpieczeństwo i nie zjeżdżać na przykład twarzą w dół, ale
0: coś chciałem... Bardzo dziękuję za ten głos.
2: Chciałem powiedzieć, że kształt zjeżdżalni też ma bardzo duże znaczenie, bo przez to, że ona jest taka pochylona, to w pewnym sensie właśnie pozwala nam zrobić to bezpiecznie i pod koniec dziecko, my jesteśmy w... jakby bezpiecznie na dole, nie spadamy twarzą w dół. Najszybszą zjeżdżalnią byłoby po prostu skoczenie do góry i spadanie na dół. Wtedy mamy jakby, zjeżdżalnia nie ma żadnego kąta, który nas opóźnia. Dlatego zjeżdżalnie, które są bardziej strome i takie bardziej pionowe, są szybsze i bardziej niebezpieczne niż zjeżdżalnie, które są bardziej płaskie.
0: No ale... dobra, czyli to jak zjeżdżamy ma znaczenie, a to w co jesteśmy ubrani też jest istotne?
3: I jeszcze tylko, przepraszam bardzo, ale chciałbym dodać, że u nas mamy eksperyment związany z tym zjeżdżalnią, bo jeżeli chcemy przesunąć nie tylko w dół, ale też do przodu, to jest idealna do tego funkcja, idealna zjeżdżalnia i taką możecie zaobserwować na naszym stanowisku właśnie tutaj na pikniku na Stadionie Narodowym.
4: Ale a propos ubrań, to co pani zapytała, to one mają ogromne znaczenie, ponieważ to się wiąże z tarciem na zjeżdżalni, co osoba, która chce jechać jak najszybciej, chce zminimalizować to tarcie. To się wiąże z tym, że i kontakt, który dana osoba ma do zjeżdżalni, musi być najmniejszy i sama siła tarcia również. Co powoduje, że ubrania, które są za duże na kogoś, które są bardzo luźne, spowodują, że masz duży kontakt z całą trasą na zjeżdżalni, co się naturalnie spowolni. A więc jeśli ktoś chce jechać szybko, to powinien nosić coś, co przylega mu do ciała i pozwoli mu utrzymać najmniejszy kontakt do samej zjeżdżalni.
0: Wiecie co, ja tak sobie jeszcze pomyślałam teraz, przypominając sobie, co się tutaj działo między godziną 10 a 11, jak padał taki mocny, intensywny deszcz, że to też ma wpływ na to, czy nasze ubranie jest mokre, czy ta zjeżdżalnia jest mokra, czy jest to zjeżdżalnia, która znajduje się na przykład w okolicy piaskownicy, że na niej piasek też się może znaleźć. Mam rację, czy się może mylę?
1: Tak. Jakby materiały, które są na zjeżdżalni bądź są na naszych ubraniach, one głównie mają bardzo duży wpływ właśnie na to tarcie, o którym kolega Adam przed chwilą mówił. Też właśnie na zjeżdżalni w aquaparku można zaobserwować, że mimo tego, że ta zjeżdżalnia jest bardzo kręta oraz wydaje się, że powinna być wolniejsza, skoro jest kręta, część energii przecież jest wytracana na zakręcanie, to wydaje się, że jakby człowiek jechał szybciej. To właśnie jest spowodowane tym, że po pierwsze jedna osoba leży, a po drugie człowiek ma dużo mniejsze tarcie oraz...
0: No
1: przez
0: i tam
1: to,
0: często
1: że...
0: też woda jest dodatkowo puszczana, bo gdyby tej wody nie było, to myślę, że też
1: tak,
0: byłoby
1: to by
0: gorzej,
1: wtedy
0: trudniej.
1: Było jak przy prawdziwej zjeżdżalni, albo tej takiej właśnie z piaskownicy, którą spotykamy na co dzień, byłoby dużo wolniej i byłoby, no, jakby to ująć w prostych słowach, dużo nudniej.
5: Co prawda teraz jest lato, idzie wspaniały okres, bo będą wakacje, ale może pamiętacie swoje wakacje w lutym, które są zwane feriami. I bardzo często też podczas, no w tym roku chyba naprawdę była okazja do zjeżdżania na śniegu, na przykład może dla niektórych na nartach, to i wtedy mogliśmy zauważyć właśnie zjeżdżanie na śniegu, który daje bardzo małe tarcie i naprawdę to jest bardzo szybkie. I niestety bardzo proszę uważać, ponieważ może to się skończyć nieszczęśliwie, ale mam

0: Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak bezpiecznie zachowywać się na śniegu.
1: O coś chciałeś zapytać?
2: Tak. Jak działa kal?

0: O, właśnie, do takiego ała może dojść, kiedy zapomnimy o kwestiach bezpieczeństwa na placu zabaw, a jak tutaj nasi goście już wielokrotnie o tym mówili, ja pozwolę sobie to podkreślić jeszcze raz, zabawa jest najlepsza wtedy, kiedy nie zapominamy o tym bezpieczeństwie, bo jednak to jest kluczowe i najważniejsze i pozwoli nam następnego i kolejnego i jeszcze kolejnego dnia również powracać na plac zabaw, który jest fantastycznym laboratorium, gdzie można najróżniejsze eksperymenty naukowe odkrywać i przeprowadzać. Więc żeby z tego placu zabaw korzystać, trzeba po prostu o tych kwestiach bezpieczeństwa także pamiętać. No ale też podejrzewam, że nasi słuchacze mają pytania związane z karuzelą, bo to o niej wspomnieliśmy przed piosenką i obiecałam, że do tego tematu teraz wrócimy. Dlaczego kręci nam się w głowie, kiedy jesteśmy na karuzeli? Słuchajcie, ja wiem, że to pytanie bardzo często pojawia się w głowie naszych młodych słuchaczy. Dlaczego podczas kręcenia czujemy, że coś nas odciąga na bok, że kręci nam się w głowie? Kto chce nam to wyjaśnić?
1: Dobrze, to ja to mogę spróbować wyjaśnić w miarę moich możliwości. Karuzela to jest, można powiedzieć, eksperyment fizyczny, który zawiera w sobie bardzo dużo aspektów ciekawych, typu na przykład siła odśrodkowa czy zawroty głowy. To może zacznę od tej siły odśrodkowej. Pewnie wielu słuchaczy wie, że w momencie, jeżeli się przyspieszy karuzelę, to ciągnie bardzo na zewnątrz i w momencie, kiedy się przybliży człowiek do centrum karuzeli, to jeszcze mocniej czuć tą siłę. To jest właśnie siła odśrodkowa, która jest obecna w tej karuzeli, a z kolei zawroty głowy pojawiają się wtedy, kiedy błędnik, czyli zmysł odpowiedzialny za równowagę.
2: Błędnik to jest organ, który leży w uchu środkowym, to trochę tu z biologii, który ma płyn w sobie. I on jest odpowiedzialny za właśnie równowagę. I po prostu jak my się kręcimy na nim, to ten płyn też w środku
0: w naszym modelu. Uchu, więc tak,
2: dokładnie
0: ze
2: zaczyna się
0: kręcić, tak.
2: Kręcić. I po prostu te nerwy tam w środku, po prostu mówiąc, po prostu wariują trochę. I dlatego mamy zawroty.

0: głowy.
1: Nie można oczywiście zapomnieć, że kiedy kręcimy się na tej karuzeli, no to nasze oczy też mają problem. To jest kolejne bodźce, które...
2: Kolejny zmysł,
1: który doprowadza do tego błędnika i nie wiadomo, i już naprawdę stąd on głupieje i stąd robi się niedobrze, no bo coś trzeba z tą sytuacją zrobić.
3: Wracając do aspektu bardziej fizycznego, to sama karuzela też reprezentuje bardzo ważny element w fizyce, ponieważ ona potrafi pokazać nam ruch obrotowy, który jest troszkę czymś innym niż zwykły ruch prostoliniowy. Dla młodszych słuchaczy to jest tak, jak porównywać dinozaura z Monster Truckiem. Oba są straszne, wielkie, groźne i potężne i oba są jednakowoż lubiane przez chłopców, jednakowoż to nie jest do końca to samo. Jakby to przedstawić w bardzo przyziemny sposób. Im dalej jesteśmy od środka karuzeli i im szybciej się obracamy, tym większy jest ten moment obrotowy i tym większa jest, potrafi być działająca siła na nas i tym bardziej potrafi nam się w głowie zakręcić, jak przejdziemy, ponieważ jak szybko zmienimy ten moment obrotowy i on się nagle szybko zakręci, albo w drugą stronę, albo przestanie, to nagle błędnik zaczyna nam wariować, ponieważ on cały czas próbuje oscylować z, albo bardziej obracać się z tym samym momentem, co wcześniej karuzela. To też wraca do zasady zachowania energii.
2: I właśnie dlatego, kiedy schodzimy z tej karuzeli, to tak trudno nam utrzymać równowagę.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
2: A dlaczego, kiedy kręcimy się na karuzeli, to musimy się mocno trzymać?
3: Dlaczego? Ponieważ im szybciej się kręcimy, tym bardziej ta siła odśrodkowa na nas działająca się zwiększa, przez co i zwiększa prawdopodobieństwo, że wypadniemy. Cały czas musimy zwalczać tą siłę, ponieważ, jak wiadomo z fizyki, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, kiedy na ciało nie działają żadne siły, jest albo w ruchu prostoliniowym, albo się nie rusza. Więc musimy się mocno trzymać, aby te siły działające zewnętrznie nas nie wyrzuciły z tej karuzeli i nie sprawiły, że przyspieszymy, tylko że nie do środka karuzeli, ale poza.
2: No właśnie, bo bardzo często jest tak, że kiedy siedzimy sobie w tych krzesełkach, to nas tak ciągnie, prawda, w jedną stronę i to jest ta zewnętrzna strona zazwyczaj.
3: Tak, zewnętrzna zazwyczaj, ponieważ no tak działa siła odśrodkowa.
2: Otóż to. No proszę, powiem wam szczerze, drodzy goście, że zawsze wchodząc na plac zabaw, wiedziałam, że czeka mnie tam doskonała zabawa, ale nie wiedziałam, że tyle eksperymentów jest takimi, które czekają na to, by odkryć właśnie to. A wy macie jakiś swój ulubiony sprzęt na placu zabaw? Czy to jest któryś z tych trzech, które się pojawiły?
3: Zdecydowanie, moim zdaniem huśtawka. Wahadło jest, że tak powiem, fundamentalną częścią fizyki, więc dla mnie jest to huśtawka.
4: Dla mnie to byłaby zdecydowanie karuzela, patrząc na wspomnienia, które z nimi mam.
5: Ja na przykład bardzo lubię...
4: W moim przypadku jest to też huśtawka i piaskownica, bo w piaskownicy można tworzyć nowe budynki, struktury i puszczać wodze fantazji.
6: A, ja się zgodzę z Maksem tutaj, że jednak huśtawka wygrywa w sumie. I jeszcze tak dodam od nas, że na naszym stanowisku też mamy model takich wahadła, który jednak nam pokazuje, że ten okres, czyli jakby czas, w którym wrócimy do takiego punktu, no nie, od którego zaczęliśmy, będzie nam się skracał z długością tego sznurka, więc co też jest ciekawe, no ciekawą taką obserwacją.
2: No właśnie, bo z karuzelą jest podobnie jak z huśtawką, prawda? Ona zwalnia w pewnym momencie. Jeżeli nie będziemy jej tak pobudzać, no to się zatrzyma.
7: No tarcie tutaj działa, tak? Ta energia się wytraca. Po prostu jest oddawana przez system, tak? To...
2: Niestety.
7: No niestety.
2: Niestety. Słuchajcie, nasz ranking sprzętów na placu zabaw trwa nadal. Leon?
5: Moją ulubioną zabawką i elementem placu zabaw jest rurka, taka do zjeżdżania, ponieważ można przez chwilę chociaż poczuć się nieważkim.
2: No tutaj rzeczywiście ona się nie pojawiła wśród tych naszych omawianych sprzętów, ale faktycznie jest bardzo ciekawa. Tak samo jak wiecie, co bardzo ciekawa jest taka huśtawka ważka. Ona też jest super do zabawy, ale też super do prezentacji najróżniejszych fizycznych aspektów. Szymon, a ty na który byś stawiał sprzęt?
7: Ja chyba będę kontynuować, no ja zjeżdżalnię akurat, no bo mam taką bardzo wysoką, niedaleko tam, gdzie dorastałem, więc to była moja lepsza zabawa.
2: Panie doktorze?
8: Zdecydowanie huśtawka.
2: Ach, czyli jednak. Wiecie co, mam wrażenie, że to huśtawka wygrała w naszym rankingu. Jeżeli wy, moi drodzy, chcecie się też dołączyć do naszego rankingu najfajniejszych sprzętów na placu zabaw, to śmiało możecie wysyłać do nas maile na adres dzieci@polskieradio.pl. Później w poniedziałek zliczę te wszystkie głosy i w radiowej świetlicy powiem wam, która atrakcja na placu zabaw

0: wygrała. No i zerkam na zegarek i niestety widzę, że powolutku już musimy zamykać nasze laboratorium na placu zabaw. Za moment odpalimy niesamowity sprzęt, który się tutaj pojawił przed naszym studiem plenerowym, ale najpierw jeszcze przypomnę, kto gościł w naszym studiu i w naszej wyjątkowej audycji. Doktor Przemysław Miszta, Szymon Krajewski-Pączek, Maksymilian Skowron-Moszkowicz, Marysia Noga, Mikołaj Andruchu, Jan Wit, Filip Sobczak, Leon Gałdziak i Adam Bartler. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Gdzie możemy się z Wami spotkać jeszcze dzisiaj?
1: Zapraszamy na stanowisko C5 w strefie kultowych eksperymentów. Proszę szukać tylko po prostu takiego wielkiego baneru z napisem pierwsze SLO 1531 Raszyńska. I tam można spotkać nas do końca dnia. I zapraszamy bardzo serdecznie.
0: A ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechcieliście przyjąć zaproszenie tutaj do naszej audycji. Dziękuję także Kasi Pietrzak za wydawanie tego programu, Ani Jończyk za opiekę w studiu Polskiego Radia Dzieciom i Maciejowi Musze za transmisję z wozu. Ja nazywam się Marta Powałowska, a to była audycja specjalna w proszu 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Kruskiego. Pa, pa, do usłyszenia!
2: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dzieci.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Na podcast Nie bój żaby, odkrywaj. Zaprasza Agnieszka Graclik, pani z Przery.
5: Kogo możemy podglądać w okolicy? Przyroda jest wszędzie. Jeśli słuchaliście mojego poprzedniego podcastu, wiecie, że również nasze mieszkania są pełne dzikiego życia. Oczywiście im dalej od człowieka, tym więcej przyrody, ale również w miastach możemy obserwować nie tylko szalenie ciekawe zwierzęta, ale również niesamowite zachowania tych, wydawałoby się, całkiem zwyczajnych zwierząt. W mieście na przykład o wiele łatwiej obserwować ciekawe zachowania niektórych gatunków ptaków. Okazuje się bowiem, że im ptaki częściej oglądają człowieka, tym bardziej się do niego przyzwyczajają i tym mniej się go boją. Pozwalają się bardziej do siebie zbliżyć, przez co możemy je obserwować nawet bez lornetek. Co ciekawego można zobaczyć u miejskich ptaków? Całą masę przecudnych, zachwycających zachowań. Wystarczy tylko zwolnić, przechodząc koło nich i chwilę popatrzeć. Ptaki krukowate, czyli na przykład wrony, gawrony, kawki, no i oczywiście kruki, są bardzo mądre. To są towarzyskie zwierzęta, które tworzą większe lub mniejsze stada, w których możemy obserwować kłótnie, a nawet bójki, zabawy, śmieszne zaczepianie. Najciekawiej jest w czasie, kiedy ptaki wyprowadzają lęgi, czyli kiedy uczą swoje dzieci latać, zdobywać pokarm. Wówczas maluchy tak słodko się łaszą do rodziców i dostają od nich jedzenie. Moim ulubionym ptakiem, jeśli chodzi o obserwacje, bo bardzo łatwa ta obserwacja jest w mieście, tak samo w mieście zresztą jak i na wsi, to są szpaki. Same w sobie są nieprawdopodobnie piękne. Nie wiem, czy się kiedyś przyglądaliście. Wyglądają jakby małego czarnego ptaszka ktoś pomalował złotą farbką, takim cieniutkim pędzelkiem w delikatne wzory. Mienią się w słońcu jak klejnoty. Poruszają się całymi takimi ogromnymi stadami. To się nazywa murmuracja, czyli taka wielkie stado ptaków, które tworzy chmurę i ona tak tańczy na wietrze, jakby była żywym stworzeniem. Samiec szpaka, wyśpiewując swoją pieśń, niesamowicie się w to angażuje. Wymachuje skrzydełkami, stroszy piórka, wypina pierś. Wyśpiewuje najpiękniej i najgłośniej, jak tylko potrafi, swoją melodię. Przypadam również za kosami. Samce są całkowicie czarne, z pomarańczowym dzióbkiem i skórą dookoła oczu, natomiast samice mają takie

zielonkawo-brązowy odcień. Szalenie zabawne u nich jest to, że one wychodzą z założenia, że kiedy się nie poruszają, są niewidzialne. To częściowo pokrywa się z prawdą. Więc kiedy człowiek je zaskoczy w trakcie, kiedy na przykład są w trakcie poszukiwania robaków sobie na trawniku, to nie uciekają, tylko zamierają i tak stoją w bezruchu. Potrafią tak wytrwale stać zamienione w posąg, aż niebezpieczeństwo minie, nawet czasami można naprawdę blisko nich podejść. Co mamy jeszcze? Wróble, awanturniki, które dziko ćwierkają albo cudownie wyglądają, jak się kąpią w sypkim piasku. Mamy gołębie, które cichutko gruchają do siebie i sroki, które wydzierają paszcze, jakby je odzierali z pierza. Kiedy zaczniecie zwracać uwagę na ptaki, spróbujecie rozpoznać gatunki, które żyją w pobliżu waszego domu, nagle się okaże, że zaczniecie dostrzegać. Zobaczycie, że jest ich wszędzie pełno. A jeśli macie lornetkę, to w ogóle warto rozejrzeć się również po wysokich budynkach, bo te mogą być zasiedlane przez niektóre ptaki szponiaste. Ptak szponiasty to taki, który poluje przy pomocy ostrych pazurów i zagiętego dzioba, którym potem rozrywa na kawałki to, co upoluje. Dawniej gnieździły się one na półkach skalnych, żeby mieć dobry widok, albo na bardzo wysokich drzewach. Natomiast teraz często zakładają gniazda na najwyższych piętrach budynków i w mieście polują sobie na myszy, szczury czy tam mniejsze ptaki. Obserwacja ptaków może być też trochę niebezpieczna. Często są spotykane w parkach ptaki, które nazywamy kwiczołami i potrafią one bronić się przed niebezpieczeństwem, ostrzeliwując napastnika kupą. Szaro-brązowe ptaszki budują sobie gniazdka tak grupowo, to znaczy zasiedlają najczęściej w kilka par jedno drzewo albo kilka sąsiednich, żeby w ramach sąsiedzkiej pomocy razem strzec swoich dzieci. No i kiedy zbliża się intruz, dajmy na to na przykład sroka złodziejka, która potrafi porwać i połknąć pisklaka, kwiczoły zaczynają wydawać ostrzegawcze dźwięki. Odgłos ten przypomina trochę tak mi przynajmniej serię strzałów z karabinu maszynowego, chociaż oczywiście nie jest taki głośny. No i kiedy sroka nie reaguje na te ostrzeżenia, tylko dalej podkrada się do gniazda, kwiczoły przystępują do ataku. No i lotem koszącym przelatują nad nią i jeden po drugim celują w nią kupą. No i ptasie odchody, jak pewnie wiecie, są raczej rzadkie, płynne, lepkie, obrzydliwe. Ale przez to zabrudzona nimi sroka nie będzie mogła latać, bo posklejane piórka jej to uniemożliwią. Będzie musiała się najpierw porządnie wymyć, a na pewno porządnie zastanowić nad tym, czy znowu zaatakować kwiczoły. Pamiętajcie, kiedy na spacerze usłyszycie ostrzegawcze krzyki kwiczołów. Rozejrzyjcie się i sprawdźcie, czy czasami nie zbliżacie się za bardzo do gniazda. Zwierzęta w mieście to oczywiście nie tylko ptaki, ale to je najłatwiej obserwować za dnia. Ssaki, aktywne w dzień, to wiewiórki. Zdarza się, że są tak oswojone z widokiem człowieka, że przychodzą całkiem blisko, żeby poczęstować się orzeszkiem. W większości miejsc w Polsce wiewiórka jednak będzie zbyt zajęta poszukiwaniem jedzonka, opieką nad dziećmi albo ganianiem innych wiewiórek i ten kontakt będzie najczęściej dość krótki. Warto jednak wówczas przystanąć i dobrze przyjrzeć się, bo wiewiórki są przecudowne do obserwacji. Są gibkie i sprężyste, ganiają po pionowej korze drzew z taką łatwością, jakby biegały po ziemi. Wydają prześmieszne dźwięki, stroszą kitę i wykonują nią przedziwny taniec. Pozostałe miejskie ssaki to dzieci nocy. Nie spotkamy ich raczej za dnia, a jeśli tak, to zwykle może świadczyć o tym, że dzieje się coś z nimi niedobrego, że są chore na przykład. Bo zdrowy jeż, lis, nietoperz, kuna w dzień powinny spać w swoich kryjówkach. Czasem można namówić rodziców na wieczorny spacer z latarką. Może to być fantastyczna przygoda, bardzo serdecznie polecam. Zwierzęta nocne posiadają w swoich oczach specjalną błonę odblaskową. Przez co ich oczy wyłapują znacznie więcej światła niż nasze. Umożliwia im to widzenie w niemal zupełnych ciemnościach i sprawia, że kiedy padnie na nie światło od latarki, ich oczy świecą w ciemności. Dzięki temu można wypatrzyć w nocy lisa czy jeża, czasem dzikiego kota, szczura czy kunę. Nie należy im oczywiście przeszkadzać w posiłku czy polowaniu, bo przyroda jest najciekawsza, kiedy zajmuje się sama sobą. W mieście żyje również cała masa przecudownych bezkręgowców, moich faworytów szczerze mówiąc, i można je spotkać w zasadzie na każdym kroku. Mrówki. Czarne mróweczki, które nazywają się hurtnice, możecie spotkać prawie na każdym chodniku, gdzie między betonowymi płytami mają swoje niewielkie mrowiska. Na wierzchu widać tylko kubkę piaseczku i parę biegających po jedzonko robotnic. Wyjątkowo ciekawie wygląda to w lipcu, kiedy pojawiają się młode królowe. Są sporo większe od robotnic, ale równie zajęte zasuwają po piaseczku bez wytchnienia, szukając miejsca na założenie nowego mrowiska. Kiedy trafią na odpowiednio atrakcyjną dziurkę, wchodzą do środka i składają jajeczka. Opiekują się larwami, a kiedy te przy

przeobrażą się w pierwsze robotnice, młode królowe skupiają się już tylko na produkcji jaj, a robotnice dostarczają im pożywienia. Skoro chodnikowe płyty, które tak okrutnie nagrzewają się w słońcu, stanowią miejsce do życia dla nieprzebranych mrówczych zastępów, to co dopiero miejskie trawniki i skwery? Oczywiście ideałem byłoby, gdyby zamiast przystrzyżonych trawników otaczały nas łąki kwietne. Ale ludzie niestety nadal boją się i uciekają od przyrody, dlatego przycinają krótko swoje trawniki, żeby czasem nikt się tam nie osiedlił. No, ale natura i tak daje radę. Bezkręgowce wykorzystują każdy skrawek zieleni, o ile nie jest czymś za trudny. Każdy kawałeczek trawki kipi życiem. Poza mrówkami znajdziemy tu przeróżne niewielkie chrząszczyki. Część z nich potrafi niesamowicie szybko biegać, dlatego nazywają się biegacze. Część jest drapieżna i poluje na małe zwierzątka, część jest roślinożerna i podżera trawniczek. Przykładem takiego drapieżnego chrząszcza jest znana wszystkim i lubiana biedronka. W Polsce mamy aktualnie inwazję takich mało przyjemnych biedronek azjatyckich, ale wciąż można spotkać nasze poczciwe siedmiokropki. Chociaż wyglądają niewinnie i dla człowieka nie stanowią zagrożenia, to pod osłoną trawnika robią prawdziwą krwawą miazgę z mszyc i innych małych owadów. Co ciekawe, same w reakcji obronnej krwawią na zawołanie. Jeśli kiedykolwiek mieliście na łapkach biedronkę, do czego zachęcam, bo biedronki strasznie śmiesznie tuptają po dłoni i szukają najwyższego punktu, żeby z niego odlecieć. Jeśli taką mieliście kiedyś na ręce, to najpewniej zostawiła wam na skórze kropelkę żółtej, takiej śmierdzącej substancji. To nie jest kupa, to nie są siuśki, to biedronkowa krew. A w zasadzie hemolimfa, bo owady mają hemolimfę, a nie krew. Jak to się stało? Otóż kiedy biedronka się zdenerwuje, potrafi się tak napiąć, że odrobina krwi przesącza się przez jej błonki na jej nóżkach i zbiera w takie właśnie śmierdzące kropelki. Dzięki temu drapieżnik, który chciałby zjeść biedronkę, powącha to sobie i pomyśli: Boże, jakie paskudztwo! I przestanie się w ogóle takiej biedronce naprzykrzać. Na trawniku, zwłaszcza jeśli leżą na nim kamienie, płyty betonowe, kawałki drewna, możecie spotkać skorupiaki. Jeśli kiedyś słyszeliście nazwę skorupiak, to pewnie kojarzy się wam ze zwierzętami wodnymi, z rakami, z krabami, z homarami, bardzo słusznie. Tymczasem na lądzie można również spotkać przecudne skorupiaki, stonogi na przykład i kulanki. Stonoga wbrew nazwie wcale nie posiada 100 nóg, a maksymalnie około 20 odnóży. Jest szara i wygląda jak prehistoryczny stwór. Ma bardzo ruchliwe czułki i jest przefantastyczna w obserwacji. Moim ulubionym, bardzo podobnym do stonogi skorupiakiem jest kulanka. Różni się tym, że kiedy się wystraszy, zwija się w idealną kuleczkę. Hodowałam kiedyś kulanki i były to jedne z najprzyjemniejszych zwierząt, z jakimi miałam kontakt. Takie wilgotne, skryte miejsca, oprócz skorupiaków, uwielbiają również ślimaki, zwłaszcza te bezdomne, bez skorupek. Bo brak muszelki każe im skryć się w jakichś miejscach przed upałem, dlatego bardzo lubię takie miejsca pod kamieniami. Możecie tam również znaleźć dżdżownice, których zresztą cała masa znajduje się w obrębie trawnika. Dżdżownice mają ogromnie ważne znaczenie dla roślin, bo spulchniają glebę. Polega to na tym, że kiedy ryją w ziemi, pozostają po nich takie wypełnione powietrzem tunele. Przez to ziemia jest mniej zbita i korzonkom łatwiej w nią wrastać. Oprócz tego dżdżownice stale zjadają i wydalają glebę, przez co pomagają w jej mieszaniu i użyźnianiu, czyli sprawiają, że rośliny mają więcej składników odżywczych i lepiej rosną. Sporo zwierzątek możecie zaobserwować w okolicy drzew, zwłaszcza lipy są bardzo lubiane przez owady. Na pniach starych lip, tuż przy ziemi, możecie spotkać często duże skupiska takich pomarańczowych owadów nazwanych kowalami bezskrzydłymi. Niektórzy mówią na nie tramwaje, bo samce i samice łączą się ze sobą odwłokami, czyli pupami, na czas rozrodu i tak sobie wspólnie chodzą parami, przypominając wagoniki tramwaju. Do lip przyciąga je smakowity soczek. Kowale to pluskwiaki, co oznacza, że ich ryjek jest taką cieniutką rurką, czy tam słomką, którą mogą sobie siorbać soczek z różnych rzeczy, na przykład takich lipowych nasionek, kiedy te są jeszcze świeże i zielone. Wyżej, na pniach lip, możecie zobaczyć naszego nowego owada dla naszego kraju, który robi nam już tutaj małą inwazję. Nazywa się skupieniec lipowy. Również jest pluskwiakiem i podobnie jak kowal bezskrzydły, lubi się zbierać w duże gromady. Takie gromadzenie się w grupy to bardzo sprytna strategia obronna. Każdy pluskwiak wydziela specyficzny, dość paskudny zapach.
I kiedy tak zaczną smrodzić całą grupą, drapieżnik ma zdecydowanie mniejszą ochotę, żeby któregoś skosztować. Żeby przyroda mogła sobie poradzić w trudnych miejskich warunkach, warto jej pomagać. Najlepszym na to sposobem wcale nie jest dokarmianie, ale

0: tworzenie schronień, bo to właśnie brak miejsca do życia jest podstawowym problemem dla zwierząt w miastach. I co możemy im w zasadzie zaproponować? Pierwsze, co Wam pewnie przyjdzie do głowy, to budki dla ptaków. I to jest świetny trop. Budki pozwalają bezpiecznie wychować młode, bez lęku o to, że zje je kot, albo kuna, albo drapieżne ptaki. Budki można wykonać samodzielnie, można też kupić takie, które dedykowane są określonym gatunkom. To znaczy to, że ludzie, którzy je produkują, wiedzą, jakie budki wybierze wróbel, a jakie sikorka, a jakie kos, a jakie szpak. Budki są świetnym pomysłem nie tylko dla ptaków, ale i dla nietoperzy. Również one chętnie przyjmują takie wsparcie, a w zamian z chęcią wyłapią komary, które nas dręczą. Budka dla nietoperza wygląda inaczej niż ptasia. Nie ma okrągłego otworu, ale wąską szczelinę na spodzie. Dla jeży można postawić specjalne domki. Będą mogły sobie w nich spokojnie urodzić i wychować dzieci, a w zimie bezpiecznie przezimować. Schronienie przyda się także owadom. Coraz bardziej popularne robią się domki, a nawet hotele dla pszczół. Często spotykam się jednak z komentarzami, że ktoś jest na przykład rozczarowany, bo wystawił domek, żeby zamieszkały w nim pszczoły, a bezczelnie wprowadziły się tam skorki zwane szczypawkami albo jakieś tam osy. A tymczasem trzeba pamiętać, że same pszczoły to jest za mało, żeby wszystko w przyrodzie działało. A im więcej różnych, różnorodnych gatunków żyje dookoła nas, tym dla wszystkich lepiej. Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć parę słów o dokarmianiu zwierząt. Zwierzęta zazwyczaj radzą sobie z czymś tak normalnym jak zima bez problemu i dokarmianie wcale nie jest potrzebne. Wyjątkowo zdarza się taka bardzo, bardzo sroga zima i wtedy faktycznie jest potrzeba nakarmienia głodnych brzuszków, ale to naprawdę bardzo rzadka sytuacja. Karmienie jest jednak tak przyjemne, dla ludzi oczywiście, że ludzie zawsze będą to robili. A skoro tak, to zawsze będzie jakaś grupa zwierząt, która będzie bardzo na to karmienie liczyć. Z tego powodu, jeśli już to robicie, jeśli już dokarmiacie, to róbcie to tak, żeby zwierzęta nie chorowały. Chleb i inne pieczywo są bardzo, bardzo złym wyborem. Od pieczywa ptaki chorują i umierają. W chlebie jest sól, która bardzo szkodzi ptasim brzuszkom. Najbardziej niebezpieczny jest chleb dla ptaków wodnych, dla kaczek, dla łabędzi, bo chleb zamoczony w wodzie, kiedy trafia do żołądka, zaczyna się psuć i kwaśnieć. A ptak może przez to nawet umrzeć. Kiedy ptak dostaje chleb i nawet jego flaczki sobie jakoś z nim poradzą i przetrawią go, to i tak po jakimś czasie w jego ciele zaczynają się dziać bardzo złe rzeczy. Efekty tego widać na jego skrzydłach. To tak zwany syndrom anielskich skrzydeł. Pióra, a nawet kości wyginają się tak, że zmieniają całkowicie swój kształt i ptak nie może już latać. Niektórzy ludzie dają ptakom nieświeże, spleśniałe pieczywo i to już naprawdę jest okropny pomysł. Również gołębie, które wydawałoby się są bardzo odporne i jedzą śmieci, no niestety cierpią z powodu złej diety. Jeśli piskle gołębia dostaje od rodziców kiepską karmę, bo tylko taką zdobyli, to jego paluszki zwijają się w piąstki i ptaszek nie jest w stanie ich rozprostować, a stara się jednak chodzić, no bo musi się nauczyć chodzić i latać. I po czasie taka łapka ubija mu się na tyle, że powstaje sam kikutek i już nie jest w stanie rozprostować palców. Przyjrzyjcie się gołębiom w okolicach dworców dużych miast, najpewniej zobaczycie takie biedulki z kikutkami, no i to właśnie jest efekt złego karmienia. Jak dokarmiać dobrze? Jeśli planujecie spacer po parku i karmienie kaczek, przygotujcie im coś zdrowego, czyli na przykład warzywa, kaszę ugotowaną bez soli. Jeśli zakładacie karmnik, pamiętajcie, żeby ziarenka były świeże, żeby smalec czy słoina na pewno nie zawierały soli. Co bardzo ważne, jeśli już zaczynacie dokarmiać, dbajcie o to, żeby jedzonko było całą zimę, bo ptaki zapamiętują sobie swoje stołówki i jak zabraknie jedzenia, będą głodować. Pamiętajcie też o podawaniu zwierzętom wody w upały.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Nie bój żaby, odkrywaj.

0: mądry, ładny i wspaniały.
1: A ja jestem Polak mały.
2: Silny, mocny, jak ze skały.
3: Autopromocja.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
5: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
6: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
5: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
4: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Miało.
1: Ten styl, ten cios, ten lód, to sztosa.
2: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin, bo się

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na do stóp na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka, czy żem ostro, ostro ma?
2: Że nie ma manier, chłopak masz.
3: I te

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też. Teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo. Człowieka zmienię się i ja, na trąbce będę grał i folkloby miał, i już widzę, jak wielbi mnie cały świat. Dzięki, dzięki, dzięki.

0: jaki mamy czas, no przyznaj braku szans. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty, masz zamiar się żenić?
0: No, tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zaś.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
6: Drzwi pracowni otwieramy...
7: Do tajemnic zapraszamy.
6: Ale do jakiej pracowni?
7: Do naszej wspólnej, czyli...
6: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
7: Takiej, w której wszystko razem.
6: Zgadnij, co wymyślą dziś?
7: Adaś Smok
6: i Michaś Miś.
7: Przy zabawkach ich znajdziemy?
6: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
7: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
6: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
7: Zapozują przed obrazem.
6: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
7: Kiedyś będę ogniem chuchać.
6: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
7: Michaś będzie podróżnikiem.
6: Ale tylko razem z tobą.
7: Obudzimy echo krzykiem.
6: Aha, by lawinę mieć nad głową.
7: Wszystko razem, czyli wspólnie.
6: My się dzisiaj postaramy...
7: Coś konkretnie, czy ogólnie?
6: Razem program...

0: Adasiu, gdzie jesteś?
1: Co się stało? No słyszałem cię, jak już byłeś dwa piętra niżej.
0: Bo musimy natychmiast współpracować.
1: O, natychmiast. To musi być jakaś poważna sprawa, a my zawsze musimy być gotowi.
0: Jeszcze jak, tylko nie wiem, czy zdążymy.
1: Aha, czyli im szybciej się za to zabierzemy, tym szybciej zrobimy.
0: Ale co chcesz zrobić szybciej?
1: No to z czym się tak tutaj śpieszyłeś?
0: A
1: no.
0: tak, bo ja się tak zamyśliłem, że o mało,
1: Michasiu, najpierw się uspokój, dobrze?
0: Już się uspokajam.
1: Jeszcze bardziej się uspokój.
0: Uspokajam się, ale...
1: Ale co?
0: Ale trochę mi trudno.
1: A to dlaczego?
0: Bo bez miotku zawsze jest trudniej, wiadomo.
1: Ty, i tak się musisz uspokoić. Zatem najlepiej będzie, jak sobie ten miód wyobrazisz.
0: Ale który? Wielokwiatowy czy spadziowy? Czy grycany?
1: A co to za różnica, Michasiu?
0: Olbrzymiasta, kolosalniasta, w kolorze, w gęstości i najważniejsze.
1: Ojej, a co jest najważniejsze? Czegoś nie zauważyłem?
0: Że najważniejsza jest różnica w smaku, Adasiu.
1: Aha.
0: Nie da się porównać akacji do gryki.
1: Chyba nie chcesz mi teraz tego tłumaczyć.
0: No, właśnie miałem na to ochotę.
1: Michasiu, uspokój się, no.
0: Ja jestem spokojny, o co chodzi?
1: Jesteś już spokojny?
0: Tak.
1: Na pewno jesteś tego pewny, że jesteś już spokojny?
0: Tak.
1: No to dobrze. Dobrze, że się uspokoiłeś w końcu.
0: No sam mnie o to prosiłeś, żebym sobie wyobraził miodek, bo nie mamy go.
1: Nareszcie, czyli teraz już możesz powiedzieć, dlaczego tak biegłeś?
0: A żeby ci jak najszybciej powiedzieć.
1: No, tak jest, no zapamiętałem. O współpracowni.
0: Ale nie wiesz dlaczego?
1: A skąd mam wiedzieć? No to o co chodzi?
0: Musimy pomagać współpracując.
1: Albo współpracując pomagać. No a... Ale nie powiedziałeś, co konkretnie.
0: Bo kazałeś mi się uspokoić i wyobrażać sobie miodek.
1: No sam o tym mówiłeś, że musimy pomóc. Ale komu i jak, to już nie wspomniałeś.
0: Słuchaj uważnie. Przeglądaliśmy w przedszkolu kalendarz i okazało się,
1: że już niedługo wakacje.
0: To wiem, ale jeszcze przed wakacjami będą imieniny.
1: Też mi coś. Codziennie są czyjeś imieniny, prawda? Ostatnio były Filipa.
0: No były, dlatego dzisiaj był w przedszkolu tort. Half weekend Leszek świętował nawet.
1: Wiem. Przecież razem bawiliśmy się. To czyje są teraz?
0: Jutro imieniny Ani.
1: Ani?
0: Tak, słyszałem jak panie w cukierni rozmawiały o tym.
1: I Michasiu, na pewno? Widzieliśmy się za nią i nic nie mówiła o imieninach.
0: Może niektórzy nie chcą mówić, ale liczą, że ktoś im złoży życzenia. Aha.

0: miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek.
1: Miodek, miodek, miodek, miodek. Wszędzie widać miodek, świat się miodkiem stał. Wszędzie widać miodek, lecz czy tym bym gryźć się miał? Skąd taki cud albo szczęścia łód, że wszędzie miód? I jak to wszystko zmieniło się w to coś, co miś bez przerwy tak je? Ktoś wie? Wszędzie widać miodek, miody nigdy dość. Niech płynie miód wśród słodkich nut, tych mych cudownych złód. Ja chyba śnię, nie budźcie mnie, miodu strumieniu zanurzyć się chcę. Pływać sobie w miodku, pływać tu i tam. Zjadać go niech płynie sobie i już na brzuszka dno. Słodycz te ody mi każe wznieść, tę na część miodu pieśń. Płynę miodową łodzią dal, nie ma jak szum miodowych fal. I wszędzie widać miodek, z miodu mi się trzy, a może nawet cztery, więc kto mi się nie zjadłby.

0: Nie przypominam sobie imienin ani przed wakacjami.
1: Mogłeś zwyczajnie zapomnieć, Adasiu. To się zdarza.
0: Dobrze. To może dla pewności sprawdźmy w kalendarzu.
1: Jak chcesz, ale na pewno Ania ma imieniny.
0: Ale imieniny Anny już były 10 stycznia i... 27 lutego.
1: Jak to? Były w styczniu i w lutym?
0: Tak. I jeszcze będą 15 lipca, 26 lipca i 1 września.
1: Były i będą? Jak to? A dzisiaj?
0: Aha, dzisiaj jest...
1: No zaraz. To jutro.
0: Poczekaj. Znalazłem. Imieniny Ani są jeszcze 7 czerwca. O.
1: Czyli jutro.
0: No tak, jutro, tak. To jutro.
1: Tak jak mówiłem. Jutro.
0: Tak, zgadza się. Miałeś rację, Michasiu. No... No, Michasiu, nie możemy tego tak zostawić.
1: To bardzo poważna sprawa.
0: Oj, nie mam pojęcia, co by tu wymyślić, żeby Ani się spodobało.
1: Zabawki to chyba nie, co?
0: Nie, no co ty, pewnie, że nie. Przecież ona jest taka dorosła. To może kapelusz.
1: Weź nie żartuj, kowboje noszą kapelusze albo ci górale.
0: Powiedział, co wiedział. Panie też lubią nosić kapelusze, sam widziałem.
1: Ale... Nawet nie wiemy, jaki wybrać. A poza tym, kapelusze są bardzo drogie.
0: Sprawdźmy najpierw, ile mamy pieniążków, zanim zaczniemy
1: Dobra.
0: Się zastanawiać.
1: To wysypujemy.
0: Wysypujemy.
1: To już wszystko?
0: No.
1: Mało. Bardzo mało. Czekaj, bo teraz... Ja mam...
0: Tu jeszcze 2 złote.
1: Czekaj, to jest 8. 30.
0: To 2 papierki. Tak, 35. Masz rację.
1: 35.
0: Tak. Czyli na kapelusz nie wystarczy.
1: To dobrze, że Ania nie nosi kapelusy.
0: To może, Michasiu, przygotujemy tort.
1: Tak, sami nie zrobimy tortu.
0: To chociaż jakiś jej ulubiony smakołyk.
1: A nie wiemy nawet, co ona lubi, a czego nie.
0: To chyba najlepiej byłoby zapytać.
1: Najlepiej, tylko że wówczas nie będzie już niespodzianki.
0: No to co z tego? Nie mówmy, po co nam to, o co pytamy. Na pewno się ucieszy, kiedy zapytamy, co lubi, na pewno.
1: A może by lepiej zapytać Leszka i Wojtka o Anię? Wiesz,
0: masz rację.
1: Żeby Ania nie słyszała, a oni
0: tak, wiesz. Tak. O, zdają się od dawna za nią. Ona na pewno coś im podpowie.
1: Dobra. Masz rację, bo znają się przecież to tyle lat, tak. Na pewno tam. No to schodzimy. Tylko weź się ten podsłuchiwacz.
0: No jeśli pomożesz mi go nosić.
1: Dobra. Pomogę. Ruszamy?
0: Ruszamy. Hej ho, hej ho. Podsłuchać by się szło.
1: Co Ania je, czym cieszy się? Nie każdy wie.
0: O nie.

0: Krzysiu, tak? Chyba oni są obaj w pokoju Wojtka.
1: Też mi się tak wydaje i to bardzo dobrze. Będziemy mogli zapytać ich o Anię.
0: Może skoro już jesteśmy, a oni jeszcze o tym nie wiedzą, to może...
1: A, myślisz, że powiedzą coś, o czym nie chcieliby, żebyśmy słyszeli?
0: Aha, tak. No wiesz, jacy są dorośli, tak. Nie? Bez nas to by sobie nie poradzili, co nie?
1: No ci, przystawię wiadro i słuchamy.
0: Tylko uważaj, Adasiu. Musimy bardzo uważać.
1: Zawsze byłem bardzo uważny.
2: Nie spodziewałem się, że to będzie tak długo.
3: Dlatego tyle to trwało, bo...
2: Śmiało, śmiało. Nie ma co uwijać w bawełnę, mów.
3: Sprawa wydawała się łatwa, prosta i przyjemna, ale...
2: Gdy nie ma kota, myszy harcują, tak?
3: No, miałem wrażenie, że to nie były myszy, tylko słoń w składzie porcelany.
2: Żeby aż tak? Nie, no nie żartuj. To niemożliwe, nie wierzę.
3: A jednak, wiesz przecież, że zazwyczaj szewc bez butów chodzi.
2: No, rozumiem, poprosiłeś go o pomoc, a on odmówił?
3: Tak, powiedział mi, że się na tym nie zna.
2: Nie, no, przecież w programach występuje jako ekspert od...
3: Chyba, nie tylko od tego, od wielu innych zagadnień również.
2: Nie ma co. Niezły z niego przyjemniaczek, wiesz?
3: Przecież mówiłem ci, jak słoń w składzie porcelany.
2: Co za gruboskórny i nieczuły człowiek.
3: A że zwierzchnik był na urlopie, to kręcił się jak na karuzeli.
2: Jak myszy, kiedy zabraknie kota. Niezłe ziółko.
3: Dlatego poprosiłem go o szczerość, że wolę prawdę od zamydlania oczu.
2: A ten co? Dalej nawijał makaron na uszy?
3: Tylko siedział i owijał jak świstak w sreberka.
2: Z takim to nie warto wchodzić w żaden wspólny projekt, tak ci powiem, nie warto.
3: Wiedział, tak? Ja nie zamierzam. Pożegnałem się z nimi i wyszedłem.
2: I bardzo dobrze, super, brawo. Niech dalej się kręci. Ciekawe, co na to jego szef.
3: No, mam nadzieję, że pogoni mu kota.
2: Co? Wojtku, wiesz, że ściany mają uszy u nas.
3: I duże, i małe. Co powiesz na małe... Co nieco do herbaty?
2: Już myślałem, że nie zaproponujesz. Oczywiście, że nie odmówię.
3: To może ty zapasz herbatę, a ja pokroję sernik. Co?
2: Coś mi się wydawało. Czy coś za drzwiami zachrobotało?
3: Oj, daj spokój, pewnie jakieś myszy harcują.

0: Dobrze, że zdążyliśmy. Jeszcze chwila i by nas nakryli.
1: Na szczęście Wojtek powiedział o serniku i udało nam się.
0: Wydaje mi się, że po tym, co usłyszeliśmy...
1: To koniecznie musimy im pomóc.
0: Jak zwykle musieli wpaść w jakieś kłopoty.
1: I to nie byle jakie. I wszystko słyszeliśmy.
0: No tak, ale mam na myśli, że już nie będziemy mogli ich spytać o Anię.
1: Skoro o niej nie wspomnieli, to chyba kiedy indziej musi mieć te imieniny, nie?
0: Na pewno by nam powiedziała. Myślisz, że Ania lubi myszki?
1: Nie, myszki? No bez żartów, Mikasiu. Uciekałaby szybciej od tego kota.
0: Tylko nie wiem, kto biegał z tym kotem.
1: Może pogonili tego kota, co nie pilnuje myszy.
0: I myślisz, że Wojtek miał się opiekować myszkami harcerzami?
1: A dlaczego harcerzami? Nie, Michasiu. Chciał pogonić kota, który harcuje.
0: Harcuje! Harcerze!
1: Nie. Czyli tańczy chyba, nie harcerzy.
0: Kot tańczy z myszami? A pamiętasz Tom i Jerry? Cały czas się ganiali.
1: Babcia Janeczka mówi, że źle jest, gdy ktoś żyje z kimś jak pies z kotem.
0: Ale nie mówili o psach,
1: no tak.
0: Tylko że kot harcuje z myszami.
1: Nie, one same tańczą, kiedy nie ma kota. Dopiero wtedy myszy harcują.
0: A ten świstak, z kim on harcuje?
1: I świstak, to tak, mieszka w lesie, a koty w domach.
0: Niemożliwe. A skąd by brał te sreberka w lesie?
1: A pamiętasz, jak dziadek Ignacy opowiadał o świecących turystach? A?

0: co za ludzie wyrzucają papiery i sreberka.
1: I sreberka, dokładnie. I ten świstak zawija, zawija, zawija.
0: Zawija w sreberka, czy owija w bawełnę?
1: Nie, z bawełny są koszulki i spodenki.
0: A tak, tak, tak, to mówiliśmy tydzień temu.
1: Tak, tak, tak.
0: O tym. Strasznie zgłodniałem, jak wspomnieli o tym nawijaniu makaronu.
1: No.
0: Mniam, z żółtym serem.
1: No, a ja lubię najbardziej taki makaron z twarogiem, ze śmietaną, cukrem.
0: A, ale na łosy nawijać też pomysł.
1: Bardzo kiepski. Wojtek zawsze mówi, że nie wolno bawić się jedzeniem.
0: No sami nawijają na łosy, nie rozumiem.
1: Ci dorośli. Może pójdziemy, Michasiu, do kuchni, zjemy coś i postaramy się wymyślić, jak im pomóc.
0: Doskonały pomysł.

0: To wy tutaj? Przecież niedawno...
1: Witajcie, Wasałyki. Co takiego było niedawno?
2: Jakie macie tajemnicze miny? Stało się coś?
3: Tylko trochę zgłodnieliśmy, jak myszy, albo jak kot.
0: Albo jak kot... koń w składzie porcelany taki.
1: Jeśli w składzie porcelany, to raczej słoń.
0: A tak, właśnie. O słoniu myślałem. Znaczy o słoninie.
3: Do jedzenia, bo jesteśmy głodni.
0: O, tak.
3: I zjedlibyśmy cokolwiek. Nawet mogłyby być kanapki ze słoniną.
2: Macie ochotę na kanapki?
3: Takie na wynos, jak na piknik. Takie zawinięte w bawełnę. Znaczy w sreberko.

0: Michasiu, bo wygadasz, no.
1: Zaraz, zaraz, Adasiu. Z czym się Michaś wygada?
2: Wasza rozmowa staje się coraz bardziej podejrzana, chłopaki.
1: O co chodzi, chłopcy? Czyżbyście znowu podsłuchiwali?
0: No akurat przychodziliśmy i coś tam, niecoś tam przypadkiem usłyszeliśmy.
1: Przypadkiem? Akurat! Owijanie w bawełnę!
2: Czy może w sreberko? Jak świstaki?
3: My nic nie mówiliśmy o świstakach. Znaczy, o jakich świstakach?
2: Proszę, proszę, a ten słoń czy kot w składzie porcelany to też przypadek?
1: Kota nie ma, a nasze...
0: A myszy z kotem harcują.
1: Miałem na myśli nasze basałyki, czyli was.
0: Myszy hałasują z koniem, to znaczy ze słoniem.
2: Wystarczy już tego owijania w bawełnę.
3: Znowu to powiedziałeś.
0: Bo my chyba nie wszystko zrozumieliśmy.
3: A, i jeszcze imieniny Ani.
2: Ania ma imieniny 26 lipca, jak większość Ani.
3: A nie mówiłem, że nie jutro?
0: Chcieliśmy was o to zapytać, a wy jakoś tak głośno zaczęliście mówić.
3: A później to już sobie poszliśmy, bo... Tak. A teraz znowu zgłodnieliśmy.
0: Tak, zgłodnieliśmy.
2: To świetnie. Wszystko wam wytłumaczymy podczas wycieczki rowerowej.
1: Co wy na to macie ochotę?
0: Wycieczka rowerowa, hurra! A daleko pojedziemy?
1: Sprawdzimy, co się dzieje na scenie w parku, a później nad rzeką.
2: No, biegnijcie się przebrać i do zobaczenia na dole przy rowerach. Start!

0: Ja nie pamiętam, czy rower jest napompowany?
1: Jak to napompowany? Przecież tak się nie da, no.
0: A właśnie, że Leszek mi zawsze przed wyjazdem sprawdza.
1: Ale nie napompowany rower, tylko koła w rowerze.
0: Jak to koła?
2: Koła?
1: Koła.
0: A po co koła?
1: Bo na kółkach się jeździ. I jakby były nie napompowane, to byłoby twardo, wiesz? Masz rację, Adasiu. Koła rowerowe to są obręcze, najczęściej ze szprychami,
3: na których jest ułożona opona. Czasem z dętką w środku.
1: Z dętką? No nie widać tutaj żadnej dętki.
3: Jest w środku. I to do niej przez zawór trafia powietrze.
0: Ała, ale huragan! Napompujesz mi rower?
1: Michasiu, pompuje się koła przez zawór.
0: Napompujesz mi zawór?
4: Sprawdziliśmy rowery, zanim powiedzieliśmy wam o wycieczce.
0: A czy pojedziemy do tego parku, gdzie jest plac zabaw z dużą karuzelą?
1: Tam, gdzie można zjeść pyszną pizzę pod parasolami?
0: A po co nam kaski?
4: Jak to po co wam kaski? Bez kasków nie pojedziemy. Spójrz, my również nałożyliśmy kaski.
3: W kaskach będziecie wyglądać jak prawdziwi kolarze.
1: I jak wygląda, Michasiu? Ty?

0: W tym kasku i w zielonej koszulce?
1: Super, jak prawdziwy kolarzysta. A ja zobacz, bo ja mam pomarańczowy.
0: O, w tym pomarańczowym to wyglądasz jak miś z pomarańczą zamiast głowy.
1: A ty masz cytrynową głowę i ogórkową koszulkę.
2: Już wystarczy, proszę. Wsiadać na siodełka i wyjeżdżamy z garażu.
3: Chłopcy, przypominam o zasadach bezpieczeństwa. Nie szalejemy.
0: Wiemy, uważamy na innych rowerzystów.
1: I na samochody, nie zajeżdżamy drogi.
0: I nie wpadamy na pieszych, ani na nikogo.
3: Ja pojadę z przodu, za mną Adaś, później Michaś, a nasz peleton zamyka Wojtek.
0: Ja chciałem jechać z tyłu.
1: A jest z przodu.
2: A znasz drogę? A znasz przepisy ruchu drogowego?
3: A ty, Adasiu, nie zgubiłbyś się jadąc ostatni?
0: A już rozumiem. My z Michasiem w środku, a wy nas pilnujecie, tak?
1: A ci zabraliśmy jakiś prowiancik?
2: Przecież jedziemy tylko na krótką wycieczkę.
1: Nawet na najkrótszej wycieczce można zgłodnieć, prawda?
0: Na razie nie jestem głodny, ale jak trochę podjedziemy, to bym się napił.
3: Wiecie co, Basałyki? Wyprawa z wami to jest prawie jak alpejska wspinaczka.
0: A co to jest alpejska wspinaczka? Jakaś pyszność z kremem?
2: Ach. Ruszamy, bo nigdy nie dojedziemy na miejsce.
1: Ale że ty, Wojtku, nie zabrałeś ze sobą swoich pyszności albo ciast?
2: Cóż, z tego wniosek, że tym razem szewc bez butów chodzi.
3: Dobrze powiedziane.
0: Naprawdę? Nie założyłeś butów?
3: Cii. Możecie już kręcić nogami i trzymać kierownicę?
1: A można dzwonić?
0: Właśnie.

ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

zanim wsiądziesz dziś na rower albo rolki będziesz miał, zapamiętaj, co ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

0: Ale chce mi się pić. Mamy coś do picia?
1: Masz już dość zakręconej karuzeli?
0: Trochę mi się kręci w głowie. Już rozumiem, co znaczy to powiedzenie zakręcone.
2: A mnie się wcale nie kręci. Ja mogę się kręcić i kręcić i kręcić i kręcić.
0: Chyba niepotrzebnie jadłem tyle słodyczy przed wyjazdem.
1: Otóż to kolejna bardzo ważna zasada. Nie objadać się.
2: A dlaczego?
3: Bo w czasie jazdy objedzony brzuszek będzie przeszkadzać w jeździe.
1: Trzeba jeść, ale właściwie. Natomiast trzeba dużo pić.
0: Ja to zawsze lubię pić. Najlepiej słodycze.

0: niebieskie i gazowane.
1: Ja też. Wtedy się szybciej znowu chce bić.
2: Otóż to dlatego najlepsze są niesłodzone i niegazowane napoje.
3: Zawierające ponadto właściwe witaminy i minerały.
2: Które tracimy podczas wysiłku na rowerze.
1: No to ja poproszę te specjalne dla rowerzystów.
0: A są takie? Mhm. To ja też się napiję. Poproszę.
1: Jakie pyszne batoniki. Mhm.
0: I wcale nie słodkie. I wcale mi się nie chce następnego nawet.
1: Trochę mi niewygodnie na siudełku. Jakbym nie siedział, to coś mnie gniecie, no.
0: Mogłeś założyć taki jak ja. Zobacz, o. Mają taką mięciutką poduszkę.
1: Ale wyglądają, jakbyś nosił pieluchę.
0: Ja już nie noszę pieluch. Nie żartuj. W przedszkolu to tylko ja coś nosi.
3: To są specjalne spodenki rowerowe, Adasiu. Żadna pielucha, zobacz. Też takie włożyłem.
2: Ja również. Wygodniej się jeździ.
1: Aha, to dlatego wcale nie marudzicie. No, to ja też następnym razem takie założę.
3: Czekają w twojej szafce z ubraniami.
1: Ale super, w mojej szafce? Dziękuję. A mogę jeszcze się pokręcić na karuzeli?
2: Naprawdę nie kręci ci się w głowie?
3: Nic za nic, nie boli cię głowa?
0: A mnie nie boli siedzenie, tylko głowa trochę wiruje po karuzeli.
1: Czyli mamy remis, 1-1.
2: Chcielibyście dojechać zanim zapadnie zmrok, czy nie?
1: A to już tak późno się zrobiło?
0: Myślałem, że dopiero przed chwilą wyjechaliśmy.
3: Chyba się trochę zmęczyliście, chłopcy.
2: Najwyższy czas na odpoczynek.
3: Wyrzucamy śmieci do koszy i wsiadamy na siodełka.
2: Ruszamy do domu, na kolację, kąpiel i sen.
1: Hurra! Wio, wio, koniku!
0: Wyścignę cię i będę pierwszy, wyścignę!
1: Wcale mnie nie wyścigniesz. Może mi się pościg... Chociaż zabronili nam się ścigać.
0: Ojej.
1: Dobra, wracamy.
0: Dobra, wracamy.
1: Ty jedziesz za mną, a ja przed tobą.
0: Dobrze.
1: A przede mną
0: a potem zmiana.
1: Dobra, dobra. Tylko, że Wojtek z Leszkiem nie zmieniają, a mi się
0: musi zmieniać. Oni się cały czas ci dorośli.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
2: Bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że nie ma co owijać w bawełnę.
2: Oznacza, że trzeba powiedzieć wprost i do końca.
1: Zaś powiedzenie, że gdy nie ma kota, to myszy harcują.
2: Oznacza, że kiedy nikt nie pilnuje, to niektórzy robią się mniej grzeczni.
1: A jeśli ktoś powie o kimś, że zachowuje się jak słoń w składzie porcelany,
2: to znaczy, że jest bardzo niedelikatny i potrąca ogonem różne rzeczy.
3: Całkiem jak ty, Adasiu.
2: No nie przesadzaj, Michasiu, nie jestem słoniem.
1: No nie jesteś czasami smokiem w składzie porcelany.
2: Nigdy w żadnym nie byłem.
1: To lepiej się nie wybieraj.
2: Ciekawe, czy ten jego kot szybko biega.
1: Ten, co go pogonił? To tylko takie powiedzenie, że się kogoś wygania.
2: Albo kolejne przysłowie o szewcu, co bez butów chodzi. Czyli co?
1: No, chyba chodzi o to, że ktoś, kto umie coś robić, aha, to sam z tego nie korzysta jakby.
2: Aha.
1: Że szewc butów robi buty, a nie aha nosi, a ktoś na przykład robi pyszne torty, a nie zjada tortów.
2: Ale musisz przyznać, Michasiu, że to trochę dziwne, nie?
1: Jak ja bym był kucharzem, aha, to bym sobie robił takie pyszności, że...
2: Może zrobiłbyś jakiś pyszny makaron, tylko bez zawijania na uszach.
1: Ale to takie przysłowie oznacza,
2: że ktoś
1: że...
2: tylko gada, gada, gada bez końca.
1: No.
2: Jak ty, Michasiu.
1: Co ty jesz? A ja cię chciałem poczęstować czekoladką.
2: Masz te w sreberku? Uwielbiam. To te od tego świstaka.
1: Ty świstak, co wijał w sreberka? Nie ma takiego, nie znam żadnego.
2: Ja też i zanim się tego wszystkiego dowiedzieliśmy...
1: No to trochę to trwało, bo my to najlepiej się znamy na pomaganiu.
2: Tak, bo najważniejsze, żeby nasze audycje były zabawne, mądre...
1: I przepyszne.
2: No, i jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
2: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam to się nie całkiem udawało.
2: A może potraficie coś innego?
1: I możecie do nas o tym napisać.
2: No i powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: A potem chcielibyście usłyszeć je we współpracowni.
2: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: Jak wam się podoba nasz program.
2: I czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli na wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
2: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
2: i smokiem Adasiem we wtorki i piątki
1: o godzinie 18:00.
2: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
1: Gdy się robi coś z niczego,
2: zło na dobro się odwraca
1: i radości wiele z tego,
2: czyli wspólne coś robienie,
1: wspomaganie się wzajemnie.
2: Bardzo ważne jest myślenie.
1: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
2: Można skakać jak zajączek
1: latem albo w środku zimy.
2: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawimy?
2: To już koniec opowieści?
1: W księdze bajek różnych treści.
2: Mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
2: O fasoli i księżniczkach.
1: W samochodach i spódniczkach.
2: O kosmosie i rycerzach.
1: I o najdziwniejszych zwierzach.
2: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
2: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
2: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
2: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: A, to kto pierwszy zęby zdąży?
2: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
2: Naszych super basałyków.
4: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa.
5: To była powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli
5: drzwi pracowni otwieramy.
4: Do tajemnic zapraszamy.
5: Ale do jakiej pracowni?
4: Do naszej wspólnej, czyli
5: już rozumiem, wrota do współpracowni.
4: Takiej, w której wszystko razem.
5: Zgadnij, co wymyślą dziś
4: Adaś Smok
5: i Michaś Miś.
4: Przy zabawkach ich znajdziemy?
5: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
4: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
5: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
4: Zapozują przed obrazem.
5: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
4: Kiedyś będę ogniem chuchać.
5: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
4: Michaś będzie podróżnikiem.
5: Ale tylko razem z tobą.
4: Obudzimy echo krzykiem.
5: Aha, by lawinę mieć nad głową.
4: Wszystko razem, czyli wspólnie.
5: My się dzisiaj postaramy...
4: Coś konkretnie, czy ogólnie?
5: Razem program.

wiosną spacer z kuną. Ja co kolce ostre mam, rano sprawdzam leśne runo. O urodę lasu dbam, więc kto mnie dobrze zna, coś o mnie wie, ja mu radę dam, a nawet dwie. O porządek dbam,

0: jaki piękny dzień, Michasiu.
1: Przepiękny, do czytania.
0: No weź, przestań, Michasiu. Chodźmy na rower.
1: Doskonały pomysł, ale za chwilę.
0: Dlaczego za chwilę? Będziemy czekać, aż spadnie deszcz? Wiesz, to może na rolki.
1: Jak chcesz, to możemy nawet założyć rolki i jeździć na rowerze.
0: Ale ty to jesteś, Michasiu.

0: Nie chcesz? To nie trzeba. Sam sobie zjem.
1: Już skończyłem. Masz coś pysznego?
0: Może i mam, a może i nie mam.
1: Ale przecież pytałeś mnie, czy mam ochotę na jakiś deser.
0: Pytałem, czy pójdziemy na rower, czy na rolki.
1: A ja myślałem, że masz coś pysznego do schrupania.
0: Michasiu, jesteś taki sam jak twój dziadek. Zaczynasz czytać i o wszystkim zapominasz.
1: O, spójrz. Już odłożyłem książkę. Możemy coś zjeść.
0: A czy możemy też wyjść na dwór?
1: Możemy też wyjść na pole. Tak mówią w Krakowie. Kolega mi opowiadał.
0: To mi się odechciało. Jak chcesz, idź sam.
1: Ale... No bo jakoś rano było mi tak za gorąco. Ale teraz już czuję się dobrze.
0: No dobrze. W takim razie zabieramy ze sobą...
1: Aha.
0: O, chyba coś słyszę. Tak, słyszę, uważ... Tak, słyszę wyraźnie.
1: Masz na myśli podsłuchowywacz i Leszka z Wojtkiem?
0: Tak samo jak ja chcieli wyjść na słońce.
1: Ale długo chyba siedzieli w cieniu. A dopiero jak się zachłysnęli...
0: Michasiu, bo tak muszasz, no. A ja nic nie słyszę.
1: Bo usiadłeś na dywaniku. Jak przecież to? Przez dywan gorzej słychać.
0: Naprawdę? Skąd wiesz?
1: No, kiedy robimy tajną bazę pod stołem i krzesłami, i wiesz, i zawiesimy dookoła koce...
0: To od razu robi się ciszej, tak? Masz rację. Ściągamy dywanik...
1: Trochę szkoda, że ten nasz dywan nie lata, co nie? Bo moglibyśmy... Co?
0: Cicho, no nic nie słychać, no nie gadaj tyle.
1: No moglibyśmy polecieć na wycieczkę.
0: No wciąż tylko gadasz i gadasz, no daj posłuchać.
1: A ty tylko wciąż słuchasz i słuchasz.
0: A ty czytałeś i czytałeś.
1: Bo cicho.
0: Cicho.
1: Bo rzeczywiście słabo słychać.
0: A nie mówiłem, że cicho?
1: Mówiłeś, żebym ja był cicho, a nie, że mówią cicho.
0: Cicho, Michasiu, no cicho, no.
1: A nie mówiłem?
0: Cicho.
1: Mówiłem.
0: Cicho.
2: Po cichutku, po malutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: Cześć, słyszałeś najnowszą nowinę?
2: Jeszcze nie, ale pewnie zaraz się dowiem. Słucham.
1: Dziewczyny postanowiły wszystko zmienić.
2: Jakie dziewczyny? I co chcą zmienić?
1: Myślałem, że słyszałeś. Ich promyk słońca. Ich oczko w głowie.
2: Przykro mi, ale nie rozumiem. Możesz trochę jaśniej?
1: Ten piękny, przystojny, dobrze zbudowany.
2: Gabriel? Co z nim?
1: Dziewczyny dadzą mu wybór. Niech sam podejmie decyzję.
2: Ale o czym ma decydować?
1: O audycjach, z którą będzie współprowadzić audycję.
2: Myślałem, że każda prowadzi swoją i każdy prowadzi
1: tak,
2: swoją.
1: Tak, ale dziewczyny nie chcą się nim dzielić.
2: Nie rozumiem. Możesz jaśniej?
1: Namawiają go, żeby wyszedł z cienia, żeby rozsznurował usta.
2: No to akurat bardzo dobrze. To już dawno powinien tak zrobić.
1: Widziałem, jak na niego patrzyły. Naprawdę jest...

0: Jest ich oczkiem w głowie.
1: Nie no, Gabriel to wyjątkowo urodziwy i przystojny stażysta.
0: No, no tak, ale Gabriel nie chce wychodzić z cienia.
1: No i ma rację. Dla mnie też jest za gorąco. Gdybym mógł, to też bym nie wychodził.
0: Zrobiły dochodzenie i powolutku no, no. Po nitce do kłębka.
1: Oho, zaczyna się robić ciekawie. Mów dalej.
0: Ciekawie dowiedziały się, że Gabriel...
1: Że ma dziewczynę, tak?
0: Nie ma, no... Ale jednak nie. Chciałby mieć i liczy na to.
1: Czekaj, bo znowu nic nie rozumiem. Że ma dziewczynę, potem znowu, że nie ma, że chciałby, że liczy.
0: No bo on taki nieobecny, jakby wciąż bujał w obłokach, no.
1: No, też mi się to zdarza. Chciałbym częściej, ale nie mogę.
0: Był ich oczkiem w głowie, był ich promykiem słońca.
1: Aha, i chciały, żeby wyszedł wreszcie z cienia.
0: Po nitce do kłębka doszły i okazało się, że Gabrielowi nic się nie chce.
1: Może lubi się grzać czyimś sukcesem, może dać się prowadzić za rączkę.
0: No. Dokładnie tak mówiły. Mówiły też, że to ciepłe kluski.
1: Czyli piękny, ale nieśpieszny. Jak ciele wpatrzone w malowane wrota.
0: No tak, ale okazało się, że w niektórych sytuacjach...
1: Gabriel staje się dziki i niebezpieczny, jakby go ugryzł gies.
0: Skąd wiesz? Słyszałeś rozmowę dziewczyn?
1: Nie słyszałem, ale przypomniała mi się pewna historia.
0: Uwielbiam historię. Proszę, opowiadaj.
1: To będzie zagadka.
0: Jeszcze lepiej, słucham.
1: Tylko zamknijmy dokładnie drzwi i okna, żeby nasi... Wiesz, kogo mam
0: na myśli? Tak. Jeszcze nam tego brakuje, żeby coś usłyszeli i źle zrozumieli.
1: Opowieść o Gabrielu to nie jest historia dla naszych basałyków.
0: Oczywiście nie chcemy, żeby nasi specjaliści od inwigilacji coś usłyszeli.
1: Opowieść zaczyna się tak.
0: Dawaj.

0: Musimy zejść i podsłuchać pod drzwiami. Leszek obiecał Wojtkowi.
1: Zagadkę wiem, przecież słyszałem. Ale jeśli to będzie zagadka dla dorosłych?
0: No to co? Przecież zawsze o nas mówią, że doskonale rozwiązujemy zagadki.
1: No tak, ale nie takie zagadki dla dorosłych.
0: Adasiu, a mówiłeś, że zrobiłeś ciasto i że z babcią Janeczką dziergałeś?
1: No bo pomagałem jej robić na drutach.
0: Ale mówiłeś o dzierganiu.
1: Tak, o dzierganiu na szydełku. I nawet coś sam udziergałem.
0: No, super, to pokaż. Co to jest?
1: No co, nie widzisz? To jest ten, no, specjalny, specjalistyczny, ozdobny sznurek.
0: A do czego ci potrzebny taki specjalistyczny sznurek?
1: Babcia Janeczka mówiła o wielu zastosowaniach.
0: A o czym mówiła?
1: No, mówiła na przykład, że może się taki sznurek do wielu rzeczy przydać.
0: Aha, a tobie to do czego się przydaje?
1: Mnie się przydaje do... No, tego to na razie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę, Michasiu, ale coś wymyślę.
0: No widzisz, skoro sam wydziergałeś taki, znaczy taki ozdobny sznurek, to znaczy...
1: Co to znaczy?
0: No, że jesteś trochę dorosły i że odgadniesz zagadkę, nawet jeśli będzie dla dorosłych.
1: No dobrze, posłuchajmy, co to za zagadka i o kim?
2: Naprawdę napisałeś zagadkę o bohaterze, z którym kojarzy ci się...
3: To, o czym mówiłeś. Ten, o kim mówiłeś. No, ciekawy jestem, czy odgadniesz.
2: Nasze basałyki są doskonałe w odgadywaniu.
3: Ale tę napisałem dla nieco starszych dzieci. Może nawet dla dorosłych.
2: I będziesz na mnie testował, tak? No to słucham.
3: Autor Leaf Munro w Ameryce w 40 minut go napisał. Szybko spodobał się publice i wkrótce o nim świat usłyszał.
2: No to szybko się uwinął. No ciekawe, tak.
3: Film z tym rogaczem wziął Oscara, ale spodobał się nie wszędzie. Za przeczytanie była kara tam, gdzie dyktator na urzędzie.
2: Zaraz, czyli w kraju, w którym była dyktatura... Z którego to roku?
3: Z dwudziestolecia pomiędzy. Bo nasz bohater lubi kwiaty. Powąchać albo skubać trawę. Wybiera wolność, a nie kraty. I woli spokój niż zabawę. Nie lubi życia nerwowego. Nie chce nikogo brać na rogi. Nie ciągnie go do czerwonego. Nadto uwielbia spokój błow.
2: To tak jak ja. Tyle, że ja nie mam rogów.
3: Kolejny film z 17 o kwiatkach mówił i miłości. O tym, jak może dojść do tego, że czasem można się zezłościć. O kimś, kto się do walki nie rwie i zwolennikiem jest równości, co choćby kwiatek chciał, nie zerwie. O miłośniku zieloności.
2: No proszę, coraz więcej widzę podobieństw, no i różnic jednocześnie.
3: Irena Tuwim tłumaczyła o czasach złością naznaczonych. W łagodnym byczku wielka siła. W piosence gitar był czerwony.
2: Co? W piosence czerwonych gitar?
3: Aha.
2: Nie, no ja już myślałem, że odgadnę.
3: No to podsumujmy. Na arenie ma napad depresji. Pacyfista bez krztyny agresji. Lubi patrzeć na płatki hortensji. Jest wybitnie łagodnej kompleksji.
2: Opowieść o jakimś byczku lubiącym kwiaty.
3: Aha.
2: No to chyba się domyślam.
1: Uciekamy, chyba nas usłyszeli.
0: I jak, Adasiu, wiesz, o kim była ta zagadka?
1: Skąd, nie mam pojęcia. Chociaż może to będzie o tym, no

0: Pewnie wy nie wiecie.
1: Powiesz, o kim była ta zagadka?
2: No, to była zagadka o byczku Fernando.
1: A Wojtek mówił, że trochę przypomina jego samego.
2: Ale mówił też, że bardzo się różnią.
1: To ten byczek był spokojny, czy raczej groźny?
2: Był bardzo spokojny. Uwielbiał kwiatki, lubił się spokojnie przechadzać.
1: No dobrze, to czym się zdenerwował?
2: No bo kiedyś były takie jakby takie zawody pomiędzy bykami i ludźmi.
1: I on tam lubił się bawić z ludźmi?
2: No nie za bardzo. Dlatego oni też nie chcieli się z nim bawić, bo był nudny.
1: No tak, wystarczy się zatrzymać, powąchać kwiatki i już zaraz mówią, że nudny.
2: Ja tak nie uważam, bo kwiatki to pszczółki, a pszczółki to miód.
1: A ja tam lubię czasami powąchać kwiatki.
2: No, tylko żeby się nie rozkichać.
1: No, albo jak ten Dyzio, marzyciel.
2: O kim mówisz, Adasiu?
1: Nie wiesz? Dawno, dawno temu był taki chłopiec, który lubił się położyć na trawie.
2: Też mi coś. Ja też lubię.
1: A on się kładł i marzył, że chmurki to lody, albo ciastka, albo wata cukrowa.
2: Fajny ten Dyzio. Też bym sobie czasem poleżał.
1: Tylko co z tym Gabrielem?
2: Jakim Gabrielem? Nie znam Gabriela.
1: No przecież to stażysta, który prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom.
2: To co z nim?
1: No, Michasiu, nie słyszałeś? Dziewczyny się o niego kłócą.
2: Dlaczego?
1: Bo chcą z nim, nie wiem, chyba prowadzić audycję.
2: U nas w przedszkolu też jest taki chłopiec, tylko że Bazylii.
1: Z Brazylii?
2: Bazylii.
1: A przepraszam. I no. Też dziewczyny się o niego kłócą?
2: No, że też jest powolny i mówią na niego ciepłe kluski.
1: No to zupełnie jak ten stażysta Gabriel. Marta powiedziała, że tylko wciąż buja w obłokach.
2: To znaczy, że jest lotnikiem?
1: No nie, że jest ich oczkiem w głowie.
2: No tak, ja mam dwa i ty masz dwa.
1: I co takiego?
2: No mam dwoje oczu i ty masz dwoje oczu. No to cztery.
1: No to dlaczego mówią...

0: to o nim?
1: Może ma długą grzywkę. Aha. Albo nosi czapkę i ona mu zakrywa jedno oko.
0: No tak, może tak być.
1: No.
0: A on jeszcze do tego, to wiesz co robi?
1: No.
0: No nie słyszałeś? Sznuruje usta.
1: No właśnie tego to już nie rozumiem. Nie wiem po co i jak to zrobić.
0: Może usta? Twój dziadek Ignacy by nam pomógł.
1: To dobry pomysł. Może nawet zna tego Gabriela, strażystę.
0: Pięknego Gabriela. No. Tak mówi na niego Martyna.
1: Buja w obłokach, jest okiem w głowie i sznuruje usta.
0: No, nie ma co, Michasiu. Sami tego nie odgadniemy.
1: A zagadkę odgadłeś? Chociaż była taka trudna.
0: Trochę odgadłem, a trochę mi pomogłeś.
1: To pomóż mi zanieść do dziadka jego rzeczy.
0: Jej, dużo tego.
1: No bo cały czas tylko coś od niego przynosimy i tego się tyle nazbierało, że Leszek mówi, żeby to z powrotem zanieść.
0: No i ciężkie to nazbierało się, ale ciężkie. Jakieś kamienie tam są, czy co?
1: Nie no, kamieni nie ma, ale są garnki, czajnik, o, i żelazko na duszę.
0: Na duszę? No. Żelazko na duszę. Ojej, strasznie ciężkie. Ciekawe, czy byłoby lżejsze bez duszy.

0: O, witajcie moje kochane basałyki. Miło mi, że zechcieliście mnie odwiedzić.
1: Cześć, dziadku.
2: Dzień dobry, dziadku Michasia.
0: W czym mogę wam pomóc, dzielni współpracownicy w spółdzielni?
1: Dziadku, no jest problem.
0: Słucham?
2: To prawda, dziadku Michasia, mamy kłopot.
0: No to szybko opowiadajcie, albo nie. Siadajcie na werandzie i poczekajcie na mnie.
2: Na jakiej werandzie mamy jeszcze czekać?
1: Chodź, Adasiu, weranda to taki doczepiony do domu tarasik, taki z oknami.
2: To? O! Aha. O, tu jest bardzo przyjemnie. Z dachu zwisają pachnące kwiatki.
1: Na ławie leżą mięciutkie poduszki, a na stole zaraz pojawi się...
2: Wraca twój dziadek z dzbankiem herbaty i srebrzystym pojemnikiem na nóżce. Miam, miam, miam.
1: Dziadku, piekłeś dzisiaj jakieś pyszności? Skąd wiedziałeś, że będziemy?
0: W końcu jestem twoim dziadkiem, a ty moim wnusiem.
2: Babcia Janeczka w takim momencie mówi się wie.
0: Wie, co mówi. No, to o co chodzi, basałyki? Opowiadajcie.
1: Dziadku, jak to możliwe, że ktoś ma zasznurowane usta?
2: Buja w obłokach i jest oczkiem w głowie.

0: oko w głowie to bardzo ważny organ. Znaczy, że dlatego trzeba o niego dbać.
1: A ktoś, kto jest oczkiem?
2: To o niego trzeba dbać? Czyli dziewczyny chcą o niego dbać.
1: A jeszcze mówiły o nim, dziadku, że jest promykiem słońca.
0: Ha, ha! Ktoś tu się zabujał.
2: Aha, aha, o bujaniu też wspominały.
1: Że buja w obłokach? Skąd wiedziałeś, dziadku?
0: Tak to już bywa, że często zabujani bujają w obłokach.
2: Czyli muszą go na huśtawce bujać. Tej, w parku, za radiem.
1: No co ty, za mała jest dla dorosłych. Gabriel by się nie wcisnął.
2: To gdzie one go tak wysoko pod obłoki wybujały?
0: Oj, wybujałą wyobraźnię macie, basałyki.
1: Wcale nie. Najpierw go prowadziły za rączkę.
2: Jak małe dzieci.
1: Tylko nie wiem, jak mu później zasznurowały usta.
0: Myślę, że wszystko wam się pomyliło. Może warto spytać Wojtka i Leszka?
2: A co, nie pomożesz nam, dziadku Michasia?
0: Nie ma potrzeby. Tak jest najlepiej.
1: Jak to jest najlepiej? Dlaczego, dziadku?
0: Najlepiej będzie, kiedy przemyślicie to sobie i sami zrozumiecie sens.
2: No, pyszne ciasto, dziadku.
0: Smacznego. Mam nadzieję, że uda wam się donieść odrobinę na strych.
1: Nie wiem, dziadku, bo niedużo jest tego ciasta, niedużo.
2: Aha, bardzo mało. Niewiele, dziadku Michasia, niewiele. Oczupinka.
0: No proszę, następny potwór ciastowiec.
2: Ja?
1: Ale on nie jest potworem, dziadku, tylko strasznym smokiem.
0: A rzeczywiście przerażający smok. No, wracajcie do radia. Pa, pa!
2: Słyszałeś?
1: Ha, ale jak straszny byłeś taki.
2: Przeradziłem
1: twój.
2: Do pierwszego radia!

0: Szkoda, że już nic nie zostało z tego ciasta dziadka Ignacego.
1: Odłożyłem tylko dwie porcje Wojtkowi i Leszkowi.
0: Nie wiem, czy oni akurat lubią takie desery, wiesz?
1: Wojtek to na pewno. Jest nawet większym pożeraczem ciastowym ode mnie.
0: Tak? No dobrze, skoro tak mówisz, to niech zostanie. Ale co będzie z tym Gabrielem?
1: Nic nie będzie. To nie nasza sprawa.
0: No, Adasiu, trochę nasza. Przecież we współpracowni obiecaliśmy pomagać wszystkim.
1: No to przecież pomagamy.
0: Ale jak to? Komu pomagamy?
1: Naszym dziewczynom. Kasi, Ani, Darii, Marcie, Martynie. Same chciały.
0: Nie rozumiem. Ale jak to, że Gabriel buja w obłokach?
1: Skoro go rozhuśtały, to się buja.
0: I ma zasznurowane usta?
1: Może coś zjadł i nie chce zgubić. Albo nie miał gdzie schować sznurka.
0: A jak będzie chciał wąchać kwiatki? Albo położyć się na trawie?
1: No to co? Mało miejsca na trawnikach. Sam zobacz, przez okno na park widzisz? Ile miejsca?
0: Czyli nie mamy czego współpracować, ani pomagać.
1: Ależ nie, właśnie tak pomagamy.
0: Nie rozumiem. Komu? Jak?
1: No jak to jak? Dziewczynom. Chciały się o niego bić.
0: Już nie, kiedy okazał się kluską i cielęciem na trawie, na tych wrotach malowanych.
1: No tak, sam widzisz, czyli pomogliśmy.
0: Ale przecież nic nie zrobiliśmy.
1: I bardzo dobrze, Michasiu. Gdybyśmy zaczęli coś robić, to dopiero zaczęłyby się bić.
0: Czyli współpracowaliśmy przez nic nie robienie?
1: Babcia Janeczka zawsze mi powtarzała: nie wchodź między młotek
0: a kowadło.
1: No tak.
0: Dziadek też mi tak mówił, bo młotek uderza w kowadło.
1: I można by się uderzyć. Lubię z tobą współpracować, Michasiu.
0: A ja z tobą, Adasiu. Czekaj, mam młotek, masz kowadło, sprawdzamy?
1: Nie wiem, czy mam kowadło.
0: A to możemy tutaj stukać. O, tu mam taki drugi młotek.
1: Kto stuka?
0: Ty.
1: A ty drugi.
0: Ja drugi, no.
1: No to zaczynamy.
0: Nie, to lepiej nie.

wypracowania. Dużo czytałem, dużo ćwiczyłem, by mieć do tego wiedzę i siłę. Teraz więc w lesie stukam i stukam,

0: Halo? Halo? Jest tu ktoś?
1: Michasiu? Adasiu? No gdzie jesteście?
0: Wywiało ich. Może poszli na plac zabaw w parku?
1: Czekaj, zerknę. Nie, nie widać ich. O, jakiś człowiek się buja.
0: Jak to buja? Co masz na myśli?
1: No buja się. Na huśtawce. Bardzo wysoko się buja. To mi się nie podoba.
0: Ale jak to jakiś człowiek?
1: No tak.
0: Dziecko się huśta, tak? To huśtawka dla dzieci.
1: No nie wygląda mi na dziecko. No czekaj, czekaj. No chodź no tu, Wojtuś. Chodź, zobacz sam.
0: Co jest?
1: Spójrz na tego na huśtawce. Czy to nie ten piękny stażysta?
0: Nie widzę, bo tylko co jakiś czas się wyłania.
1: No, no, no ten, co jest oczkiem w głowie naszych dziewczyn. Ten promykiem słońca.
0: Czy ja wiem? No wiesz, może trochę podobny. Ale tamten jakby bardziej blond.
1: Nie wiesz? No tyle o nim opowiadałeś. Jak to dziewczyny chciały się o niego bić.
0: Nie, wiesz, trochę podkoloryzowałem. No, taki całkiem ładny jak na starzestę. No.
2: O, Wojtek, cześć.
3: Cześć, Leszek.
0: Bardzo się śpieszyliście. Coś przeskrobaliście?
3: My? Nigdy. Ani ciut-ciut.
2: Aha, ani nic. Tylko, że byliśmy na placu zabaw.
1: Słucham? Na którym placu? Tym na dole, w parku?
2: Aha. Trochę się pobawiliśmy w chowanego i takiego pana...
3: Rozbujaliśmy.
2: No, to znaczy...
3: No, rozbujaliśmy go.
0: To znaczy, rozbujaliście? Nabraliście go?
3: Nie.
2: My nie kłamiemy, Wojtku. Normalnie go rozbujaliśmy na bujawce.
1: Na czym?
0: Czy to ten, który nie może się zatrzymać i zejść z huśtawki?
3: O, to dalej się buja w chmurach?
2: Dobrze go rozbujaliśmy.
1: Z czego się śmiejecie, basałyki?
0: Może byście pomogli mu się zatrzymać?
3: Nie, nie możemy. To bardzo niebezpieczne. Huśtawka mogłaby nas uderzyć.
2: Ten pan nie powinien się tam bujać. To bujawka dla dzieci.
1: Ale jak on tam wlazł? Chyba, że ktoś mu pomógł.
0: Halo, dokąd biegniecie, basałyki? Za chwilę kolację.
3: Na kolację wrócimy. A teraz musimy pomóc człowiekowi.
1: Któremu człowiekowi chcecie pomóc?
2: Temu, który się już za słabo buja.
0: Michasiu, Adasiu.
1: Nie, to nic nie da. Wracamy do kuchni przygotować kolację.
0: Chodźmy.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
2: Bo my doskonale współpracujemy.
1: Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo o bujaniu.
2: Już wiemy, że lepiej bujać w obłokach niż na huśtawce.
1: A jeżeli ktoś prowadzi za rączkę, to oznacza, że jest oczkiem w głowie.
2: Wcale nie trzeba być promykiem słońca, żeby świecić komuś w oczy.
1: Wystarczy latarka.
2: Poszliśmy po nitce do kłębka, czyli...
1: Przeprowadziliśmy dochodzenie, tak. Jak detektywi.
2: I możemy się ogrzewać naszym sukcesem.
1: Ale jest wiele innych bardzo ważnych rzeczy.
2: Tak jest. Podpowiecie nam jakich? Będziecie z nami współpracować?
1: My obiecujemy, że będziemy zawsze razem z wami.
2: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
2: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia. Co?
1: Co ja chciałem powiedzieć?
2: Zaczyna się. Naprawdę nie zapamiętałeś?
1: No, co w następnym programie zapamiętam, zobaczysz.
2: A zapamiętałeś, co będziemy jeść?
1: No pewnie.
2: No to co?
1: Że nie, wszystko.
2: No tak, jak myślałem. Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: No bo nam się nie całkiem tak udawało.
2: A może potraficie coś innego?
1: Bo zawsze jesteśmy z wami i my zawsze ze sobą i z wami dzielnie współpracujemy.
2: Tak, tak. Możecie do nas o tym napisać.
1: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
2: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
1: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
2: I jak wam się podoba nasz program?
1: Czy lubicie czytać, czy tańczyć?
2: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
2: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
2: i smokiem Adasiem
1: o godzinie 18:00. Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
2: zło na dobro się odwraca.
1: I radości wiele z tego.
2: Czyli wspólne coś robienie.
1: Pomaganie przy kłopotach.
2: Bardzo ważne jest myślenie. Można skakać jak zajączek.
1: Współpracownie rozkręcimy?
2: Ojej, ale się audycja kończy.
1: O, czyli się nie pobawimy.
2: To już koniec opowieści?
1: No, w księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
2: Mądrych, pięknych.
1: Smutnych.
2: Dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
2: Samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach i o najdziwniejszych zwierzach.
2: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
2: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
2: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
2: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
2: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
2: Naszych super basałyków.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
2: Pa, pa!
3: To była powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
8: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
8: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
9: To jest powtórka programu.
10: Kto z nami czyta?
11: Hej, hej, dzień dobry. Minuta po godzinie 18:00 rozpoczynamy naszą audycję Kto z nami czyta? I tak jak Marta Pawłowska powiedziała przed chwilą, będziemy pytać, kto z nami czyta, ale będziemy też szukać odpowiedzi. Także zostańcie z nami, bo mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj wielu czytelników, wiele fascynujących książek. No i oczywiście będzie też bardzo ciekawy gość. Także zostańcie z nami. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do godziny 20:00 jesteśmy razem i bawimy się wspólnie w Polskim Radiu Dzieciom.

Majka Jeżowska za nami, a my już zaczynamy pytać was, kto z nami czyta. Kto z nami czyta dzisiaj? Kto jest z nami i kto będzie chciał opowiedzieć o swojej książce? Może na początku z takim pytaniem do was uderzę, bo chciałabym was zapytać, czy wiecie, że książki mogą służyć nie tylko do czytania, ale również do zabawy. No bo przecież w książkach jest mnóstwo ciekawych historii. Możemy się razem z bohaterami dobrze bawić, możemy też się pośmiać. Myślę, że jest wiele takich książek, które łączą humor i zabawę. I dlatego pytam was na początku, czy znacie takie tytuły książek, które potrafią bawić do łez, albo po prostu są zabawne, śmieszne i warto je przeczytać? Podzielcie się takimi swoimi polecajkami książkowymi. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i bardzo chciałabym z wami porozmawiać o takich książkach, które rzeczywiście pokazują, że można się dobrze bawić. Oczywiście książkami można się bawić też w inny sposób, bo można na przykład zbudować z nich fortece i zamki. No pewnie z tego nie byliby zadowoleni bibliotekarze ani ci, którzy książki szanują, bo oczywiście może to sprawić, że książki się trochę pogną i nie będą wyglądały dobrze, ale może w takim razie inna zabawa, może wymyślanie historii, zakończeń, które my możemy wymyślić. Co wy na to? Czy można sprawić, aby bohater, który jest już w książce przedstawiony, miał trochę inne losy, inne perypetie, a może można na przykład pobawić się w odtwarzanie tych historii, zrobić taki dubbing książkowy, wymyślić, kto kim będzie i po prostu podzielić się rolami i postarać się naśladować tych bohaterów, jak oni mówią, co oni robią, a może na przykład wziąć jakąkolwiek książkę z naszej biblioteczki, której jeszcze nie czytaliśmy, otworzyć na przypadkowej stronie i przeczytać jedno zdanie, a potem spróbować zgadnąć, o czym jest cała ta historia. Jestem ciekawa, czy bawicie się czasami tak książkami, czy może, a może czytacie książki pod kołdrą, to może też być bardzo fajna zabawa, bo kiedy jest ciemno, z latarką w ręku, można taką historię przeczytać zupełnie w inaczej i inny sposób. I myślę, że to też może być bardzo ciekawe. No a może właśnie wymyślanie własnych bohaterów, dopisywanie własnych historii. No ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje zabawy książkowe, ale przede wszystkim pytam o zabawne tytuły zabawnych książek. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy o książkach, które potrafią wywołać uśmiech na twarzy.

0: Kluczyki do muzyki nam teraz zaśpiewały piosenkę, a my wracamy do naszych książek, które potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zadzwoniła do nas Juleczka, która też chce opowiedzieć o swojej książce. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, czy jesteś
1: tam?
0: Halo, halo. Jula, czy jesteś tam? Jesteś, jesteś. No, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszymy cię. Skąd do nas dzwonisz? Mamy chyba jakieś problemy techniczne, bo ja słyszę Julę, ale ona mnie nie słyszy.
2: Dzień dobry.
0: Tak, słyszymy cię. Czy ty nas słyszysz? Halo, halo.
2: W Świńce Pepie wypadł ząbek do tego, do spaghetti.
0: A słyszysz nas w słuchawce telefonu czy w radiu? Bo ja bym prosiła, żebyś może ewentualnie przyciszyła trochę radio i przerzuciła się na telefon. Będziemy się lepiej słyszały.
2: Proszę.
0: Czy mogłabyś przez telefon mówić i słuchać nas teraz?
2: Proszę.
0: Halo, halo, czy się słyszymy? Może tata trochę pomoże? Bo słyszałam, że tam jest.
2: Mam podgłośniony telefon na maksa.
0: Aha, no dobrze, ale teraz już się słyszymy. Halo, halo, słyszymy się, Julo?
2: Tak.
0: Tak, dobrze. Powiedz, co z tym zębem i świnką Pepą, bo nie do końca zrozumiałam.
2: Proszę?
0: No może w takim razie spróbujemy jeszcze raz z Julią się połączyć za chwilę. Może za chwilę dowiemy się, jak przebiegała ta historia z zębem i świnką Pepą, bo myślę, że może to być bardzo ciekawa historia i na pewno ona mnie zaciekawiła. Natomiast teraz chciałabym ja wam opowiedzieć o pewnej ciekawej historii. Myślę, że wielu z was czytało Mikołajka, która to książka napisana jest przez Renée Gościnnego, a ilustrowana przez Jacques'a Sempé.

0: Od 60 lat bawi już i dorosłych, i dzieci na całym świecie. Wiele osób dorastało razem z Mikołajkiem, takim zwyczajnym chłopcu i jego rodzinie, który przeżywa różne ciekawe historie i myślę, że te historie, które tam można przeczytać w książce, są zdecydowanie wyjątkowe. Na początku jest tam Alcest, który bez przerwy coś je. Jest też Eusebiusz, który uważa, że większość problemów da się rozwiązać pięścią. No i Ananiasz, który najlepiej w klasie się uczy i traktuje wszystko z wielkim entuzjazmem. No i Mikołajek, który próbuje zrozumieć świat dorosłych. Myślę, że tych żartów z książki Mikołajka na pewno jest wiele. Może zaraz do niego jeszcze wrócimy, może jest ktoś z Was, kto czytał Mikołajka i mógłby opowiedzieć jego historię, ale ponieważ jest z nami wciąż Julia, to spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, teraz się słyszymy?
1: Tak.
0: Tak, dobrze. Powiedz, Julio, jak to jest z tą twoją ulubioną książką, która jest też zabawna? To książka o śwince Pepie?
1: Tak.
0: Tak. I co tam się wydarzyło?
1: Że świnca Pepa najpierw była w sklepie, ruszała zęba i później jak jadła obiad, to jej wypadł.
0: Do talerza?
1: Tak.
0: Mhm. No tak, to myślę, że to jest sytuacja, która mogła się wydarzyć naprawdę. Może nawet wśród z Was są osoby, które miały taką historię. Ja też słyszałam o takiej historii. A czy Ty na pewno miałaś taką historię też w swoim życiu, czy tylko w książce ją przeczytałaś?
1: Tylko w książce.
0: Rozumiem. A zęby też już Ci się ruszają? Może będziesz miała jeszcze okazję?
1: Mi się rusza ząb, który niedługo może wypaść.
0: O! No to trzeba będzie uważać, żeby nie wpadł do talerza. Ja słyszałam o takich zębach, które zostawały w kanapkach na przykład też. A czy miałaś jeszcze inną książkę, która też potrafiła cię tak rozśmieszyć jak Świnka Pepa?
1: Nie.
0: Nie, ta była wyjątkowo śmieszna, czyli pewnie czytałaś ją też wiele razy, skoro podobała ci się tak.
1: Tak.
0: Mhm. Julia, a w ogóle pewnie lubisz też czytać książki?
1: Lubię, jestem zakochana. Książka.
0: O, to pięknie, ale czytasz je zwykle sama, czy dorośli ci je czytają?
1: Mama, a czasami sama.
0: Mhm, czyli już możesz i tak, możesz sobie wybrać, kto będzie ci czytał i o czym, tak?
1: Tak.
0: A najbardziej lubisz właśnie książki o śwince Pepie, czy masz też jeszcze jakieś inne ulubione tytuły?
1: Mam też inne, Misia i Popi.
0: O, czy tam też jakieś zabawne sceny się zdarzały?
1: Nie.
0: Nie. Czyli tam raczej jest literatura przygodowa, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A czy kiedy ty czytasz takie książki, to zastanawiasz się, jak mogą się skończyć, czy grzecznie czekasz, aż sama historia dobiegnie końca?
1: Zastanawiam się, jak mogą się kończyć.
0: A może na przykład wymyślasz też swoje zakończenia?
1: Nie.
0: Nie. Rozumiem. No dobrze. To mam nadzieję, że będzie jeszcze kilka takich tytułów, które cię rozbawią, bo książki też służą do tego, żeby się bawić i żeby się czasami też pośmiać z tych bohaterów. Myślę, że to jest też dobra rozrywka. Julio, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście polecać te książki, o których mówiłaś. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, moją siostrę, babcie, prababcie, praprababcie, dinozaury, całe polskie radio dzieciom i tyle.
0: Dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy za twój telefon. Pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś i dobrego popołudnia ci życzymy.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję bardzo. No tak, czyli możemy się bawić właśnie przy takich książkach, jak choćby Świnka Pepa. No a właśnie, czy jest wśród Was jakiś fan Mikołajka, który przeczytał może nie tylko jedną, ale wiele tych książek i może pamięta jakieś historie właśnie rodem z Mikołajka? Jeśli tak, to czekam na Wasz telefon 22 645 20 55. Pośmiejmy się razem.

my wracamy w naszej audycji Kto z nami czyta do historii Mikołajka, który z pewnością miał bardzo wiele zabawnych sytuacji w swoim literackim życiu. Tak właśnie wymyślił tę postać René Gościnny, że postać Mikołajka była, myślę, że bardzo zabawna. Ja pamiętam do tej pory tą historię, jak próbowano zrobić zdjęcie klasowe. No bo brzmi spokojnie. No cóż może się dziać, kiedy robi się klasowe zdjęcie. No ale kiedy wszyscy chcą dobrze wypaść na fotografii, no to przygotowania zmieniają się w totalny chaos i wreszcie przychodzi moment na zrobienie zdjęcia, a sytuacja jest daleka od tego, jak wyobrażali ją sobie nauczyciele. I myślę, że to jest historia, która być może zdarzyła się kiedyś naprawdę i może właśnie René usłyszał ją i przeniósł ją do swoich bohaterów, do tej literackiej wersji bohaterów. A może jeszcze pamiętacie taką historię, kiedy Mikołajek dostał rower na urodziny. No i nie mógł go jednak użyć i spróbować pojeździć na nim, ponieważ jego tata i sąsiad zaczęli się kłócić o to, kto szybciej przejedzie się na tym małym rowerku do celu. I w ten sposób, może zabawny, może mniej dla Mikołajka, trochę dorośli zepsuli mu ten prezent, ale myślę, że była to zabawna historia, którą się rzeczywiście czytało z wielkim uśmiechem. I takich historii w książce Mikołajka było znacznie więcej, a ja pytam was o wasze ulubione książki, gdzie zdarzyły się zabawne historie. Może pamiętacie takie, o których warto opowiedzieć, żebyśmy pośmiali się wszyscy, a może wtedy inni też będą czuli się zobowiązani do tego, żeby do tej książki zajrzeć i te historie przeczytać osobiście. Oczywiście nie będziemy spoilerować wszystkich książek, czyli nie będziemy mówić o tym, jak one się skończyły, ale chodzi o takie elementy, o takie najważniejsze ciekawostki, które mogą przyciągnąć innych do tego, aby sięgnęli po tę książkę, bo myślę, że im więcej osób będzie czytało książki, które są zabawne, tym więcej uśmiechu będzie na naszych twarzach, zarówno wtedy, kiedy je czytamy, jak i później.

bo przecież dobra książka może nam poprawić humor naprawdę na długo, może nam nawet cały dzień poprawić. A czy wy teraz czytacie coś zabawnego? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już za chwilę, mam nadzieję, o kolejnych zabawnych książkach porozmawiamy w naszej audycji.

A teraz wracamy do naszej rozmowy o zabawnych książkach w audycji Kto z nami czyta. Mam jeszcze kilka takich propozycji dla was. Może kojarzycie książki Astrid Lindgren? No oczywiście, myślę, że nie ma tutaj wśród nas takich osób, które nie słyszałyby przynajmniej o książce Emil ze Smalandii, a może Pipi Pończoszanka, albo na przykład Dzieci z Bullerbyn. Myślę, że tutaj byłoby takich historii bardzo dużo. No choćby jego Emil i jego najbardziej znana historia, taka wazowa katastrofa, to zdarzyło się tak, że Emil lubił zupę, wylizywał resztki ze specjalnej wazy, a potem wsadził do niej całą głowę i utknął. No a rodzina nie mogła wyciągnąć tej głowy, więc skończyło się rozbiciem pięknej wazy i wizytą u lekarza. No na szczęście głowa Emila została uratowana, no niestety waza już nie. A może pamiętacie Pipi Pończoszankę, czyli główną bohaterkę kolejnej książki Astrid Lindgren. Pipi była rzeczywiście bardzo wyjątkową dziewczynką. Postanowiła pewnego dnia spróbować nauki w szkole. Nie rozumiała jednak, dlaczego dzieci mają tam siedzieć spokojnie, gdy na świecie jest tyle ciekawych rzeczy. No i zadawała nauczycielom wiele nieoczekiwanych pytań. Całkowicie w ten sposób wywracała lekcje do góry nogami i to był też taki jeden z humorystycznych rozdziałów książki o Pipi, chociaż tam ich akurat nie brakowało, bo to, że ona potrafiła rozmawiać ze zwierzętami,

i w ten sposób traktowała też zwierzęta jak ludzi, to myślę, że jest już oczywiście znane, ale nie wiem, czy pamiętacie też taką historię, kiedy dwóch policjantów próbowało zabrać Pipi do domu dziecka, a Pipi traktowała tę wizytę jak zabawę w berka. Policjanci biegali za nią po całym domu i ogrodzie, a ona bez wysiłku wymykała się z każdej pułapki. No i na pewno jeszcze wiele innych takich historii, jak choćby Pipi w cyrku, też warto przeczytać. Zachęcam Was do tego, aby poszukać takich zabawnych historii w książkach, bo myślę, że jest ich jeszcze bardzo, bardzo wiele. Nie tylko tych Astrid Lindgren czy René Gościnnego, to akurat tylko takie, które ja przywołałam. Myślę, że jest ich dużo, dużo więcej. A już teraz, za chwilę na naszej antenie rozpocznie się wielki radiowy quiz książkowy. Zatem zapraszam wszystkich tych, którzy mają jakąś wiedzę na temat książek, a tych, którzy nie mają, to też, bo będą to pytania dosyć łatwe. Myślę, że każdy potrafi sobie z nimi poradzić, no ale myślę, że warto też takie pytania zadawać, bo wtedy przypominamy sobie o tych książkach i możemy do nich sięgnąć. 22 645 20 55 czekam na osoby, które będą chciały wziąć udział w naszym cotygodniowym, czwartkowym, wielkim radiowym quizie książkowym. No to zapraszam.

0: O porach roku zaśpiewała nam teraz Ala Janosz, a do nas dodzwoniła się Ola. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Olu, czy ty jesteś wielką czytelniczką książek?
1: No czasami.
0: Ale czytasz tylko te, które są obowiązkowe, czyli lektury szkolne, czy również te, które nie są obowiązkowe?
1: Czytam też, które nie są obowiązkowe.
0: A teraz co czytasz?
1: Teraz akurat jadę w aucie.
2: A u mnie w domu.
1: A w domu? No! Jan Tuwim.
0: Czyli wiersze, poezja.
1: Tak.
0: Mhm. No, w tym samochodzie też można czytać książki i to myślę, że jest całkiem sympatyczne, bo wtedy nam szybciej trochę...

0: Ja droga. A ty wracasz pewnie ze szkoły, czy gdzieś jedziesz na jakieś zajęcie? Do domu. Z judo. Czyli jesteś też wysportowana. No to po takim treningu judo to myślę, że aż się prosi położyć na łóżku, odpocząć i wziąć jakąś książkę do ręki.
1: Tak.
0: No dobrze,
1: czy teraz... Czytam właśnie zawsze wieczorem.
0: A no właśnie, tak do snu to najlepiej, prawda?
1: Tak, tak.
0: No to teraz w takim razie zacznijmy nasz wielki radiowy quiz książkowy. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie pytanie numer jeden. Kto był głównym bohaterem książki pod tytułem Plastusiowy pamiętnik? A. Miś, B. Ludzik, C. Pajacyk.
1: C. Pajacyk?
0: No taki pajacyk, myślę, że bardziej podobny do ludzika, ale rzeczywiście tak, to był taki pajacyko-ludzik. Może rzeczywiście to było trochę zgubne pytanie. No dobrze, to teraz drugie pytanie w takim razie. Jakie zwierzę jest bohaterem książki Cukierku, ty łobuzie? Pies, kot czy królik?
1: Kot.
0: Dobrze, to była lektura szkolna, prawda?
1: Tak.
0: Tak, dokładnie. Czyli tutaj już bardzo dobrze pewnie pamiętasz tę książkę. A kto prowadził lekcję kleksografii w Akademii Pana Kleksa? Pan Twardowski, pan Ambroży Kleks, a może profesor Gąbka?
1: Ambroży Kleks?
0: Tak, dokładnie tak. Czytałaś może Akademię Pana Kleksa?
1: Nie.
0: Nie, bo to też jest lektura. Pewnie jeszcze będziesz ją czytała.
1: Tak.
0: No właśnie. A jesteś w której klasie?
1: W pierwszej,
0: no tak. No to Cukierek to rzeczywiście jest lektura, a później jeszcze trochę przyjdzie tych książek. Brawo, Olu. Wszystkie pytania prawidłowo odpowiedziałaś. Bardzo się cieszę. Dziękuję ci za twój telefon. A czy chciałabyś też przy okazji kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam szkołę 34.
0: A gdzie?
1: Z Białego Stoku.
0: Z Białego Stoku, dobrze.
1: Moją klasę z pierwszą A. I wszystkie dzieci, które słuchają radia.
0: O, pozdrawiamy w takim razie szczególnie tych, którzy słuchają Polskiego Radia dzieciom, co?
1: Tak.
0: Dobrze. No to w takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę. A jeszcze zapytam na koniec, czy może miałabyś jakąś książkę, którą chciałabyś szczególnie polecić, bo my tak trochę tutaj polecamy w naszej audycji książki. Jakiś tytuł, który zapadł ci w pamięć i pamiętasz do tej pory.
1: Nie mogę stwierdzić, bo wszystkie są fajne.
0: Wszystkie, czyli rozumiem, że polecasz wszystkie książki dla dzieci, szczególnie
1: tak.
0: Te, które są może lekturami pierwszej klasy, bo tam są dużo jest fajnych
1: tak.
0: Tytułów, prawda? No
1: tak.
0: Właśnie. Dobrze, no to w takim razie Olu, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś i życzymy ci udanej drogi do domu.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, no właśnie, Ola poprawnie odpowiedziała na wszystkie trzy pytania, ale mam jeszcze trzy pytania, jeżeli ktoś z was chciałby też wziąć udział w naszym wielkim radiowym quizie książkowym, to teraz może się do nas dodzwonić. 22 645 20 55. Czekam na jeszcze jedną osobę, która zgodzi się ze mną porozmawiać.

0: to oczywiście piosenka Samochwała, która powstała na podstawie wiersza Jana Brzechwy. Myślę, że wielu z was dobrze zna ten wiersz. Pojawia się on w wielu zestawieniach wierszy Jana Brzechwy, ale nie wiem, czy wiecie, że ukazał się on aż w 1953 roku, czyli wiele, wiele lat temu, a wciąż jest jeszcze bardzo dobrze znany przez dzieci jako forma piosenki albo wiersza. Myślę, że wielu z was może nawet zna go na pamięć. Wiersz o Samochwale. No dobrze, ale my w takim razie w naszej audycji Kto z nami czyta? Kontynuujemy nasz wielki radiowy quiz książkowy. Dodzwoniła się do nas Nina. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam cię bardzo, Nino. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni. Jaka tam pogoda?
1: Jest słońce.
0: O, no to dobrze, czyli już nie pada. Bo
1: tak.
0: Niedawno słyszałam, że duże opady deszczu również i u was były, no ale to fajnie, tak, że już teraz słońce, to można się bawić, może już niedługo wyschną huśtawki i inne zabawki na placu zabaw, więc będzie można odwiedzić trochę te place zabaw po dłuższej przerwie. A my w takim razie wracamy, Nino, do naszego wielkiego radiowego quizu książkowego. Czy ty lubisz czytać książki albo lubisz, kiedy tobie się je czyta?
1: No, lubię i to, i to.
0: A co wolisz bardziej? Czy kiedy mama albo tata ci czytają, czy tak kiedy sama się gdzieś w kąciku usiądziesz z książką?
1: Kiedy ktoś mi czyta.
0: Mm-hmm. A masz jakieś ulubione tytuły?
1: Mam takie dwie książki, a jedna z tych książek ma jeszcze taką drugą książkę też o jednej takich bohaterek w tej książce.
0: Mm-hmm. Czyli rozumiem, że to są książki, które potrafiłabyś czytać codziennie i mogłabyś się nie nudzić wtedy.
1: Tak.
0: Bo my tak czasami mamy, że niektóre książki to lubimy czytać nawet kilka razy, jeżeli są takie wyjątkowe dla nas, prawda?
1: Tak.
0: No dokładnie, skąd ja to znam. A jesteś w której klasie?
1: Ja nie chodzę do szkoły, chodzę do przedszkola, do zerówki.
0: A, czyli zaraz.

0: pójdziesz do szkoły po wakacjach.
1: Tak.
0: No to prawie się nie pomyliłam. Jak już idziesz do szkoły, no to niedługo będziesz też miała pewnie dużo, dużo książek, które będą twoimi lekturami. Lubisz czytać takie książki, które są lekturami szkolnymi, czy jeszcze nie miałaś okazji takich posłuchać?
1: Jeszcze nie miałam okazji.
0: No dobrze, no to w takim razie próbujemy podejść do pierwszego pytania. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze. Jak nazywa się mały bohater książek dla dzieci, który jest żółwiem? A. Franklin, B. Filemon, C. Ferdynand.
1: Franklin?
0: Franklin, dobrze. To było trudne, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, dobrze. No to w takim razie próbujemy z innym pytaniem. Jak miał na imię sympatyczny miś z klapniętym uszkiem? A. Koralgol, B. Uszatek, C. Paddington.
1: Uszatek.
0: Dobrze, a to było trudne, bo Paddington też był misiem.
1: Tak.
0: Ale się nie pomyliłaś. Dobrze. No to
1: nie.
0: Widzę, że jesteś naprawdę dobrze przygotowana. A masz tam pewnie jeszcze jakąś pomoc, co?
1: Mam tatę.
0: Ale pewnie sama znałaś wszystkie odpowiedzi.
1: No sama.
0: Dobrze. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Zobaczymy, czy teraz pójdzie ci tak samo dobrze jak w poprzednich dwóch. W jakim kraju mieszkają dzieci z książki Dzieci z Bullerbyn? A. W Szwecji, B. W Polsce, C. W Australii.
1: Chyba w Szwecji.
0: W Szwecji, dobrze. A miałaś już kiedyś okazję przeczytać Dzieci z Bullerbyn?
1: No nie czytałam, tylko słuchałam i oglądałam.
0: A, rozumiem. No ale już trochę coś tam słyszałaś o tych dzieciach z Bullerbyn. To też będzie lektura szkolna pewnie jeszcze za chwilę. No ale póki co już wiesz, że to jest książka o dzieciach, które mieszkały w Szwecji. I cóż, że ze Szwecji. Taka jest, taki łamaniec językowy. Bardzo się cieszę, Nino, że do nas zadzwoniłaś i poprawnie odpowiedziałaś na wszystkie trzy pytania. Myślę, że można uznać, że jesteś naprawdę takim poważnym molem książkowym, skoro znasz tyle odpowiedzi na tyle pytań. No dobrze, to w takim razie, Nino, bardzo ci dziękuję za telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Wszystkich.
0: O, i już, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, to w takim razie pozdrawiamy wszystkich i pewnie jeszcze czeka cię jakaś lektura na wieczór. Tak? Czy już masz jakąś książkę wybraną, którą będziesz czytała wieczorem
1: dzisiaj?
0: Jeszcze nie. To będzie niespodzianka?
1: Tak.
0: A to będziesz ty wybierała, czy tata będzie wybierał dzisiaj?
1: Ja, bo ja zawsze wybieram.
0: A, rozumiem. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry wybór i pewnie szybko dzięki temu zaśniesz. Dziękuję ci bardzo, Nino, i dobrego wieczoru ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa. No, jak widzicie, te moje pytania wcale nie są takie trudne i nasz wielki radiowy quiz książkowy cieszy się dużą popularnością. Myślę, że można trochę pomyśleć o trudniejszych pytaniach, bo widzę, że wśród was są naprawdę znawcy literatury. No dobrze, no to w takim razie spróbujemy za tydzień. Ciekawe, jak będzie za tydzień, a na razie zapraszam na piosenkę. Szczęściu trzeba pomagać. Łukasz Jemioła nam teraz zaśpiewa na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

To audycja Kto z nami czyta w Polskim Radiu Dzieciom. Już tylko 9 minut zostało do godziny 19, a po godzinie 19 ruszamy z drugą godziną naszej audycji, a w tej drugiej godzinie pojawi się gość wraz z pomocnikami, ze swoimi synami. Będzie z nami dzisiaj pan Maciej Adamczyk, który jest mistrzem stand-upu, komikiem i który potrafi rozśmieszyć naprawdę wiele osób, które przychodzą do niego na występy. Zobaczymy, jak dziś będziemy się bawić. Czy książki służą do zabawy, czy mogą nas rozbawić, a może kiedy czytamy książki, to poszerzamy swój zasób słownictwa, jesteśmy coraz bardziej ciekawi świata, dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy i może takie żarty przychodzą nam dużo łatwiej. Myślę, że już wkrótce dowiemy się tego, jak bardzo czytanie książek wpływa na nasz rozwój i rozwój naszego humoru. Jeżeli lubicie się śmiać i lubicie, żeby też rozśmieszać was, no to zaraz spróbujemy tak sprawić, żebyście się trochę uśmiechnęli, ponieważ trwa akcja Tata też czyta, no to sprawdzimy, co czyta tata Maciek Adamczyk swoim synom i dowiemy się, jakie książki mogą nas rozbawić do łez. Mam nadzieję, że będą takie. A ponieważ już wkrótce zbliża się wieczór, przed chwilą dzwoniła do nas Nina, której tata też będzie czytał książki, no to posłuchamy za chwilę o tych tatusiach, którzy czytają książki dzieciom, co czytają, jak czytają, dlaczego czytają i jak wszyscy dobrze się dzięki temu bawią. Zatem zapraszam was bardzo serdecznie. Już za kilka minut w naszym studiu zasiądą goście i będzie, mam nadzieję, bardzo zabawnie. No to zapraszam za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.

0: Kto z nami czyta?
1: Mamy pytanie, kto z nami czyta, i mamy już odpowiedź, bo w naszym studiu pojawili się już goście. Bardzo się cieszę, bo są z nami panowie. Jest z nami pan Maciej Adamczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest również, są również jego dwaj synowie. Jest Felek i Lucek. Cześć chłopaki.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No i tak będziemy dzisiaj rozmawiać w takim składzie. Bardzo się cieszę, dlatego że rozmawiamy dzisiaj o książkach, które mogą nas rozbawić. I dzisiaj jest z nami gość, który też potrafi rozbawić nie tylko swoich synów, nie tylko słuchaczy, ale też i widzów podczas różnych wydarzeń. Pan Maciej jest stand-uperem. Kim jest stand-uper?
4: Stand-uper jest to osoba, która wymyśla żarty i przedstawia je w śmieszny sposób, przez co ludzie mogą wieczorem przyjść na przykład do jakiejś knajpy czy do jakiegoś teatru i pośmiać się, zapomnieć o jakichś problemach, wyluzować, zrelaksować. Jest to bardzo miły zawód na pewno, ponieważ powoduje, że ludzie mają lepszy humor, więc... Jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe.
1: I uśmiechają się na pana widok.
4: Uśmiechają się bardzo dużo, przybijają piątki, robią sobie zdjęcia, więc...
1: A to jest Lucek.
4: To jest Feluś.
1: Feluś,
4: Feluś, który tutaj dorwał pana żabę i już zaczyna jakieś małe przedstawienie, ponieważ Feluś jest bardzo odważnym chłopcem i lubi... Takim jest hop do przodu, na przykład jak na zakupy chodzimy, to bardzo często podchodzi tam do pań, coś zagaduje, pyta, czy te morelki są smaczne. Także wydaje mi się, że on będzie też coś miał wspólnego... z jakimiś zawodami artystycznymi.
1: Tak zastanawiam się, skąd biorą się takie żarty w pana głowie?
4: To one raczej, nie to, że się biorą, tylko one są zauważane przeze mnie. Są przeze mnie zauważane i różne... Taki przykład, na przykład chłopaki, to jeszcze było, jak miałem tylko starszego syna, często byłem pytany o to, czy już mu wyrosły ząbki. I jakby nie rozumiałem, dlaczego tak często jest to pytanie, i napisałem o tym żart, że tak się często pytali, że zacząłem się już tam z nimi sprzeczać i powiedziałem, że mnie to nie interesuje i żeby przestali pytać. Wszyscy mówią, ale jak to cię nie interesuje własne dziecko? Ja mówię, że nie interesuje mnie, bo nie słyszałem o kimś, komu nie wyrosły zęby. I to był na przykład z życia wzięty. Wiadomo, troszkę tam trzeba podkoloryzować, troszkę trzeba pozmieniać, żeby to było scenicznie fajne do podania, ale są to takie tematy, które pojawiają się gdzieś tak w życiu, jakieś sytuacje, ktoś coś powie do nas dziwnego. Komedia jest o tyle ciekawym zajęciem, że to, o ile się nie mylę, to chyba Arystoteles, więc to było już bardzo dawno temu, powiedział, że komedia to jest tragedia plus czas. Więc komedia jest takim sposobem na radzenie sobie z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami w życiu, ponieważ jak wiadomo, zło wyśmiane to jest zło przezwyciężone, więc to jest też taki sposób radzenia sobie z różnymi trudnościami, taki optymistyczny i z podejściem takim raczej, z optymistycznym spojrzeniem właśnie w przyszłość.
1: Czyli te żarty, które pan wymyśla, to są żarty z życia wzięte.
4: Bardzo dużo z nich, tak, jest wziętych w życia. Wiadomo, nie jest to takie jeden do jednego, nie jest to opowiedziana sytuacja dokładnie, tylko jest to tam troszeczkę pozmieniane, bo czasem coś tam trzeba skrócić, coś tam warto troszeczkę podkoloryzować, żeby ten efekt komiczny później był lepszy, ale tak, no tak, tak. Są komicy, którzy wymyślają po prostu żarty, mają na przykład jakiś temat, siadają i mówią, dobra, dzisiaj napiszę 10 żartów, nie wiem, o maskotkach. A ja tak nie mam, ja raczej mam właśnie tak, że coś musi mnie zainspirować, jakaś taka sytuacja. Teraz mam bardzo, pracuję nad takim żartem, bo mam bardzo mieszane uczucia odnośnie chlebów rzemieślniczych, że troszeczkę jest za duży na nie hype i mam wrażenie, że one mają bardzo twardą skórę i w środku są takie bardzo miękkie i jest dużo dziur takich, a ja lubię rozsmarować sobie masło takie zimne, a na takim rzemieślniczym trudno jest rozsmarować to masło. Ja lubię takie chleby, jak to my z rodziną mówimy, takie chamskie chleby, czyli taki z piekarzem taki, że to można nożem go kroić i nawet jak prama oleju z samochodu się wysypie, prama oleju z samochodu wyleci, to tym chlebem, tą kromką, tak można to wszystko zgarnąć, więc takie lubię najbardziej. I tak nad takim pracuję teraz, żartem.
1: Czyli to trzeba konstruować taki żart,

0: przez pewien czas?
1: Można, nie trzeba. To zależy od tego, jakie kto ma podejście do wykonywania zawodu. Ale no wiadomo, no zawsze jak raz się coś powie, drugi raz coś się delikatnie zmieni. No chodzi o to, żeby to było jak najgęstsze w treści, ale jak najmniej słów, żeby ten utrzymać od samego początku tego żartu do końca i uwagę, i żeby też widz pamiętał, co powiedzieliśmy na początku, żeby to zaskoczenie, do którego, bo każdy żart jest swego rodzaju zaskoczeniem, żeby doprowadzić go tego, żeby pamiętał i żeby to wszystko zażarło, więc to może wyglądać tak, że my wychodzimy na scenę i gadamy po prostu sobie głupoty i ludzie siedzą na widowni i myślą: ja też tam ze szwagierem Mariuszkiem na grillu tośmy takie żarciochy opowiadali. Ale to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie nasza umiejętność, która powoduje, że ludzie myślą, że my po prostu tak wychodzimy i gadamy półtorej godziny z głowy.
0: Chłopaki, wy się teraz dobrze bawicie, ale powiedzcie, bo teraz do was też mam pytanie, skoro jesteście tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to też musicie odpowiadać na pytania, tak? Dobra.
1: Trenowaliśmy odpowiadanie na pytania, właśnie. Więc mam nadzieję, że trafi pani w jedno z pytań.
0: Dobra, to pytanie numer jeden. Czy tata jest śmieszny?
2: Tak.
0: Tak? A co robi tata, żeby być śmieszny? Jak was rozbawia?
2: Czasami gilgotkami, a czasami po prostu mówi...
3: Na przykład mówi, siedzą sobie...
1: Pamiętaj, Feluś, że jesteśmy w radiu, a niektóre żarty to są żarty domowe. Tak?
0: A no właśnie.
1: I tak, bo o tym też trzeba pamiętać. Mhm.
0: No i pewnie też są takie żarty, które śmieszą tylko niektóre osoby. Tylko takie żarty, które są w domu opowiadane, są śmieszne, a te, które są na przykład w samochodzie, już są inne. A te, które są na scenie, pewnie są jeszcze
1: inne. To są jeszcze nawet inne żarty, które są opowiadane w samochodzie, jak siedzimy we trzech, a jak siedzimy w samochodzie, jedzie z nami mama. To też są inne żarty.
0: No tak.
1: Więc
0: męskie
1: my
0: żarty
1: mamy
0: to
1: nasze
0: inne niż...
1: męskie, chłopackie żarty, tak.
0: No dobrze, to w takim razie poopowiadamy, mam nadzieję, trochę żartów. Może chłopaki znają też jakieś żarty.
1: Felek zna jakieś żarty. Zaraz sobie przypomnimy i chyba
0: dobra.
1: Nam opowie.
0: No to zaraz przypominamy sobie teraz żarty i za chwilę je opowiemy na antenie.
1: Ekstra.

0: I zaczynamy, chłopaki. Wracamy do naszej rozmowy w audycji Kto z nami czyta? Dzisiaj czyta z nami pan Maciej Adamczyk z synami. O, nawet mi się zrymowało.
1: Tak jest. Tak jest z synami, póki co jeszcze z synami nie czytamy, chociaż Lucjan już zaczyna i powiem pani, że dobrze sobie radzi, także już...
0: Będą czytelnicy z nim.
1: Znika tak, z gigantami i wkurza się, jak mówimy, żeby już przestał, także jesteśmy na dobrej drodze.
2: Tak, bo zawsze mnie książki o superbohaterach, na przykład o Marvel, Spider-Manie mnie bardzo wciągają, a na przykład z Asterixem to
3: nawet gigant.
2: Gigant, takie wielkie komiksy, to ja czytam w parę minut.
0: Gigant to jest o Kaczorze Donaldzie?
2: Tak. Mhm. Uwielbiam Kaczora Donalda.
0: I superbohaterowie.
2: Tak, i mam nawet jego tego pluszaka.
0: A lubicie takie książki bardziej zabawne, czy jednak poważne, gdzie jest jakaś akcja i coś się dzieje?
2: Ja lubię i te, i te.
3: Mhm. Ja też te, i te.
0: Bo o Kaczorze Donaldzie to rozumiem, że są takie raczej zabawne, prawda?
2: Tak.
0: Dla was?
2: Mhm. No. A czasami to jest, że bije się ze swoim sąsiadem.
1: Kto się bije z sąsiadem?
2: No, Kaczor Donald.
1: A, no to tak, on ma takiego jednego wcipskiego sąsiada.
2: Jak on się nazywał?
1: Nie mam pojęcia.
2: Ja też nie mam
1: Znam
2: pojęcia.
1: Znam go jako sąsiad Kaczora Donalda.
0: No i może tak zostanie. Chłopaki, a czy wy wiecie, jakie książki lubił czytać wasz tata, kiedy był mały?
2: Ja wiem.
3: Asterix i Obelix.
1: To prawda, bardzo lubiłem do dzisiaj.
3: 12 plot Asterixa.
1: To się też zgadza. A te, co ostatnio wam czytałem, ten, co Lucek trochę się bał, pamiętacie, jak się nazywała? Przygody trzech detektywów. Taka seria, to może bardziej nie dla dzieci, tylko dla... Tak jest, Tajemnica krzyczącego zegara. To już z Alfreda Hitchcocka, to już takie też może troszkę dla starszych.
3: I też jest mamy śmiejący się cień.
1: Tak, Tajemnica śmiejącego się cienia, różne są takie.
3: Strasne. A ja uwielbiam.
1: Tak, to prawda. Nawet jak oglądamy jakieś bajki czy coś, to Lucek też tam się chowa i tak...
0: Lucek się gdzieś tam chowa. Ale te zabawne też mogą być śmieszne, te straszne też mogą być zabawne.
1: Tak? Mogą być, to prawda.
2: Tak. Czasami. Tak? Kiedyś widziałam film o Kaczorze Donaldzie.
0: Mhm. I był zabawny?
2: Był taki zabawny, że mój kolega spadł po prostu z kanapy.
0: O, no to już jest dobra recenzja.
2: I prawie sobie zęba wybił.
1: Czyli to jest tak śmieszne, że to trzeba oglądać w kasku, ten film?
2: Tak.
1: Siadasz na kanapie, zakładajcie kask, włączamy śmieszną bajkę.
0: A książki też mogą być tak śmieszne? Jak
2: tak.
0: tata czyta na przykład,
2: ja
0: to
2: tak.
0: są śmieszne?
2: Kaczor Donald.
1: Mhm. Tutaj jest monotematycznie, póki co.
0: Tak. Ale jak tata czyta, to jest pewnie śmiesznie. On też potrafi parodiować pewnie niektórych bohaterów. Tak?
1: Tak, ale to muszę przyznać też, że lepsza w głosy dużo bardziej jest jednak żona. Także tutaj od razu mówię, jeżeli słucha nas ktoś z jakiegoś banku głosów, to ja polecam, póki jeszcze wielkie korporacje nie capnęły, jest do wzięcia, bo naprawdę głosy udaje fantastycznie. Także tak, tutaj ja chyba bardziej się wczuwam w emocje, a jakby połączyć moje emocje z głosami żony, bylibyśmy nie do zatrzymania, ale niestety. Musimy dzielić to na
0: role. A może to właśnie sprawdzić?
1: Może jakoś tak. Może właśnie tak.
0: Panie Macieju, a pamięta pan taką książkę, z której śmiał się pan w głos, kiedy był pan jeszcze dzieckiem?
1: Ach, wie pani co? Tak, to może nawet nie było jakaś taka konkretna książka, ale mój tata miał bardzo dużo książek różnych, jakichś takich satyrycznych, komediowych, jakieś takich z żartami. Tak, dziadek Wojt, ale mój to jest tata, to wuj dziadek, ja odpowiadam na pytanie, więc mówię o swoim tacie. I proszę, nie wchodź mi w zdanie, bo mam ciekawą historyjkę do powiedzenia. I było mnóstwo książek z anegdotami. Ja siedziałem, jakby nie pamiętam konkretnej żadnej anegdoty. Pamiętam, że była taka książka Stanisława Barańczaka, Fioletowa krowa, chyba się nazywała, i ta nazwa mnie bardzo bawiła. I pamiętam, że w trakcie lektury właśnie tych książek miałem, nie wiem, wtedy ze 12, może

0: 14 lat, miałem taką myśl, kurde, ale to musi być super praca wymyślać żarty. Bo jakby nigdy się z tym nie spotkałem. Jakby owszem, ludzie czasem tam jakieś coś tam opowiadają sobie jakieś anegdotki, ale to są zawsze anegdotki, które gdzieś były zasłyszane. Ktoś nam je opowiedział, ktoś nam jakiś żart opowiedział gdzieś ze szkoły, z pracy. Ale taki, że właśnie wymyślić żart? I dopiero w sumie niedawno sobie przypomniałem, że taka sytuacja miała miejsce i trochę była to, była takaś realizacja takiego dziecięcego marzenia o takiej dosyć nietypowej pracy.
1: No właśnie, bo tak zastanawiam się, na ile czytanie książek może sprawiać, że będziemy później na przykład dobrymi stand-uperami, komikami.
0: Czy o na przykład i czytanie też... książek fantastycznie wpływa na wiele zawodów. Niekoniecznie na bycie stand-uperem, ale no, niesamowicie rozwija zasób słów. Więc już jakby chociażby to jest ważne, bo nawet teraz patrzę po dzieciach, bo to jakby ja im czytam, żona im czyta, dziadkowie też im czytają. Ja w ogóle, mój tata, ich dziadek jest wykształconym aktorem i on w młodości nagrywał bajki, więc oni też słuchają na płytach CD bajek, które im dziadek czytał, więc oni zasób słownictwa mają niesamowity i widzę właśnie, jak to fajnie robi, bo nawet, kurczę, no jak nawet są, nawet jak są czasem jakieś sytuacje... Takie sytuacje, gdzie jestem, nie wiem, trochę wkurzony czy coś, ale on coś śmiesznego powie albo jakiegoś takiego wyrazu użyje. Co to? Co, jeden wyraz?
2: Aha.
0: Ale jaki chcesz powiedzieć wyraz?
2: No to
0: ale to nie jest żaden
2: śmieszny.
0: Ale to nie jest żaden brzydki wyraz? Bo stary zwolnią nas.
2: Nie.
0: Nie? Powiesz mi na ucho?
2: Czekaj, tylko
0: dobra, to ty sobie przypomnij. Więc...
2: No tak, przypomnisz.
0: Ale po, to przypomnij. Poczekajcie, ej, czy no widzicie, ej, przepraszam panowie, czy widzicie czerwone światełka? Jesteśmy na żywo, więc myślimy sobie w głowie i za chwilę, może w następnym wejściu, jak sobie przypomnimy, to wiemy, nie róbmy tutaj afery na antenie.
2: Pamiętam.
0: To proszę.
2: Mole de Jeza.
1: No, zdarzają się takie słowa, które
0: dzieci, rodzice dzieci, mówią. Dzieci komików, tak, mają troszeczkę inne na pewno dzieciństwo.
1: I takim żartem też można czasami rozłożyć nawet dorosłego.
0: Oj tak.
1: Dobrze jest znać takie żarty, żeby na przykład czasami można było tak rzucić co jakiś czas jakimś takim żartem. Czy pan ma takie żarty, które
2: rzucić
1: zawsze działają?
2: Okiem.
0: Takich jakichś stałych numerów to może nie mam, ale... Często właśnie udaje się jakieś sytuacje może nerwowe rozbroić, albo czasem jak jakimś, nie wiem, jak ktoś podchodzi właśnie z humorem, to łatwiej mu uzyskać jakieś czasem rzeczy, czasem nie wiem, jak, i pamiętam, że na studiach bardzo często korzystałem z humoru na różnych egzaminach. Jak wiedziałem, że będzie ustny egzamin, to wiedziałem, że ja nawet nie muszę i żebym coś tam wie, cokolwiek, jak się nazywa program, jak się nazywa wykładowca, a resztę to już tam sobie na tym doimprowizuję. Tak łatwo na studiach, na przykład na egzaminach już nie było, bo tam jednak papier żartu tak chętnie nie przyjmie jak wykładowca, ale no... Tak, jeżeli ktoś z państwa, z was dzieci kochane umie żartować, lubi żartować, to warto moim zdaniem pielęgnować w sobie tę umiejętność, bo to już zauważyliśmy. Otwiera wiele drzwi w życiu.
1: Ja znam taki jeden żart, który pamiętam, że bawił mnie kiedyś bardzo, bardzo, bardzo mnie kiedyś bawił, ale to oczywiście też trzeba umieć go opowiadać. Było takie pytanie, kto wypił sok? Ryba piła. No, to tak zakończę w takim razie to pierwsze nasze żartowe wejście, a za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Nasz czas zaśpiewała nam teraz Natalia Kukulska, a to audycja Kto z nami czyta, w której dzisiaj czyta, mówi, opowiada pan Maciej Adamczyk i synowie, którzy są z nami, Lucek i Felek, opowiadają również ciekawe żarty. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy od nich, co?
1: Trochę zabrzmiało jak taka właśnie, jak już jesteśmy w temacie tego pieczywa, taka piekarnia. Mhm. Maciej Adamczyk i synowie. Tak, o, że taka tak. piekarnia z tradycjami.
0: Albo lodziarnia, może
2: albo lodziarnia
3: mogę
2: też.
3: Mogę powiedzieć jeden zdanie.
1: A jest nawet lodziarnia, w której właścicielem jest zupełnie przez przypadek Maciej Adamczyk.
0: Ale to gdzieś, nie rodzina.
1: Nie. A i w ogóle zniżki też nie dostałem. To w ogóle nie fajne. Ja patrzę na paragon, mówię Maciej Adamczyk, mówię, ja też się tak nazywam. Dostanę zniżkę? Nie. Okej. Okay. No wyląduje pan w żarcie na scenie.
3: Mogę powiedzieć jeden zalet.
0: Dawaj.
3: Jak się nazywa pan, który tuli?
1: Pan, który tuli?
3: Tak.
1: No nie wiem.
3: Tuli pan.
1: Dobre.
0: Dobre. Można Piona. Sobie zapamiętać. I czasami przy jakiejś okazji, kiedy jest jakaś trudna sytuacja, taki żart można opowiedzieć. Prawda, chłopaki? Trzeba mieć czasami takie żarty, żeby rozładować jakieś sytuacje. Tak?
1: Oj, przydają się bardzo.
0: A jak tata jest taki zabawny, śmieszny na scenie, to jak do domu przychodzi, to też was rozśmieszy?
3: Tak.
0: Tak? A jak was rozśmieszy?
3: Na przykład, jak się nazywa pan?
1: Ale to że jakimiś żartami, czy bardziej jakieś miny was śmieszą, czy jak głosy jakieś udaję, czy jakieś postacie jak robię, czy co jest najśmieszniejszego dla was?
3: Żartami.
1: Żartami?
0: A wy się znacie na taty żartach? Czy znacie się na taty żartach?
3: Ja tak.
0: Czy rozumiecie te żarty, które on czasami mówi, czy są takie żarty dla dorosłych, które dzieci nie śmieszą?
3: Są takie żarty.
1: Ale jakie? Czy są żarty, które cię nie śmieszą, czy są takie żarty, że ty je rozumiesz?
3: Są takie żarty, które ja rozumiem.
0: A są takie, które są tylko dla dorosłych, a dzieci się z tego nie śmieją, bo ich nie rozumieją?
3: Tak.
0: Tak?
1: Czasem muszą być, tak. No coś dla
0: to
1: tych
0: są
1: dorosłych.
0: Zupełnie inne żarty.
1: Coś dla tych dorosłych też musi być. A najfajniejsze są takie, że oni nie wiedzą, co śmieszy dorosłych. To mi największą frajdę sprawia. Mówię, jeszcze mam jakąś tam przewagę nad wami.
0: A trudniej jest rozbawić dzieci czy dorosłych?
3: Dzieci.
0: O!
1: A dlaczego wydaje ci się, że trudniej jest dzieci rozbawić? No, Feluś.
3: Nie wiem.
1: Czy tak po prostu czujesz? A tobie się wydaje, że lepiej łatwiej dzieci rozbawić czy dorosłych?
3: Nie, po prostu tam nie umiem.
4: Według mnie dorosłych.
1: Dorosłych jest łatwiej?
3: Tak.
4: Bo dzieci można łaskotkami, a dorosłych trzeba innymi rzeczami.
0: To prawda.
1: Bardzo tak.
0: Jakby tata wyszedł na scenę i miał wszystkich połaskotać, to byłoby trudno pewnie.
1: A może spróbuję, to jest ciekawe. Jak się nie będą śmiać, mówię, proszę się śmiać, bo jak nie, to do was zejdę i zaraz będę was gilgotał.
0: A jak tata na przykład przychodzi do waszego pokoju i tak stanie, to potrafi być śmieszny tylko stojąc? Albo na przykład...
1: Jakąś taką pozę przyjmuje, która was bawi?
3: Nigdy, psa nigdy.
1: Nigdy, psa nigdy. Poza zawsze poważna. No to słowa śmieszne.
0: Są jakieś takie słowa śmieszne, które tata zawsze powie i wy się zawsze uśmiechacie.
1: Nie wiem czemu, ale ten starszy się na maksa śmieje, jak się tak zbliżę mu do ucha blisko i powiem, łasica. Nie wiem, o co chodzi, czy to powietrze go tu gilgocze, czy to takie... Coś
0: a może
1: tam
0: to
1: słyszysz?
0: Słowo jest śmieszne.
1: Może, no właśnie słowo tak mi się wydaje.

0: próbowałem wśród różnych ludzi, ale nie śmieszy to. Ale też no niewielu osobom też podchodziłem i szeptałem to do ucha.
1: A czy jest tak, że teraz, kiedy jest pan już dorosłym komikiem, stand-uperem...
0: Jejciu, jestem już dorosły, naprawdę? No to trzy komicy, tak są już, trzy komicy są dorośli w ogóle?
2: Komiki są dorosłe.
0: Tak, to prawda. Komiki bo pędzą dorosłe. W tych kółkach. Tak, słyszeliśmy, Felusiu.
1: Mhm. No ale kiedy był pan dzieckiem, też zdarzało się panu rozbawiać całą klasę, salę gimnastyczną, czy jeszcze większe grupy ludzi?
0: Dosyć wcześnie zauważyłem, że żartem można załatwić dużo rzeczy, których bez tego żartu by się nie dało zrobić. Zauważyłem, że z dużą swobodą przychodzą mi różnego rodzaju występy typu jakiś tam tęczowy music box, gdzie udawaliśmy w drugiej klasie podstawówki zespół Ace of Base. Na przykład kiedyś miałem jakąś tam taką sytuację, że się tam posprzeczałem z jednym z nauczycieli, akurat takim, który prowadził kółko teatralne i powiedział, że albo idę z tym do dyrektorki, albo przychodzisz do mnie na kółko teatralne, więc ja mówię, nie ma najmniejszego problemu, kiedy mamy próby w ogóle. I tak zawsze byłem, tak, jakieś takie przedstawienia, jakieś takie, gdzie można było się troszeczkę powygłupiać i to ja byłem tam pierwszy, ja byłem tam naprawdę pierwszy, bo lubię, to fajne jest, jednak sprawianie ludziom radości i takie wspólne śmianie się, chociaż jest to zajęcie też takie dosyć trochę straszne, no bo jednak ludzie bardzo często boją się wystąpień publicznych, a jeszcze wyśmiania się, kiedyś jakiś komik, nie pamiętam już, który powiedział, ale bardzo fajne zdanie, że to, co my robimy, czyli właśnie te występy z komedią na żywo, to jest dosyć przerażające zajęcie, bo wchodzisz do sali, na której jest 500 osób i tylko ty patrzysz w niewłaściwą stronę. I trochę tak to
1: no,
0: tak
1: ale
0: jest.
1: Z drugiej strony, oni nie przychodzą, żeby się wyśmiewać ze stand-uperów, tylko żeby się śmiać z ich żartów.
0: Oczywiście. Stand-uper, komik, to jest taka postać i taki zawód jednocześnie, gdzie jak mu nie idzie, to ludzie się nie śmieją. To też jest przerażające. O. To jest w naszym komediowym slangu tak zwana bomba. Więc jeżeli ludzie się nie śmiali, była cisza i pytasz kolegi, jak było na występie, a on mówi, stary, straszna bomba, to znaczy, że był to bardzo zły występ.
1: Ale to może dlatego, że nie był dobrze przygotowany, sprawdzony?
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Oczywiście nie można powiedzieć, że takich... Nie można powiedzieć, że takich sytuacji nie było, ale też zdarzają się sytuacje takie, że ktoś już jedzie ze sprawdzonym materiałem, ale na przykład jego materiał jest taki trochę bardziej, bym powiedział, liberalno-lewicowy, a jedzie na Podkarpacie, gdzie jest taka raczej konserwatywna publiczność i już same te tematy powodują, że jest jakiś taki zgrzyt, albo nie daj Boże, przychodzi jakaś
1: grupa... Do złej grupy po prostu trafił.
0: Tak, albo przychodzi, wie pani, jakaś grupa zorganizowana i oni są po jakimś całym dniu jakichś warsztatów i tam już troszeczkę się lepiej bawią i zaczynają przeszkadzać i ucisza się jedną tę osobę. Uciszaj sekundkę. Ucisza się jedną osobę i cała ta grupa staje w obronie tej osoby i wtedy wszyscy jakby tworzy się bardzo niefajna atmosfera.
1: Obozy
0: więc jest wiele możliwości, skąd ta bomba może nadejść. Trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego nie dopuścić.
1: To jeszcze jedno pytanie. Co jest ważne, żeby dobrze opowiedzieć żart? Czy to jest też mimika, postawa? Czy ten żart musi być śmieszny, a może... No bo przecież żarty można też spalić i wtedy też jest bomba.
0: Masz jakiś pomysł, co chciałeś powiedzieć? Jak, co trzeba Feluś powiedzieć, żeby żart wyszedł?
2: Nie.
0: Nie?
2: O
0: coś się zapytać, to zaraz zapytasz. Wydaje mi się, że dobry żart, sam już taki napisany, to jest połowa sukcesu. Bo można to powiedzieć, dobry żart w ten sposób i w ogóle, prawda, nic nie zmieniać, nie intonować, tylko tak na płasko mówić.
1: A są i tacy, którzy tak rozmawiają.
0: Tak. A można także ten sam żart opowiedzieć troszeczkę, tak? Że ktoś się będzie zastanawiał, dlaczego, co, troszeczkę dograć mimiką, postacią jakąś, jakimś takim gestem, więc to jakby cały ten żart, to oprócz tego, co komik mówi, to jest cały konglomerat pewnych różnych innych zachowań, cała ta taka otoczka, też miejsce, w którym to się mówi, bo są żarty, które super wybrzmią w jakiejś takiej, już co prawda zadymionych piwnic nie ma, ale w jakimś takim klubie, gdzieś na starówce, na poziomie -1, a ten sam żart może na przykład zupełnie się nie udać w jakimś, nie wiem, centrum kongresowym, gdzie będzie 800 osób na widok, więc jest to dosyć płynne i piękne, ale też dzięki temu każdy z tych występów jest taki, no właściwie nietypowy. Niby mówimy te same żarty.

0: ale interakcje z publicznością są inne, reakcje są inne, więc to tak wszystko... To nie jest to klepanie materiału na pewno jeden do jednego, tylko podchodzenie do każdego występu tak raczej indywidualnie z materiałem, ale on nigdy nie jest na 100% dopięty. Zawsze jest możliwość czegoś tam dodać, odjąć coś w zależności, jak sytuacja się będzie układać.
1: No ale z drugiej strony to jest też ciekawa praca. Zawsze jest ta ciekawość, jak się potoczy to dzisiejsze spotkanie, jaka będzie publiczność, jak przyjmą się żarty. Chłopaki, czy wy uważacie, że ta ma fajną pracę?
2: Tak. Ja tak.
1: Dlaczego?
2: Bo żarty opowiada ludzie...
3: Fajne.
0: To prawda. To jest akurat prawdopodobnie najważniejszy z tych wszystkich punktów. Bo no jak tak pomyśleć, że wymyśla sobie człowiek żarty i później ma z tego na rachunki...
3: Bardzo śmieszne.
0: To jest
1: bardzo
0: niesamowity
1: śmieszne.
0: Przywilej na pewno.
1: A wy byście chcieli być też stand-uperami, komikami, tacy, którzy rozbawiają ludzi?
2: Ja tak.
1: Tak? Już macie takie plany na przyszłość?
2: Ja nie wiem.
0: A masz jakiś już materiał napisany ze 2-3 minuty?
2: Nie.
0: Jakby co, to zapraszam na występy, sprawdzimy, co tam wyszło spod twojego pióra.
1: Zawsze możemy takie rzeczy sprawdzić. No właśnie, Lucek i Felek to byli synowie naszego dzisiejszego gościa.
0: Mam nadzieję, że będą też jak wyjdziemy.
1: Będą, oczywiście. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Chłopaki, byliście świetni. Panie Macieju, dziękujemy. Bardzo dziękuję. I czego się życzysz stand-uperom?
0: To jest dobre pytanie.
2: Według mnie to szczęścia w żartach.
0: Chyba przy tym zostańmy.
1: No to w takim razie pijemy już. Szczęścia w żartach, panie Macieju.
0: Dziękuję
1: bardzo
0: pięknie.
1: Bardzo dziękuję.

0: Justyna Bojczuk zaśpiewała, że świat jest pełen bajek, a te bajki są pełne humoru, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w naszej audycji Kto z nami czyta. Myślę, że dużo jest takich książek, gdzie przynajmniej kilka razy uda nam się uśmiechnąć, a może nawet zaśmiać tak na głos. Są takie książki i my dzisiaj też zaprosimy Was do takiej książki, która myślę, że wywoła przynajmniej raz, a może więcej razy uśmiech na Waszych twarzach. Rozmawialiśmy dzisiaj o wielu ciekawych książkach, a teraz Kornel Makuszyński i Awantura o Basie. To jest książka, która właśnie pełna humoru jest na pewno, ale też oczywiście wzruszeń, niespodzianek, bo mała Basia przez przypadek trafia pod opiekę różnych osób, które przeżywają z nią niezwykłe przygody. Jest tu trochę i zamieszania, i tajemnicy, i serdeczności, ale też jest i bohaterka, której nie da się nie lubić. No to w takim razie usłyszycie teraz już za chwilę historię, która będzie świetną okazją, żeby ją odkryć, poznać, a może właśnie wkrótce zajrzeć też do książki i przeczytać całość, bo to jest oczywiście fragment książki Awantura o Basie Kornela Makuszyńskiego, która pochodzi z serwisu wolnelektury.pl. Serdecznie Wam dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Myślę, że jednak takie zabawne audycje powinny się trochę częściej pojawiać, bo zabawne książki, zabawne audycje powodują, że częściej się uśmiechamy. Bardzo dziękuję Wam za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Kornel Makuszyński, Awantura o Basie. Rozdział pierwszy. Jeden pociąg przychodzi, a drugi odchodzi. Opowieść tę tak prawdziwą jak wiosna i tak pełną radosnych uśmiechów jak pogodny dzień musimy z głębokim żalem serca rozpocząć wspomnieniem zdarzeń bolesnych i smutnych. Jak spoza ciężkich, czarnych, burzliwych chmur słońce wreszcie jasną smugą wytryśnie i ozłoci ślady klęski i zniszczenia. Tak i w owej opowieści przewalić się muszą chmury przez pierwsze stronnice, jak przez czyste obszary nieba. Jak w życiu, jak w życiu. Jedna szczęśliwa godzina rodzi następną, znaczoną łzami, aż smutek zelżeje i znowu przywoła jasną godzinę. Nie cenilibyśmy radości, gdyby była wieczno trwała i snuła się nieprzerwanie. Gorycz bólu i dotkliwość cierpienia tym słodszą nam czynią radość, która się zjawi. Nie byłoby radość bez smutku. Nikt by nie wiedział, że to radość właśnie. Tym skwapliwiej witamy dzień, że przed nim snuła się mroczna, oślepła noc. To, co się zdarzyło przed rozpoczęciem tej niezwykłej historii, było nocą, smutkiem i śmiertelną przygodą. Ponieważ serce nasze drży jeszcze na wspomnienie tego, co się stało, opowiemy krótko o wszystkim. Wystarczy niewiele słów, a każde będzie miało kształt łzy. Nie można było odgadnąć, kim była młoda pani w żałobnej sukni, wiodąca za rękę małą, może 5-letnią dziewczynkę. Wysiadła z pociągu na węzłowej stacji kolejowej, po której w różne strony czołgały się pociągi jak olbrzymie gąsienice. Świadkowie opowiadali, że śpieszyła się bardzo, pragnąc zdążyć do bufetu, gdzie chciała nakarmić dziewczynkę. Inni mówili, że w czasie podróży była dziwnie milcząca, a w jej dużych oczach znać było niepokój. Wiozła roześmiane dziecko i jakąś wielką zgryzotę. Samotne kobiety w czerni nie wędrują zazwyczaj ze szczęściem w sercu. Nikt nie umiał powiedzieć wiele więcej o tej smutnej pani, bo chociaż współtowarzysze podróży odznaczają się nadmierną ciekawością,

Jej nie zadawano pytań. Blada, piękna twarz i zamglone oczy, jakby patrząc w pustkę, onieśmielały ludzi. Przysłuchiwano się jej rozmowie z dzieckiem, która była właściwie nieustanną gadaniną dziewczynki, przerywaną rzadko jej cichym słowem – tak, Basieńko, albo nie, moja maleńka. Ostatnie jej słowa, które usłyszano, były zapowiedzią, że na najbliższej stacji dziewczynka dostanie mleka. Zaraz potem zdarzyło się nieszczęście. W skisłym, zadeszczonym mroku wieczornym pani ta obrała zły kierunek. Być może też, że zamyślona nie zdawała sobie sprawy, że wychodzi z pociągu przez niewłaściwe drzwi. O Boże miłosierny, jak grzmot toczący się po ziemi, jak zwierz straszliwy, dudniący potwornością żelaznego zgiełku, wypadł z mroku pociąg. Kobieta w czerni ostatnim okropnym wysiłkiem zdołała odrzucić dziewczynkę.

Odmówmy wszyscy cichutko modlitwę za bohaterską matkę, co ostatnim ruchem wyrwała swoje dziecko śmierci jak tygrysowi. Prędko ołówek i kawałek papieru, zawołał zduszonym głosem lekarz, blady ze wzruszenia. Marszcząc czoło, jakby chciał sobie dokładnie przypomnieć zasłyszane słowa, pisał coś na kartce, którą podał urzędnikowi. To zdołała wyszeptać, rzekł cichutko. Jakiś adres? Tak, tam należy skierować dziecko. Biedna maleńka, gdzie ona jest? W drugim pokoju. Co robi? Nie rozumie, co się stało. Wciąż pyta o matkę. Chodźmy tam do niej, rzekł lekarz bardzo cicho. Dziewczynka spojrzała na wchodzących jakby zdziwiona, że wśród nich nie było matki. Siedziała na krześle odziana w niebieski płaszczyk. Spod miękkiej czapeczki wymykały się jasne, krótko przystrzyżone włoski. Gdyby nie sukieneczka, można by mniemać w pierwszej chwili, że to jasnooki, pucołowaty chłopczyk. Trzech panów, jakby onieśmielonych, zatrzymało się przy drzwiach, które szybko za sobą zamknęli, a lekarz zbliżył się do dziewczynki. Patrzył na nią długo i długo nie przemawiał, jak gdyby słowa nie mogły przecisnąć się przez jego gardło. Wreszcie położył rękę na jej główce i lekko ją pogładził. Jak ci na imię, maleńka? Dziewczynka spojrzała na niego zalękłym wzrokiem i nie odpowiedziała. Nie bój się, kochanie, mówił lekarz drżącym, miękkim głosem. My wszyscy bardzo cię kochamy. Bardzo, bardzo. Pewnie można

Imię Marysia? Nie Marysia, odpowiedziała cichutko. Więc Jadzia? Jadzia też nie. Może Basia? Dziewczynka uśmiechnęła się. Tak, Basia. Mam na imię Basia. A jak dalej? Dalej nie wiem. Mamusia wie. Niech pan zawoła mamusię. Lekarz przymknął oczy. Basieńko kochana, zaczął mówić z trudem. Twoja mamusia? Och, jaki... Basia ma śliczny płaszczyk, a jakie włoski. Jak chłopczyk, oświadczyła z powagą dziewczynka. Mamusia mi obcięła. Tak, tak, pochylił się nad nią i otoczył ramieniem. Posłuchaj, Basieńko, twoja mamusia odeszła. Ale zaraz przyjdzie? Nie, maleńka, już nie przyjdzie. Czemu nie przyjdzie? Ja chcę spać, bo twoja mamusia poszła daleko, bardzo daleko. Czemu daleko? Gdzie to jest daleko? Poszła aż do nieba. Teraz przecież ciemno, mówiła dziewczynka, patrząc na niego podejrzliwie. Lekarz zrobił się i nieporadnie rozłożył ręce. W ten sposób można było wieść z dzieckiem rozmowę bez końca. Tarł ręką czoło i w ten starodawny sposób wygrzebał w stroskanej głowie myśl bardzo rozsądną. Zatelefonuję po żonę, rzekł do trzech panów przysłuchujących się w milczeniu. Nie upłynęło nawet pół godziny, a pani doktorowa znalazła się na miejscu smutnych wypadków. Objaśniona zwięźle szeptem o nieszczęściu i niedoli dziecka, załatwiła sprawę ze wzruszającą prostotą. Pójdziemy spać, maleńka, rzekła do Basi i głosem sprytnie udającym bardzo wesoły. Dziewczynka dała znać uśmiechem, że nie mogąc dojść do ładu z jąkającym się mężczyzną, chętnie i bez protestów gotowa jest do gorącej przyjaźni z tą panią, odzianą podobnie jak jej matka. Serduszko wiedziało o tym, że to ktoś inny i obcy. Senne spojrzenie jednak nie umiało już dać sobie rady z mglistością zarysów. Pani doktorowa, kobieta zażywna i energiczna, czerstwością zdrowia przynosząca zaszczyt lekarskiej sztuce męża, wzięła dziewczynkę na ręce i ze wzruszającą tkliwością, przytuliwszy ją do piersi, wyniosła ją z kolejowego budynku. Śpij, biedactwo, szepnęła patrząc na dziecko. Z niesłychanym zasobem miękkich słów, porównań i przykładów, z całym arsenałem sposobów znanych jedynie kobiecemu sercu, zdołała nazajutrz wyjaśnić dziewczynce, że jej matka nigdy już nie powróci. Basia pojęła tylko tyle, że ją okropnie skrzywdzono, o czym oznajmiła długim płaczem. Pani doktorowa usiłowała scałować łzy z jej ocząt, co musiało być pracą uciążliwą, gdyż i w oczach kobiety zaczęły się one gromadzić gwałtownie i niepowstrzymanie. Obie płakały cichutko, przytulone do siebie tak, że nie można by powiedzieć dokładnie, do której z nich która łza należy. Innych rzeczy też jednak nie można było odgadnąć. Najściślejsze poszukiwania do niczego nie doprowadziły. Nie znaleziono żadnych dokumentów w torebce nieszczęśliwej kobiety, a w wagonie żadnych walizek ani zawiniątek. Najrozsądniejsze wydawało się przypuszczenie, że albo ją okradziono w drodze, albo ta biedna pani, głęboko przejęta jakąś troską, pogubiła to, co ze sobą wiozła.

Wiele słuszności mogło tkwić w przypuszczeniu, że jechała tam, gdzie ją wszystko oczekiwało. Nie znaleziono ani świstka papieru, tylko niewielką ilość pieniędzy i bilet kolejowy do Warszawy. Jakieś nieszczęście gnało tę biedaczkę, mówił lekarz. Albo zapomniała o wszystkim, albo nie mogła myśleć o niczym innym. Niech ją Bóg przyjmie miłosiernie, bo bardzo musiała cierpieć. Całe szczęście, że miała jeszcze tyle sił, aby wyszeptać kilka słów. Patrzył na kartkę, na której zanotował kilka wyrazów. Dość znane nazwisko, mówił jakby do siebie. Jak myślisz? Zwrócił się do żony, na której kolanach siedziała dziewczynka. Co teraz należy zrobić? Pani doktorowa spojrzała na Basię zamyślona. Zdawało się jej, że dziecko pojmuje roztropnie, iż o nim jest mowa, rzekła więc szybko. Pomówimy o tym później. Dość niezdarna była dyplomacja dobrej kobiety. Widać bowiem było, że umyślnie odwleka chwilę rozstania z dziewczynką. Usiłowała wmówić wszystkim, że należy czekać jakieś wieści od krewnych nieszczęśliwej pani w żałobie, którzy po przeczytaniu w gazetach wiadomości o okropnym wypadku zgłoszą się niewątpliwie, pojąwszy z opisów, kim była matka podróżująca z dzieckiem. Nikt się jednak nie pojawił. Minęło kilka dni, a znikąd nie nadszedł ani list, ani depesza. Trzeba dziecko odesłać pod wskazany adres, rzekł lekarz. Dziwna rzecz, że ta osoba nie zgłosiła się sama. Przecież czyta chyba gazety. Jeśli jest osobą rozsądną, to nie czyta, mruknęła jego żona. Wszystko jedno, dziecka przetrzymywać nie możemy. Czy tak bardzo ci przeszkadza to rozkoszne dziecko? Bynajmniej, wcale mi nie przeszkadza. Cóż za przypuszczenie, ty byś je oczywiście zatrzymała na zawsze. Och, z największą przyjemnością. Wiem o tym, bo od kilku dni wyprawiasz przedziwne sztuki. Nie moja kochana, całym sercem do niego przygnąłem, ale czas najwyższy, aby je odesłać. Jutro napiszę list wedle adresu, aby Basi oczekiwano na dworcu w Warszawie, a pojutrze dziewczynka pojedzie. Jak to pojedzie? Sama? Do Warszawy niedaleko. Wsadzi się ją do wagonu, odda pod opiekę podróżnych, a w Warszawie ją odbiorą. Adres jest wyraźny. Czy nie lepiej będzie wysłać ją pocztą? Zapytała pani doktorowa z irytacją. W Anglii zdarzył się taki wypadek. Ty byś nawet mnie wysłał pocztą. Niemożliwe. Poczta przyjmuje pakunki jedynie do 20 kilogramów. Ciężary o wadze 80 wysyła się pociągiem towarowym, odrzekł on z powagą. Basia, nie wiedząc o tym, że jest przedmiotem burzliwych konferencji, przebrnąwszy przez kilka dni ponurych, rozpłakanych, bardzo dziwnych i strasznych, powróciła już do swego błękitnego kraju, nad którym uśmiecha się czyste niebo. Przez kilka dni szukała matki zdziwionymi oczami i czuła trwogę w serduszku. Wieczorem, zanim usnęła w ramionach pani doktorowej, zdawało się jej, że słyszy kroki mamusi, a raz jeden, że ją widzi. Potem powoli znana postać zaczęła się rozpływać w srebrzystą mgłę, zamazywać i niknąć. Zwalista postura,

tej pani, która ją całuje i pieści, zasłoniła swoim ogromem to wszystko, co się dotąd ukazywało tuż przed jej oczkami. Na świecie znowu zrobiło się niebiesko. Wielkie zdarzenia nie mogły się zmieścić w jej serduszku. Najmniej ją obchodziły długie narady tego pana z tą panią. Dopiero kiedy pani chwyciła ją nagle w objęcia i zaczęła głośno płakać, Basia, uznawszy, że to przez kobiecą solidarność należy to również uczynić, beknęła boleśnie pochlipując. Płakanie jest taką samą dobrą zabawą jak każda inna, jeśli tylko nie trwa zbyt długo, bo to nie ma wielkiego sensu. Trochę jednak popłakać zawsze można, tym bardziej skoro tej dobrej pani zdaje się sprawiać przyjemność. Łzy pani doktorowej padały jak deszcz z burzliwej chmury. Pan doktor wysłał list dokładny, obszerny, najściślej opisujący wszystkie smutne wypadki i prosił osobę, której Basia została powierzona, aby w środę o godzinie 5 po południu oczekiwała na dworcu, gdyż dziewczynka pojedzie sama. List był polecony, osobiście nadany przez lekarza, adres zaś podkreślony czerwonym ołówkiem, aby zwrócić uwagę poczty na jego ważność. Zachowane zostały wszystkie środki ostrożności. Dziecko nic się nie może stać, uspokajał żonę. Jest nadzwyczaj roztropne i da sobie radę. A ty nie pojedziesz. 3 razy byłaś w Warszawie. 2 razy cię okradli, raz wpadłaś pod auto i złamałaś nogę. Teraz nie uszłabyś z życiem. Pan doktor miał o stolicy dość ponure wyobrażenie. Pani doktorowa, zamknąwszy się z Basią na tajnej naradzie gabinetowej, usiłowała jej wyjaśnić, jak ogromne czekają ją przedsięwzięcia. Uspokajała ją wymownie, że dzieci często podróżują same, nawet w ogromnych przestrzeniach, że dziecka nikt nie skrzywdzi, a w Warszawie zajmą się nią serdecznie. Dziewczynka słuchała uważnie i nie zgłosiła żadnego sprzeciwu. Owszem, to może być zabawne. Narada trwała 2 bite godziny. Uczestnicy wyprawy do bieguna północnego mniej są przewidujący niż pani doktorowa. Omówione zostały wszystkie, nawet najmniej prawdopodobne wypadki, jak porwanie, uśpienie podróżnego za pomocą zatrutych papierosów i zepsucie się lokomotywy. Czarne słowa pani doktorowej przeleciały jak burza przez jasną głowinę i po chwili nie było po nich śladu. Jeden tylko kolorowy ptaszek latał nad dziewczynką i śpiewał o nadzwyczajnej podróży.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.

0: potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Są sny wielkie, jak planety.
5: Są i małe, jak omlety.
6: Są też długie, jak bagietki.
7: Są i krótkie, jak skarpetki.
8: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili.
9: Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie Twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną Twoje myśli, niech się sen Twój krótki ziści.
10: Drogie słuchaczki,
11: drodzy słuchacze,
10: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
11: Ukrainy pomiędzy?
10: Pomiędzy jawą
11: a snem.
10: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili, teraz.
11: Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. W muzykę, która nas otacza. Muzykę lasu.
10: Starego lasu. Prastarych drzew. Co to niejedno widziały, niejedno słyszały, niejednego były świadkiem. Wsłuchajcie się w muzykę delikatnego wiatru, który szumi między liśćmi, dzieląc się z nimi swoimi wietrznymi opowieściami z dalekich krain. Słuchajcie się w śpiew ptaków wiosennych, czerwcowych. Niech muzyka miejsca stanie się dla was jak kołderka, którą można się przykryć. Niech śpiew ptaków stanie się dla was podusią, na którą można swą główkę zmęczoną położyć. Bądźcie w tym miejscu. Słuchajcie tego miejsca. Ono ma tyle wam do opowiedzenia. W każdym z tych drzew drzemie jakaś tajemnica. W każdym z tych śpiewów jakaś historia jest opowiadana i tak od zawsze, po wsze czasy.
11: A teraz razem z

0: nami? Przenieście się tam, gdzie ostatnio historia nasza się skończyła. Pamiętacie? Wciąż jesteśmy w trakcie poszukiwań cebulki pięknego kwiatu, cebulki czosnku ozdobnego. Jedną cebulkę już mamy. Tak, przyszedł czas, aby połączyła się ze swą miłością, ze swą ukochaną. Chodźmy ścieżką. Leśną ścieżką, która prowadzi nas wprost do wielkiego drzewa. Tak wielkiego i tak starego, że korzenie jego wyrastają z ziemi, tworząc wielkie ramiona. Przejdźmy przez te ramiona. Ach, jesteśmy już pod nimi. Tutaj trawy, przez które również się przedzieramy.
1: Kiedy podniesiecie swoje głowy ku górze, kiedy skierujecie swoje spojrzenia ku niebu, całe niebo nie jest tak łatwo dostrzegalne, ponieważ zasłonięte jest przez sufit liści, gałęzi. Jednak blask słońca nie daje za wygraną i przedziera się między nimi, aby zdrzemnąć się chwilę na chłodnej ziemi, na chłodnym, wilgotnym runie leśnym.
0: Na mchu, pod kamieniem, tam, gdzie znajdzie odrobinę wytchnienia. Wow.
1: Już doszliśmy. Jesteśmy. Stoimy przed tym wejściem do wnętrza drzewa.
0: Cóż może czekać na nas w środku? Czy sieć korytarzy? Te ptaszki, które dookoła śpiewają, wydają się opowiadać nam swoją historię, tak jakby wiedziały, co nas w środku tego drzewa spotka. Ale my musimy sami to sprawdzić. Ruszajcie z nami.
1: Wszystko usłane jest starymi liśćmi. Liśćmi z zeszłych lat. Stąpamy po nich. Wnętrze drzewa jest nimi usiane.
0: To w sumie zrozumiałe. W końcu liście te z tego drzewa pochodzą. Wiatr musiał przygarnąć je. Wiatr musiał je zmieść do wnętrza drzewa. Być może drzewo samo o to prosiło. Dajcie mi moich liści. Dajcie. Niech powrócą tam, skąd wyszły. Do mnie, do wnętrza drzewa.
1: Nie jest tu ciemno. Nie, przeciwnie. Żyją tu małe stworzenia, małe owady, świetliki. Spójrzcie. Całe wnętrze drzewa jest nimi oświetlone, jakby małe żaróweczki, które latają. Ale których blask nie przypomina tych żarówek, które świecą w waszych pokojach. Nie. Ten blask przypomina blask gwiazd. Tak jakby we wnętrzu drzewa gwiazdki latały i swoją gwiezdną mocą wszystko oświetlały.
0: Wow! Ile tu miejsca? Jaka to wielka przestrzeń. Myślałam, że to będzie malutkie, ciasne pomieszczenie w takim drzewie, a tutaj jakby nowy świat. Zupełnie nowy. Obracam się, idę w jedną stronę i koń.

0: Końca nie mogę ujrzeć. Obracam się. Idę w drugą stronę. Końca również ujrzeć nie mogę. Zatem ruszajmy przed siebie. Najważniejsze, że nie idziemy w ciemności. Najważniejsze, że drogę oświetlają nam niezwykłe gwiezdne świetliki, które we wnętrzu drzewa bezpieczną przystań swą znalazły. Chodźmy. Idźmy przed siebie.
1: To, co jest niezwykłe, to to, że również jest tu wiatr. Zupełnie inny od tego wiatru, który wieje na zewnątrz. Ten wiatr w środku jest jakiś,
0: taki bym powiedziała, nieśmiały. Taki wiatr, co to chciał chwilę odpocząć i wleciał do wnętrza drzewa i trochę udaje, że go tu nie ma, ale jednak przy nas jest.
1: Być może wnętrze tego drzewa jest bezpieczną przystanią nie tylko dla świetlików gwiezdnych, ale również dla zmęczonego wiatru. Co jeszcze? Któż jeszcze we wnętrzu tego starego drzewa mieszka?

podróż możliwą jedynie, gdy otwieram moją niewiarygodną księgę bajkowych opowieści. I tym otwierającym jestem oczywiście ja, Smok Adaś, a bajka, którą chciałbym dzisiaj odwiedzić, to kolejny przykład talentu rosyjskich bajkopisarzy. No tak, bo kto inny mógłby wymyślić historię o chłopcu, który ryby łapał wiadrem i jeździł na piecu. Tak, tak, na piecu, ale od początku. Dawno, dawno temu, jak opisuje księga. Jak dawno, tego sam nie wiem, bo w mojej bajkowej księdze żadnych dat nie uświadczysz. Więc dawno, dawno temu pewien staruszek miał trzech synów. Dwóch z nich było pracowitych i zaradnych, trzeci, no, niekoniecznie. Chował się przed pracą i obowiązkami w szczelinie między ścianą a piecem, gdzie z reguły ucinał sobie całkiem długie drzemki, bo od pieca ciepło biło i oczy same się zamykały. Uważano go zatem za leniucha i darmozjada. Któregoś dnia, gdy tak sobie smacznie pochrapywał, zbudził go ojciec i rzecze do niego te słowa. By w końcu wziął się za siebie, pomógł w gospodarstwie, tak jak to czynią jego dwaj starsi bracia i przynajmniej wody do domu naniósł. Bo wiadra od rana stoją puste, a pora gotowania obiadu zbliża się nieuchronnie. Misza, bo tak chłopca nazywano, rad nie rad ojca słuchać musiał i niechętnie zwlókł się z posłania, jakie sobie urządził w przytulnym i ciepłym miejscu przy piecu. Potem włożył na siebie kożuch i ciepłą czapkę, bo był akurat sam środek zimy, i poszedł w stronę pobliskiej rzeki. Zanim przejdę do dalszej części opowieści, chciałbym, byście wiedzieli, że przeczytałem ją już od początku do końca. Akurat ta historia spisana na kartach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści posiadała wszystkie strony. Żadna nie była wyrwana ani poplamiona. Nie musiałem pomagać jej bohaterom, tak jak czyniłem to w wypadku innych bajek w mojej księdze zapisanych, bo historia o miszce toczyła się płynnie i bez przeszkód. Ale dzisiaj do opowieści tej jeszcze raz chciałbym wrócić, bo tego, co przeżywa w niej miszka, sam chciałbym doświadczyć. Zanim przekręcę klucz magicznej pozytywki, muszę pozytywkę tę o coś jeszcze poprosić. Chcę poprosić ją, by nie tylko przeniosła mnie do świata miszki, ale by zamieniła mnie w coś małego. Na przykład w mysz. O tak, w mysz. Schowam się w którejś z jego kieszeni i mam nadzieję, że przeżyję to, co w bajce, której tytuł brzmi Na szczupaka polecenie, przeżywa jej główny bohater. A jakie to przygody? Ho, ho, ho! Zaraz o nich usłyszycie, gdy tylko ze świata tej wspaniałej baśni powrócę. Zostańcie, bo ani się spostrzeżecie, znów będę z powrotem!

Jestem. A z tą myszą to nie był najlepszy pomysł, mówię wam. Miszka to bardzo radosny chłopak. Ciągle się śmiał. A gdy się śmiał, to z tej radości oklepywał swoje ciało rękoma. Czasami te oklepujące ciało ręce trafiały w kieszenie, dlatego często musiałem uciekać z jednej do drugiej. No, przyznam się szczerze, nie było to miłe. I nieraz czułem, że znajduję się w niebezpieczeństwie. Ale mimo wszystko warto było zobaczyć na własne oczy te cuda i dziwy, jakie Miszce się w bajce przytrafiały. No bo zacznijmy od samego początku. Wysłany przez ojca po wodę, Miszka z wiadrami trafił nad rzekę. Rzeka była skuta lodem, więc najpierw Miszka musiał wyrąbać w tej rzece przerębel. Gdyby był obowiązkowym i pracowitym chłopcem, bez zastanowienia po wyrąbaniu przerębla, zaczerpnąłby wiadrami wodę z przerębla i wrócił dziarskim krokiem do domu. Ale on zaczął się przeręblowi przypatrywać. Nawet nad nim się chwilę zadumał. I pewnie to zadumanie sprawiło, że jedna z ryb, a był nią, jak się później okazało, wyjątkowy szczupak, kierowany zwykłą ciekawością, postanowił się gapiącemu w wodę Miszce przyjrzeć. Gdy Miszka go zobaczył, niewiele myśląc, zaczerpnął wiadrem wodę wraz ze szczupakiem.

dzieckiem. Ten wił się zaciekle, próbował wydostać z niewoli, a gdy już wszystkie możliwe sposoby na uwolnienie się zawiodły, rzekł do Miszki ludzkim głosem: Miszka, Miszeńka, wypuść mnie, a odwdzięczę ci się stukrotnie. Zrobię wszystko, o czym tylko zamarzysz. Może kto inny nie dałby wiary w słowa szczupaka. Ale Miszka szybko zdał sobie sprawę z tego, że niezwykłą złapał rybę, bo ryby przecież ludzkim głosem nie gadają. I szczupaka wypuścił. Gdy szczupak znalazł się z powrotem na wolności, wystawił swój łeb nad lustro wody, grzecznie podziękował i poprosił Miszkę, by ten zapamiętał następujące słowa. A brzmiały one tak: Na rozkaz szczupaka, moja wola taka. Gdy je wypowiesz, Miszka, powiedział szczupak, dodając do zaklęcia to, co chciałbyś, aby się wydarzyło, twój rozkaz zostanie spełniony. Wierzcie mi lub nie, widziałem na własne oczy, a raczej na oczy myszy, którą byłem, że po słowach Miszki, na rozkaz szczupaka moja wola taka, biegnijcie wiadra prosto do domu, wiadra dostały nóg i do domu pobiegły same. Mało tego, same sobie drzwi otworzyły i do domu wlazły, a za nimi Miszka na oczach zdziwionych domowników i nawet nie zamierzając wyjaśniać całej sytuacji, zaległ na swoim legowisku przy piecu. W dniach następnych korzystał jeszcze ze szczupaczego zaklęcia wielokrotnie. A to sama siekiera drwa narąbała, a to bała łajka sama grać zaczęła. O tych cudach w końcu dowiedział się sam car i posłał po Miszkę swojego oficera. Ten stanął przed chłopcem, który jak zwykle leżał w cieple przy piecu i powiada do niego te słowa. Chodź ze mną tu zaraz, car cię wzywa. Na co Miszka odpowiada, że nie chce mu się. Jak ze mną pójdziesz, car sprawi ci czerwony kaftan. Miszka dalej kręci głową, że ani myśli legowisko opuszczać, ale oficer dalej swoje. Misza, u cara będziesz tylko jadł i pił. Kiedy mi się nie chce złazić z pieca? Nie tylko czerwoną kapotę dostaniesz, Misza, ale baranią czapę i futrzane buty. No dobrze, pojadę do cara, zgodził się w końcu nasz bohater. Ale ty jedź naprzód, a ja pojadę za tobą. Gdy oficer ze swoim orszakiem wyruszył, nie przejechał mili, gdy zaczął go wyprzedzać przedziwny pojazd. Ni to karoca, ni to koleska. Zrozumiał w końcu oficer, co to takiego, gdy pojazd ów zrównał się z jego orszakiem. To Miszka jechał na piecu. Gdy dojechał do stolicy, Miszka stanął przed samym carem. Ten chciał jak najszybciej się dowiedzieć, jak prosty chłopak takie cuda czynić potrafi. Bo o tych czarach miszkowych opowiadali ludzie już w całej carskiej krainie. Zaczął więc car dopytywać się Miszki, kto go takich cudów nauczył robić, ale Miszka nie zamierzał zdradzać mu sekretu. Wtem do sali tronowej, w której rozmawiali, weszła córka cara, piękna Lena. Miszce serce zamarło. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. A żeby tego było mało, wypowiedział pod nosem parę słów, które od tej chwili zmieniły życie carewny. Na rozkaz szczupaka, moja wola taka, niech Lena carewna mnie pokocha. Jak myślicie, co było potem? Car szalał ze złości, bo nie chciał wydać córki za prostego chłopaka. Ale gdy mu Misza wybudował nowy pałac, a skarbiec zapełnił po brzegi złotem, przyjął go na zięcia i małżeństwo pobłogosławił. Lena naprawdę zakochana była w Miszy po uszy. Na weselnej uczcie ja byłem, ale bardzo się smuciłem, bo jako mysz nie dałem rady skosztować wszystkich potraw, chociaż przyznać muszę. Sery, których ponagryzałem się do woli, były wyśmienite. I to chyba one sprawiły, że jakoś teraz dziwnie sen mnie morzy.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z

0: każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

się wilki śpią i motylki śpią, w polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. W studiu są z nami Kamila Dałkrz-Boruch i Tomek Boruch. Witajcie, dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Chociaż gdy myślę sobie o was, to w skrócie bym mówił strefa intymna.
2: Jak
1: i słusznie. To wasz projekt muzyczny, prawda?
2: Tak, założony w sumie niedawno, ale dojrzewaliśmy do niego długo. Nazwa też powstawała w naszych głowach chwilkę. Natomiast jak już to wszystko się skrystalizowało, to działamy, piszemy. Te piosenki są szczere, te piosenki są o czymś i my wiemy, o czym one są i bardzo dobrze się z tym czujemy i uwielbiamy przekazywać tę muzykę, tą prawdę ludziom.
1: Ale gdyby nie to, że zostaliście rodzicami, nie powstałby ten projekt?
3: Projekt tak naprawdę nie miał jeszcze nazwy, ale narodził się bardzo dawno temu między nami, bo muzykujemy od wielu lat. Tylko nazwa krystalizowała się przez te długie miesiące. Piosenki powstawały, te piosenki, które wydajemy już jako strefa intymna, powstawały przez akurat ostatnie 5 lat, czyli okres, od kiedy jesteśmy rodzicami. I tam trochę naturalnie, bo to jeszcze tak nie było planowane, że wydamy płytę, tudzież że napiszemy zbiór piosenek o tym, jak to jest być rodzicem, jak to jest zetknąć się z dorosłością. Po prostu pisaliśmy to, co w danym momencie nam się w głowach tliło. Często to były wypadkowe różnych kłótni, wyjść z domu, trzaśnięć drzwiami. Czasami to były wypadkowe...
1: Czyli samo życie.
3: Tak, dokładnie. Spojrzenie w nasze potomstwo i moment wzruszenia. Jest taka piosenka, którą już wydaliśmy, Kołysanka. Mhm. To jest utwór, który powstał naprawdę... Tekst do tego utworu powstał w godzinę.
2: Ale dojrzewaliśmy do niego chyba ze 4 lata.
3: Ja bym powiedział, że 34 lata.
2: Możliwe, że też. Bo pamiętam, jak...

0: urodziłam syna, pierwsze nasze dziecko, to bardzo chciałam napisać piosenkę o tym, o tych emocjach, że on się pojawił, że ta miłość. I w ogóle nie umiałam dobrać słów. Totalnie się nie dało. I potem, tak jak Tomek mówi, usiedliśmy, był motyw muzyczny, przeglądaliśmy te motywy muzyczne i ja mówię do Tomka, że ja mam taki pomysł, że młode małżeństwo, rodzice świeżo upieczeni stoją nad łóżeczkiem tego dziecka i rozkminiają, jak się potoczy jego życie, gdzie go poniesie. I to są takie rozkminy tych rodziców nad tym łóżeczkiem. I co ty na to? Mówię do Tomka. I on miał łzy w oczach i po prostu pisząc to, płakaliśmy. I te emocje się tak przelały na kołysankę, że jak ją włączyliśmy Julkowi, kiedy ona już była gotowa, to chłopak się popłakał. Powiedział, że to jest bardzo smutna piosenka i on po prostu też płakał.
1: Bo on już teraz zrozumiał tę piosenkę, no bo jest w takim wieku, że już te słowa mogą do niego docierać.
0: Tak, ja mówiąc o tym mam łzy w oczach, tak, więc...
2: Kiedyś radio może będzie 3D, to tą audycję puścimy 3D i zobaczycie państwo łzy Kamili.
1: A zmienia się trochę podejście do rodzicielstwa, gdy pojawia się drugie dziecko? Bo wielu rodziców podkreśla, że przy pierwszym dziecku jesteśmy tacy przewrażliwieni, a gdy przychodzi na świat drugie dziecko, to nazwijmy to, już jesteśmy bardziej luźniejsi. Już nie spinamy się w niektórych tematach, tak jak przy pierwszym dziecku.
0: Te stereotypy są nam znane, natomiast jeśli chodzi o mnie, bo nie będę się tu wypowiadać za Tomka, zaraz on opowie, jak on ma, natomiast ja, wydaje mi się, że poza tym, że jak wyszłam ze szpitala z malutką i zobaczyłam Juliana, to uwierz mi, w domu płakałam, że straciłam swoje małe dziecko, które miałam w domu, bo on nagle wydawał się olbrzymem. I poza tym... To oczywiście się już oswoiłam i nie jest już to tak drastyczna różnica, natomiast poza tym wydaje mi się, że ja osobiście traktuję dzieciaki tak samo i nie widzę różnicy. Poza tym, że się pojawiło drugie do kochania, to jest tak, jak było.
2: Tak, co mogę dodać, że to jest na pewno element większego doświadczenia i takiego obycia w sprawie. To mniej więcej tak, jak nagrywa się pierwszą płytę w swoim życiu, a nagrywa się drugą płytę w życiu. To już człowiek dużo więcej wie, dużo ścieżek ma przetartych.
1: Chociaż przy nagraniu pierwszej płyty mówi się, że pierwszy album nagrywa się całe życie, a na drugi już ma się zdecydowanie mniej czasu.
2: No, w sumie. Na drugi ma się zdecydowanie mniej czasu.
0: No tak, to
2: dokładnie,
0: też jest
2: bo do pierwszego dziecka dojrzewa się całe życie, a drugie dziecko już pojawia się w krótszym okresie od pojawienia się pierwszego.
1: No, tak.
2: Natomiast Kamila, tak jak mówisz, ty tutaj usiadłaś w domku i płakałaś, że już nie masz małego Julianka, tylko jest teraz duży Julianek, to ja jako ojciec się bardzo ucieszyłem, bo ja przeżyłem ten sam szok. Nasz pierwszy potomek, Julek, w sekundę z małego dziecka stał się dużym chłopakiem, więc dla mnie wreszcie możemy chodzić grać w piłę.
1: Ja muszę wam powiedzieć, że byłem ogromnie zdziwiony, gdy wstawiliście pięknego posta w mediach społecznościowych, że pojawiła się córeczka na świecie, a dosłownie za chwilę, no za kilka dni, może kilka tygodni, dostaję maila od Kamili: cześć, tutaj mamy nową piosenkę i w ogóle taki tryb pracy, nie działalności muzycznej. I mówię, moment, coś mi się nie zgadza, przecież ta kobieta przed chwilą urodziła dziecko, więc no, to nie był zabieg wyrwania zęba, tylko po prostu urodziła dziecko, karmi i tak dalej. Tu dostaję prasówkę promocyjną najnowszej piosenki, po czym dzwonię i na luzie tam spaceruję z Gabrysią i sobie rozmawia ze mną po prostu o nowej piosence Strefy Intymnej. Jakby Gabrysia urodziła się 2 lata temu.
2: No, Kamilka jest tytanką. Naprawdę. No, od kiedy ją poznałem,
1: zdecydowanie.
2: To wiem, że jest tytanką pracy i jest najlepszą mamą na świecie i tutaj w ogóle publicznie chciałem Kamilce jeszcze raz złożyć życzenia, bo wczoraj było jej święto i

0: i Kamilka jest super mamą.
1: Dzień mamy.
0: A oprócz tego naprawdę
1: takie
0: wspaniale.
1: Takie już podwójne dla ciebie święto.
0: Tak, tak, tak. No, a nawiązując do piosenek, przygotowywaliśmy się do tych premier, do tych wydawnictw od długiego czasu i mieliśmy to tak zaplanowane, żeby...
1: A czyli taki backup był przed narodzinami Gabrysi już, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Byliśmy przygotowani na to, żeby w okresie, kiedy Gabrysia się urodzi, wystartować z promocją naszych piosenek i trafić do najbliższych znajomych. Tak, żeby nasi znajomi wiedzieli, że żyjemy, mamy się dobrze i że realizacja zawodowa wcale nie musi kolidować z rodzicielstwem i na odwrót, że rodzicielstwo wcale nie musi kolidować
1: z
0: realizacją swoich planów.
1: Tak, to mnie bardzo zastanawia właśnie, jak balansujecie między rolą rodzica a działalnością muzyczną. No bo ty, Tomku, też często wyjeżdżasz, no nie grasz tylko w strefie intymnej, tak. Pracujesz typowo jako muzyk sesyjny, prawda?
0: Zgadza się. Tak, mam bardzo dużo wyjazdów i nie ma co ukrywać, że jest to, żeby utrzymać ten poziom regularności w koncertowaniu i w byciu aktywnym muzykiem, to bardzo często nadwyrężam się fizycznie, ale z pasją nie da się wygrać. Mam nadzieję, że w tym wszystkim też jestem wystarczająco obecny jako tata w domu i przy ogromnym wsparciu Kamili udaje się to sklejać. Kamilka nie działa sesyjnie, Kamilka jest zaangażowana tylko w swoje projekty muzyczne.
1: No Kamila teraz największy projekt życia ma tak naprawdę jako mama, prawda?
0: Tak,
1: bo no, pewnych rzeczy my jako tatusiowie nie jesteśmy w stanie
2: przeskoczyć,
1: zrobić, no, tak. Bo jesteśmy mężczyznami, a nie kobietami, więc taka jest prawda, ale z drugiej strony sobie też myślę, że bycie muzykiem to też komfort.
2: Czasowy i przede wszystkim.
1: Tak, i bycie rodzicem, bo często te wyjazdy są, załóżmy tam w weekendy, a te 5 dni w tygodniu ma się faktycznie takich, że nie chodzi się do biura od do, tylko się jest w domu. Jest się takim pełnoetatowym rodzicem.
2: Tak, dlatego wydaje mi się, że dzięki temu, że oboje jesteśmy muzykami i mamy komfort właśnie czasowy. Możemy tymczasem balansować tak, że jednak tu przedszkole, tutaj może jakaś opiekunka, ale ten czas, który inni muszą spędzić w pracy od tam 7 do 17 niektórzy, to my możemy balansować i dzięki temu wydaje mi się, że nasze dzieci aż tak nie odczuwają tego, że...
0: Że mamy szaloną pracę.
2: Że mamy szaloną pracę. Wręcz może nawet się cieszą. Zobaczymy.
0: Poczekaj, 30 lat.
1: Ja trochę kontrowersyjnie tutaj włożę kij w mrowisko.
2: Dawaj.
1: Czy bycie muzykiem nie jest poniekąd utrudnione w kraju, w którym się żyje, jeśli chodzi o udogodnienia różne. No bo jeśli ktoś chodzi do jakiejś pracy, ma ten etat, ma zapewnione wszystkie świadczenia i tak dalej. Czy zawód muzyka jest traktowany na równi z innymi zawodami? Też możecie swobodnie korzystać z udogodnień, które należą się innym obywatelom.
0: Tak, to może ja powiem, bo wielu kolegów było totalnie zaskoczonych, że jest coś takiego jak urlop tacierzyński, z którego z radością skorzystałem i to było naprawdę bardzo przydatne.
1: Okej, okay, super.
0: No więc myślę, że tak, spoko. Jeśli działalność artystyczna jest jakoś tam usankcjonowana i jest to wszystko zebrane, powiedzmy, w jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak u mnie, to nie mogę narzekać ogólnie.
1: Bo dlaczego pytam? Miałem kiedyś taką sytuację, że starałem się o kredyt, a nie byłem jeszcze, nie pracowałem jako etatowy pracownik radia, tylko poszedłem do banku i pan mnie pyta zawód, muzyk. Ale co ja mam wpisać? Mówię, no, muzyk.
0: A czym się pan zajmuje?
1: Ale jaki to jest podmiot gospodarczy? Mówię, proszę pana, jestem muzykiem. To jest praca. Ja nie wiem, co wpisać. Mówię, Boże. No muzyk, no to jest praca wykonywana. I,
0: tak, tak.
1: I z taką troską zawsze myślę sobie o muzykach, czy oni faktycznie, no, przez to, że są muzykami, nie mają trochę utrudnień życiowych.
0: Tak, wydaje mi się, że to jak ze wszystkim jest jakiś rodzaj równowagi, bo ta kwestia rzeczywiście jest dużym utrudnieniem, aczkolwiek mamy tak wiele różnych fajnych rzeczy, na przykład elastyczność.

0: czasową z naszą pracą, że albo to, że możemy być w pracy i widzieć się jednocześnie z przyjaciółmi. To są rzeczy, które nie są taką, powiedzmy, codziennością.
1: Ale to, o czym mówisz, o tych kredytach, to faktycznie jest chyba jeden główny punkt, który może przeszkadzać, ale wydaje mi się, że teraz już jest dużo łatwiej niż jak ty próbowałeś.
2: Czy syna, którego macie, już jest takim prawie 5-latkiem, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
2: Podkrada gitary?
0: I na szczęście grać? Nie. Okay. Ale świetnie śpiewa i jest bardzo muzykalny. Przyjęliśmy taką metodę, że czym gąbka nasiąknie w młodości. Mhm. Staramy się go otaczać muzyką.
1: Ale nic na siłę.
0: Nic na siłę. To znaczy bierzemy go ze sobą na koncerty. Czasami zaprowadzamy go do studia w czasie
2: nagrania.
0: I co
2: fascynuje go, taki backstage?
0: Na swój sposób, tak. On to przeżywa na swój sposób. Ostatnio się okazało, że potrafi rozpoznać po dwóch nutach piosenki takie jak Bohemian Rhapsody, Fuel, Metaliki, Banana Song. Najróżniejsze piosenki rozpoznaje po dwóch nutach, więc ta metoda chyba działa.
2: Fajnie, że Fuel wymieniłeś, bo uważam, że Load i Reload to były jedne z ciekawszych płyt Metaliki.
0: W końcu ktoś to powiedział i to publicznie. To są moje ulubione płyty Metaliki.
2: Ja też bardzo lubię.
0: Load właśnie ma mieć teraz swoją reedycję z okazji 30-lecia. Już się nie mogę doczekać.
2: I to 30 lat już, nie, niewiarygodne.
0: Tak.
2: A nim się obejrzycie, wasze dzieci też będą już takie dorosłe, to o czym powiedziałaś, Kamilo, że wróciłaś po porodzie do domu i nagle patrzysz, że ten maluch nie jest już takim maluchem.
1: Ach, wiem, myślę, że to tak. Jak wstryknięcie, dlatego trzeba korzystać i po prostu robić
0: tak,
1: to, co
0: się lubi.
1: Tak, a ja tutaj
0: jeszcze taką...
2: Ciekawe, czy będzie takie kolejne Kelly Family, Boruch Family z dziećmi, które tam słyszałem, że Gabrysia no, pretenduje na bardzo dobrą chórzystkę.
0: Tak.
2: Głos jak dzwon.
1: Jak się urodziła, to...
2: Jak anioł.
1: Bardzo krzyczała. Panie na porodówce były wręcz zaszokowane, że dawno nie słyszały tak krzyczącego dziecka.
2: Ja pierwsze dziecko, które krzyczało mikrofon.
1: A ja mówiłam...
0: Zaraz po wyjściu z brzucha.
1: No. Ja mówiłam, że ona po prostu trenuje głos po mamie. No i piosenki Strefy Intymnej leciały na porodówce.
2: No, jak pięknie.
1: Gabrysia tak była otoczona naszymi dźwiękami od samego początku.
2: Śpiewałaś pewnie, jak były dzieci w brzuszku, co?
1: Z Julkiem mieliśmy mini trasę koncertową, jak byłam w ciąży.
2: A faktycznie.
1: Tak, bo wydaliśmy, tak, w 2020 roku wydaliśmy mini album.
0: To jeszcze pod nazwiskiem Kamilki.
1: Tak, opowieści.
2: Pamiętam.
1: I zagraliśmy całkiem sporo koncertów w duecie. I udało się.
2: Ale wiesz, co jest w ogóle niesamowite, że teraz przypomnieliście mi o opowieściach. Muzyka, która wam towarzyszy, którą wy tworzycie, to jest taki pamiętnik waszego życia w sumie.
0: Tak.
1: Trochę tak.
0: Tak. Zgadza się. Tak, bo te opowieści były zapisem z wcześniejszego okresu, gdy Kamil jeszcze współpracowała ze swoim tatą, gdy ja już trochę dołączyłem do spółki kompozytorskiej, a teraz płyta, którą wydamy za parę miesięcy, to będzie zapis naszego już wspólnego życia.
2: Pięknie.
1: Tak jakoś wychodzi, tak, tak. Dobrze to ująłeś.
2: Ciekawe, co zapisze się na tych kartach historii waszego życia za jakiś czas. Macie też tak, że ja muszę się przyznać, że to jest trochę moją zmorą, że nie mogę zatrzymać swoich myśli i zastanawiam się, jakie będzie życie mojego syna, gdy pójdzie do szkoły podstawowej, jaka będzie szkoła średnia, jakie będzie towarzystwo, co on będzie robił, jaka czeka go przyszłość, jaka będzie sytuacja polityczna na świecie i tak dalej. I czasem mi tak trudno zatrzymać te myśli, że po prostu czuję się, że ta gonitwa jest jak taki chomik w kołowrotku u mnie w głowie i nie mogę go zatrzymać.
0: Tak, to jest szaleństwo.
2: Czy wy potraficie panować nad tym, czy to jeszcze jest ten etap, że też wybiegacie bardzo w przyszłość?
0: Mnie na przykład bardzo stresuje myśl o tym, że Julek kiedyś prędzej czy później się zakocha i pewnie prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć z takim zjawiskiem jak złamane serce. No. A dla ojca najgorsza jest bezradność. I wiem, że nie będzie się dało wtedy zbyt pomóc. Oczywiście rodzic może zrobić tyle, że po prostu jest obok i mądrze wspiera, ale jakoś ta myśl szczególnie mi towarzyszy.
2: No a teraz podwójnie, bo Julek, ale także

0: Że Gabrysia.
1: Gabrysia, tak.
0: No właśnie.
1: Ale jakoś o niej myślę, że na pewno będzie bardzo...
0: Będziesz w zbroi stał pod drzwiami. Dzień dobry, PESEL rodziców, znajomi.
2: Nie, to właśnie mi się wydaje, że przyszłościowo to Tomek bardziej wybiega, a ja raczej skupiam się na, nie wiem, najbliższym roku, jak dobrać odpowiednie zabawy, czy co zaproponować tutaj w doborze zabawek. I
0: nie, czyli Tomek będzie prowadził preselekcję z prywatnym detektywem.
2: Myślę, że tak.
0: To nasz znajomy, prywatny detektyw, troszeczkę tam pytań ma.
2: Ale tak, ten temat ostatnio wśród znajomych też poruszaliśmy, więc coś jest na rzeczy. Tak. Ale ja mam patent strzelecki, więc wiesz, to może dlatego nie wybiegam.
0: Obowiązkowo potencjalni kandydaci, kandydatki przed...
1: przed oblicze matki.
0: Przed oblicze matki, tak. Jakie są wasze ulubione momenty związane z rodzicielstwem i wspólnym muzykowaniem? Bo pewnie to wspólne muzykowanie też jest w domu.
3: Kamila?
0: Co was wzrusza w tym? Bo na pewno dużo jest takich momentów wzruszających, prawda?
2: Tak, to w sumie będę kontynuowała poprzednią myśl, czyli jak widzę, że no, do tej pory był Julek, więc ja się na nim skupiałam. Gabrynia jest od 2 miesięcy, więc ciężko mi na razie coś tutaj powiedzieć, ale jak jakaś nowa umiejętność, nad którą pracowałam, nagle wchodzi tak z marszu, i się okazuje, że on już to umie i w ogóle o co ci chodzi, mamo? Przecież ja to wiem, ja to umiem i to jest takie budujące, że stoi się obok i tak próbuje się to, wpycha mu się trochę te rzeczy pod nos, ale on w końcu to łapie i on to widzi. Nam się wydaje, że on tego nie widzi, ale on to widzi i wie i za chwilę umie to, umie tamto, więc jestem tu i teraz, obserwuję i to mnie najbardziej cieszy, jak on idzie do przodu, jak poznaje nowe rzeczy, doświadcza nowych rzeczy. To jest wzruszające, a to wspólne muzykowanie jest, ale też przez nasz zawód w sumie może nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, ale no, te momenty cieszą, bardzo cieszą i wzruszają.
0: A są takie... przepraszam. Czy są takie rytuały lub sposoby na utrzymanie relacji? Bo wiadomo, że to nie jest do końca tak zawsze kolorowo, prawda? To, o czym wspomnieliśmy, tak, czasami trzeba się pokłócić. Sytuacja tego wymaga. No ale jednak partnerstwo ma swoje też takie potrzeby pielęgnacji i czasem warto mieć może jakiś rytuał, coś, co każdego dnia się robi, żeby pielęgnować związek, ale też żeby ta rodzina jednak dobrze funkcjonowała. Macie jakieś takie patenty codzienne, które wykorzystujecie, żeby lepiej i dobrze wam się żyło?
2: To Tomek wypracował właśnie taki sposób, żebyśmy mogli spędzać razem czas, bo przy Julku na początku ja troszkę się zafiksowałam na to macierzyństwo, że tu dziecko, a Tomek wywalczył właśnie, że musimy mieć ten wspólny czas i usypianie trwało długie godziny, ale jak Julek stał się już kumatym chłopakiem, no to wyjaśniliśmy mu, że przeczytamy książkę, to jest nasz rytuał na pewno, to wieczorne czytanie książek. A później już ten czas, żeby on sobie się wyciszył w swoim łóżeczku. Wiadomo, że jeśli potrzebuje nas, to przyjdziemy, ale my też potrzebujemy chwili dla siebie i żebyśmy właśnie potem mogli być dla niego tymi rodzicami, to musimy ten czas wspólnie tutaj spędzić, więc dziękuję na wizji Tomaszowi, że to wywalczył, bo dzięki temu mamy piękną rodzinę.
0: Ale chyba też duży komfort, bo dzisiaj nawet do studia radiowego przyjechaliście z twoją mamą.
3: Tak, mama nam bardzo pomaga, zresztą nie tylko moja mama Kamilki i rodzice w ogóle bardzo tutaj nas wspierają.
0: Ale macie na miejscu tutaj w Warszawie?
3: Niestety nie. I to jest taka kolejna cegiełka, która sprawia, że to wszystko, co robimy, to jest pewien rodzaj szaleństwa. Mhm. Dlatego, że naprawdę nie ma

0: Mamy dziadków na miejscu. Najbliższych dziadków mamy 300 kilometrów od naszego tutaj domu warszawskiego i trzeba się nieraz naprawdę nagłówkować i napocić. Ale na szczęście jesteśmy bardzo elastyczni z Kamilką. Potrafimy pracować w przelocie, potrafimy rozmawiać o tekstach, o muzyce, gdy jesteśmy w podróży. Dużo rozmawiamy zdalnie. Często dochodzi do dość absurdalnej sytuacji, że ja daję Kamilce buziaka, wychodzę z domu i z samochodu do niej dzwonię, jadąc do studia i rozmawiam z Kamilą w kwestiach zawodowych, bo ja po prostu załączam
1: tryb pracy.
0: W tym momencie jestem już w pracy i mogę rozmawiać, więc dochodzę do list, a miałem tu z Kamilą przegadać, no to dzwonię.
2: Okay, i zaczyna rozmowę wtedy, no to teraz jestem już w pracy, to porozmawiajmy.
0: Żeby przypadkiem mi nie mówiła o dzieciach. Ale dzięki temu, jak wracam do domu, to staram się przynajmniej być bardziej w domu niż w pracy.
1: No to ciekawe w ogóle takie, że nagle opuszczasz dom i wchodzisz w zupełnie inny tryb. Teraz tak sobie pomyślałem, czy Gabrysia już widziała backstage muzyczny? Była na jakimś koncercie? Zabraliście już ją?
0: 2 dni temu na weselu, tak, gdzie to, grałem oczywiście z kolegami.
2: To prawie jak na backstage'u. Tak.
1: Okej. Czyli już zobaczyła trochę tego świata. Jak reaguje w ogóle na muzykę?
2: Jest zakochana.
1: Okej.
2: Okay. Wsłuchuje się.
1: Bo początki mojego syna były takie, że nie chciał, a później załapał.
0: A w jakim wieku?
1: No właśnie, jak był taki malutki, pamiętam, że ambitnie chciałem go karmić muzyką Prince'a i płakał, ale gdy usłyszał Melody Gardo, to już było okej.
0: Okay. A próbowałeś Metaliki?
1: Oczywiście.
2: Julek wyszedł ze szpitala, to dostał od taty...
0: Od razu świeżą porcję. Świeżą porcję.
2: I spał. I do dziś to ma, że na rockowych koncertach spokojnie.
0: Tak, ale to jest uzasadnione naukowo poniekąd. Nie podam konkretnych badań, bo ich nie pamiętam, ale oglądaliśmy kiedyś film, gdzie było mówione, że dzieci w brzuszku mamy słyszą taki dźwięk dość głośny, dużo niskich częstotliwości i wcale nie trzeba dzieciątka trzymać w ciszy, kiedy ona się urodzi. Więc
2: ponoć idąc, tam 90 decybeli.
0: Tak, tak chyba liczba tam padła. Czyli głośno. No i myśląc o tym, puszczałem dzieciom, Gabrysi też puszczam, muzykę rockową i ma się
2: tak, nie jesteśmy z tych rodziców, gdzie przychodząc do nas trzeba mówić szeptem. To wręcz zabraniamy.
1: Szanuję. I super, bo też jestem z tych, co tak uważa. Trochę może kontrowersyjne zadam pytanie, Kamilo, no bo jednak to ty głównie siedzisz z dziećmi w domu, to ty jesteś mamą. I czy nie miałaś takich frustrujących momentów, że ten sobie jeździ, gra, realizuje się muzycznie, a ja muszę ten czas spędzać z dziećmi?
2: Trochę tak, wiadomo, ale ostatnio bardzo dużo przegadujemy się, przez cały nasz związek dużo przegadujemy rzeczy i pracujemy nad sobą, więc to wszystko jest do przegadania, ustalenia, że ja potrzebuję teraz być tu i tu, a nie z dziećmi, więc Tomek zawsze otwarcie mówił, to bierzemy opiekunkę, zadzwonimy po babcie, coś się wymyśli. Jak chcesz tam być, to tam będziesz, po prostu. Tylko super, trzeba o tym gadać. Ja miałam problemy z tym gadaniem właśnie i dużo zamykałam w sobie i przez to potem się mogą tworzyć takie złości. Natomiast jak już się przegada, to jakoś się wydaje, że wszystko da się rozwiązać.
1: To gadanie takie na bieżąco chyba jest najważniejsze, prawda? Bo jak te emocje się skumulują i tak rosną, bo przyzwyczajasz się do tego, że nie rozmawiasz, to jest najgorsze i nagle przychodzi światełko, że jednak no tak, przecież ja mogę coś powiedzieć i to jest najgorsze. Ja trochę tak, wiecie, zaczepiam, bo na własnym doświadczeniu też tutaj bazuję i myślę sobie o takich sprawach, które budzą często konflikty, ale z których można oczywiście wyjść. Ale pewnie Kamila też za jakiś czas, jak już dzieciaki podrosną, jak odpali solowy projekt, to wszystkim kapcie spadną i będzie pozamiatane.
2: Materiałów jest dużo.
1: No, bazując na takich wszystkich emocjach i doświadczeniach, które zbierasz, to tym bardziej. To kiedy Strefa Intymna opublikuje całą książkę opowieści, które zapisaliście? Jaki jest plan?
0: Cała książka muzyczna pewnie wyjdzie gdzieś po nowym roku.
2: Tak, ale daty jeszcze nie ustaliliśmy.

0: ale myślę, że to będzie styczeń, luty tak. Przyszłego roku.
1: I będziemy cały czas po drodze zaskakiwać, bo mamy sporo rzeczy jeszcze przygotowanych.
2: Ale to będzie taka jednorazowa przygoda, czy to będzie też kontynuacja? Jak traktujecie ten projekt?
1: W sumie?
2: Jako jeden album, czy żeby cały czas nagrywać?
1: To się okaże, co przyniesie przyszłość. Pewnie chcielibyśmy to kontynuować, bo jednak nasze życie się pisze i to pisanie piosenek wspólne to też taki rodzaj terapii dla nas, gdzie nieraz nie umieliśmy o czymś porozmawiać, ale okazywało się, że można napisać o tym tekst piosenki. To w ogóle też dla mnie są takie bardzo satysfakcjonujące momenty, jako w ogóle uczestnika rodziny, gdzie...
2: Byłeś tekściarzem kiedyś?
1: Co nieco pisałem tu i ówdzie, natomiast dopiero w strefie intymnej Kama stworzyła mi taką przestrzeń, gdzie naprawdę piszę rzeczy, z których jestem bardzo dumny. I tutaj
2: nie wstydziłeś się przy żonie?
1: Kiedyś się wstydziłem zaśpiewać. Na pierwszy Kamila zrobiła mi lekcję wokalu. To nie wytrzymałem tego psychicznie. Musiałem opuścić lekcję. Powiem szczerze, łatwiej byłoby
0: nie
1: mi się...
0: Nie robić dobrej reklamy.
1: Właśnie dobrą. Kamilka od razu wszystkie błędy znalazła i dzięki Kamili zacząłem śpiewać z powrotem.
2: Wow. No to ja bym się nie odważył.
1: Mówię z powrotem, bo jako dziecko śpiewałem bardzo dużo, ale coś mi się tam zblokowało i później zamknąłem się naprawdę na amen i dopiero Kamilka mnie znowu przywróciła
2: do mikrofonu. A te poboczne projekty to jakie? Masz, Kamila, czas na inne projekty muzyczne, jak Strefa Intymna, czy...
0: No teraz wiadomo, że nie, ale sesyjnie dużo śpiewałam jakichś chórkowych rzeczy. I nie tylko, bo koncerty z Opole Gospel Choir działające osoby zapraszały gościnnie, więc też tam śpiewałam. To się dzieje dalej, w mniejszym stopniu, no ale też, tak jak Tomek tu wspominał, lekcje wokalu i zajęcia z dzieciakami.
2: Ale to też musi być inspirujące, otwieranie kogoś, żeby zaczął śpiewać.
0: Uwielbiam, tak, uwielbiam prowadzić.
2: I niezwykle trudne też, tak mi się wydaje.
0: Więc to jest łączenie trochę umiejętności muzyka i psychologa.
2: No to, tak.
0: Żeby kogoś odblokować, a śpiewanie to przede wszystkim
2: odblokowanie.
0: Luz, tak, i odblokowanie. No tak. To jak ktoś nagle sam się zdziwi, że wydał z siebie taki dźwięk, to jest naprawdę budujące, że potrafię tak zabrzmieć i to jest piękne.
2: Tomku, widziałem, że ty nie narzekasz na brak pracy, że jednak gitara cały czas ci towarzyszy. Nawet w jakimś takim projekcie grałeś, że sporo wyjazdów zagranicznych mieliście, nie?
1: Tak, zgadza się. To jest zespół Lark. Zespół moich kolegów z rodzinnego miasta. Co tu dużo mówić? Spełniam w końcu takie swoje młodzieńcze, niespełnione ambicje odnośnie grania ciężkiej muzyki. W moim przypadku to tak dość szybko się poukładało, że trafiłem za pulpit z nutami bardzo, bardzo szybko. Jak skończyłem szkoły, to miałem dużo roboty takiej typowo sesyjnej, czyli akompaniament dla różnego rodzaju występów wokalnych, chóralnych. Natomiast cały czas miałem ten deficyt, bo akurat po prostu nigdy nie udało mi się na dłuższą metę postawić jakiegoś takiego składu, który by regularnie koncertował i występował. I mam ogromną radość z grania z chłopakami z Lark. Już to jest oficjalna wiadomość, więc tak wykorzystam jeszcze, żeby szerzej się pochwalić. Na nową płytę zespołu Lark zaproszenie przyjął były wokalista zespołu Iron Maiden, Blaze Bailey.
0: Jest.
1: Jest bardzo grubo. Kamilka wie, że Iron Maiden i Metallica to mi się śniły nieraz po nocach, że z nimi gram, koncertuję. I wreszcie los pozwolił tak mnie ustawić na ścieżce, której mogłem się przeciąć.
2: No to tam Kirk już by mógł sobie odpuścić, nie?
0: A jeszcze piękniejsze jest to, że wspólnie skomponowaliśmy ten utwór. I
1: tak, Kamilka też pomagała.
2: Wow.
1: W sensie. Premiera będzie naprawdę już lada dzień. Premiera też będzie tam nową trasę koncertową.
2: Super.
1: Po Europie.
2: A piosenki dla dzieci napiszecie?
1: Tak.
0: Jest.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Nie wiem. Wyczuł to chyba.
1: Tak. Dobrze, to możemy tak zdradzić ukradkiem, że planujemy po wydaniu naszej płyty jako Strefa Intymna. To będzie płyta generalnie dla dorosłych. Planujemy

0: strefę dziecięcą.
1: Tak.
0: Super.
1: I robić może to na zmianę. Dlatego tak się zawahałem, jak pytałeś, czy na pewno będziemy wydawać dalej jako strefa intymna, bo możliwe, że następny projekt będzie troszeczkę bardziej skierowany na dzieci.
0: No to myślę, że Cezik już może się bać.
1: Przepraszam, z Cezikiem się znamy, nawet współpracowaliśmy tu i ówdzie.
2: Tak, mamy wspólny singiel na Spotify.
1: Tak, bardzo się lubimy.
0: A, to pięknie.
1: Tak.
0: A czy wasze dzieciaki, no czy no Gabrysi to trudno mówić, ale czy wasz syn woli piosenki dla dzieci czy dla dorosłych?
1: Dla dorosłych. Albo dobra, to jest moje, bo może ja z nim słucham takich piosenek.
2: Tomek tak, tylko słucha.
1: Tak, ale to od dziecka tak miałem. Ja nigdy nie lubiłem słuchać piosenek. Ja
0: wcześniej wspominany Cezik napisał mnóstwo bardzo fajnych utworów edukacyjnych dla dzieci.
2: Znamy te utwory i Jurek też je zna.
0: Okay.
2: I lubi. Także Czarna dziura.
0: No, to jest genialne.
1: Właśnie Cezik zrobił świetną rzecz i to jest coś, co mnie bardzo zawsze... zniechęcało jako dziecko, gdy byłem dziecko, żeby słuchać piosenek dla dzieci, że te piosenki brzmiały po prostu infantylnie. Mhm. Naprawdę męczyłem się na zabawach szkolnych i tak dalej. I uważam, że Cezik świetną robotę tutaj robi, bo na gruncie muzyki
2: ambitnej,
1: poważnej muzyki dla dorosłych wrzuca teksty, które się podobają dzieciakom.
2: Tak, a ja z kolei wychowywałam się też na piosenkach dla dzieci. Majka Jeżowska u mnie królowała i znałam wszystkie...
1: A u mnie Metallica.
2: Wszystkie teksty.
0: Takich dziecięcych.
2: Takich dziecięcych, okay. Tak. To wyjątkowo Metallica.
1: Dobra, Arkę Noego też uwielbiałem.
2: A to ja z kolei nie. Także u mnie Majka Jeżowska zdecydowanie, nawet z nią śpiewałam, jak byłam mała, więc to było spełnienie marzeń. Ale chyba... głównie Majka u mnie, a u Julka w takim razie Cezik, chociaż jeszcze słucha Anny Weber, która jest założycielką Pomelody. I okay. Tam też aranżują ciekawie piosenki dla dzieci. I myślę, że to te dwa takie główne punkty. Chociaż ja w tej dziecięcej muzie się trochę bardziej orientuję, bo prowadziłam rytmikę dla dzieci, więc tutaj...
0: To tym bardziej warto czekać też na te piosenki dla dzieci.
2: Tak, wybierałam te propozycje, które nie zniszczą dzieciom słuchu.
0: I chwała ci za to.
2: No bo niech, i gustów przede wszystkim muzycznych.
0: Wiadomo, to tak jak w każdej dziedzinie muzyki są różne piosenki, więc dobrze, że karmicie dzieci dobrą muzyką. Kamila Daukrz-Boruch i Tomek Boruch byli z nami w podcaście Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Dużo dobrego od was jeszcze przyjdzie. Strefa intymna, strefa dla dzieci. Ale też będziemy wypatrywali waszych solowych projektów. No Tomek oczywiście, wiadomo, że już niebawem w Metalice.
1: Za rok na Stadionie Śląskim.
0: A później Kamila ze swoim solowym projektem. Tego wam życzę.
2: Pięknie
0: dziękuję.
2: Dziękuję
0: za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I do zobaczenia oczywiście.
2: I do usłyszenia.
1: Tak jest, dziękujemy.
3: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. No kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać.

fach. Kręgosłupa twe dłonie kroczą.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie.

ona tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

is pure gold, and time, the thief.

Yeah. I love is here to stay. Not for all year, but ever and